ogóle umiem i zachowam na pamiątkę to menu. To mi się śni? Nie, to nie jest sen, naprawdę to jem. Jakimś cudem tak wyszło. U nas mówi się, że najlepszy kucharz to głód. Jak człowiek głodny zje wszystko. Dwa światy. Jeden z Żydom mdłości, drugi musi pościć. Naprawdę chcę wyjść stąd. Dwa światy. Męskiego bohaterstwa i kobiecej codzienności. Chcę, by ten podział zniknął. Więc patrzę na was, patrzę wam prosto w oczy i odbieram tę nagrodę w imieniu wszystkich kobiet, w imieniu wszystkich dzieci, wszystkich wykluczonych. Nie jako czyjaś żona, tylko jako człowiek. Nie musimy się ukrywać, bo jesteśmy niewidzialne. Świat się o nas nigdy nie dowie. Więc podnoszę naszą sprawę, głoszę naszą pochwałę w tej nigdy niewygłoszonej przemowie. By w przyszłości pamiętano, że nie tylko

system.

Despierta Dominguín Despierta, mamy niedzielę, godzinę 8, więc najwyższy czas, żeby się spotkać w audycji de Cubaso Música, José Torres w Radiu Nowy Świat. I dla tych, którzy śledzą ten cykl z wielkim artystą Rubén Blades, mam dla was informację, że kontynuujemy w jego życiorysu, bo naprawdę to wielki człowiek, który wprowadził wielkie zmiany, wielkie podejście, zupełnie inne podejście do muzyki latynoskiej, do swojego jak gdyby celu poprzez muzykę. Ta płyta, którą dzisiaj zaczynamy, pochodzi z 2002 roku. Nosi tytuł Encuentro, czyli po prostu spotkanie. Ta płyta Encuentro nie jest typowym albumem studyjnym Rubena Bladesa. To zapis wyjątkowego projektu koncertowego z udziałem trzech wielkich artystów. W nim Rubén Blades, Juan Luis Guerra i Robi Draco Rosa. Ten projekt został wydany w 2002 roku przez Banco Popular de Puerto Rico. A oficjalna dyskografia Bladesa również wymienia Encuentro właśnie jako wspólny projekt tej trójki. Każdy z tych trzech artystów wykonuje swoje najbardziej znane i ulubione utwory. W przypadku Bladesa znalazły się m.in. El Nacimiento de Ramiro z płyty Maestra Vida, Sin tu cariño, bez twojej miłości, El Padre Antonio i su monaguillo Andrés, Amor y control, Blanca mujer. To naprawdę to duży wybór jego znanych utworów. Dzisiaj bym chciał zaprezentować niektóre z nich, bo niektóre już zostały zaprezentowane w oryginalnej wersji, w sensie oryginalnego wydania. A bardziej bym chciał oprócz tego zaprezentować utwory razem z nimi, bo to jest wyjątkowy projekt. Pojawiają się wspólne wykonania, jak utwór Patria, Rubén Blades i Draco Rosa, a utwór Qué bonita luna rosa z wielkim Juan Luis Guerra, Rubén Blades i Draco Rosa w trio. To na dzień dobry posłuchajmy utwór pod tytułem Patria. Patria jest tu szczególnie ważna, bo Rubén Blades wykonuje ją w zupełnie innym kontekście niż na swoich typowych albumach salsowych. Spotkanie tych trzech osobowości pokazuje, że bardzo ciekawie różnice między salsą Bladesa, dominikańską muzykę Juana Luisa Guerry i rockowym popowym językiem Draco Rosy. Posłuchajmy więc w wykonaniu Rubén Blades i Robi Draco Rosa utwór pod tytułem Patria, czyli Ojczyzna.

I warto tutaj zaznaczyć, że ten koncert nie było z założenia koncert, żeby nagrać płyty, tylko był specjalnym programem muzycznym Banco Popular de Puerto Rico, który został wydany później na płycie DVD. Główna część tego koncertu została nagrana w czerwcu 2002 roku w Coliseum Mario Quijote Morales w Guaynabo, Puerto Rico, z udziałem publiczności. Był to corocznie specjalny program muzyczny Banco Popular de Puerto Rico przygotowany z okazji okresu świątecznego. W 2002 roku band postanowił połączyć trzy bardzo różne generacje i nurty muzyki latinoamerykańskiej. I właśnie chodziło o to, że chodziło o pokazanie 30 lat muzyki popularnej poprzez trzech artystów reprezentujących kolejne pokolenia oraz relacje człowieka i jego otoczenie. Kolejny utwór, tak jak zapowiadałem, Que Bonita Luna, czyli Jaki Ładny Księżyc. I tu właśnie trio w swojej okazałości. Śpiewają Rubén Blades, Juan Luis Guerra i Robbie Draco Rosa.

I muszę Państwu powiedzieć, że koncerty, które są nagrane na żywo i potem wydany materiał, jest to bardzo, bardzo ekspresyjny i bardzo docierające przynajmniej do mnie przekonania publiczności, jeszcze na dodatek, na takim wielkim stadionie, że to brzmienia, to musi być piorunujące, piękne i odbiór takiego koncertu to ma po prostu inny wymiar. Kolejny utwór z tej płyty 2002 roku, Encuentro, się znajduje na tej płycie, ale nie jest to utwór, który byłby po raz pierwszy pokazany przez Rubén Blades. Ten utwór nosi tytuł Amor y Control, czyli miłość i kontrola. To jest jeden z najważniejszych i najbardziej emocjonalnych utworów tego artysty. I co ciekawe, ma bardzo konkretną konstrukcję narracyjną. Ten utwór w ogóle został nagrany w 1992 i to było wydany album z zespołem Son del Solar, wydane w 1992 roku przez CBS. Album był nominowany do Grammy w kategorii Tropical Latin Album, ale te dwie historie to są bardzo, bardzo głębokie. Bardzo głębokie. Pierwsza, narrator wychodzi ze szpitala po odwiedzeniu swojej matki, która umiera na nieuleczalnego raka. I tutaj trzeba powrócić do tej płyty z 92 roku, kiedy opowiadałem, że ta matka umierająca na raka była jego mama. Druga historia, przed szpitalem widzi rodzinę. Starszy mężczyzna prowadzi za rękę młodego człowieka, który sprawia rodzinie ogromne problemy. Jest uzależniony od narkotyków i dopuszcza się kradzieży. Ojciec jednak nie odrzuca syna. Mówi, że nawet jeśli syn postępuje źle, ma obowiązek mu pomóc. I wtedy Rubén Blades łączył te dwie historie. Matkę walczącą z chorobą i ojca walczącego o swojego syna. Zresztą sam później powiedział, że Amor i Control stał się uniwersalnym sposobem opowiadania o bólu, który dotyka rodziny w trudnych sytuacjach. I stąd refren piosenki. Cuánto control y cuánto amor tiene que haber en una casa. Czyli ile kontroli i miłości musi się znaleźć w jednym domu. Rubén Blades y Amor y Control. Piękna historia.

I chciałbym przypomnieć, że jesteśmy przy Rubén Blades i płyta Encuentro. Encuentro, która nie jest to stricto nagrana płyta, tylko koncert, który się odbył przez Banco Popular i wystąpili we trójkę. Wystąpił Rubén Blades, wystąpił również Robi Draco Rosa i Juan Luis Guerras. I w tym utworze, który pokażę, zaprezentuję tutaj, nie śpiewa ani jeden, ani drugi, tylko Juan Luis Guerras. A ponieważ to jest przepiękny, przepiękny utwór, nosi tytuł Que ojalá que llueva café en el campo, czyli marzenie, żeby jako deszcz padała na polu, padała kawa. Ten utwór właśnie był wydany przez Juan Luis Guerra w 1989 roku i oczywiście niech pada kawa na polu nie oznacza oczywiście dosłownie kawowego deszczu. To poetycka metafora dostatku, dobrej uprawy czy poprawy życia ludzi pracujących na wsi. Juan Luis Guerra wyobraża sobie deszcz, z którego spadają kawa, jukka, ryż, pszenica, ser, miód. I co ciekawe, Juan Luis Guerra opowiada, że inspiracją był znaleziony przez niego wiejski poemat. Podczas pobytu w Santiago de los Caballeros poznał folklorystę, który pokazał mu zbiór poezji Campesino. I tak właśnie miał pomysł na Ojalá que llueva café. Więc posłuchajmy, Juan Luis Guerra, Ojalá que llueva café.

I nie da się ukrywać, że posuwamy się w czasie do przodu. Teraz przejdziemy do roku 2009 rok, kiedy Rubén Blades nagrał kolejną płytę. Płyta pod tytułem Cantares. Cantares Subdesarrollo, czyli śpiewy Subdesarrollo, czyli po prostu piosenki nie do rozwoju. To była płyta wydana w roku 2009 roku. To był autorski album studyjny, który notabene warto by było podkreślić, iż za niego Rubén Blades dostał Latin Grammy za najlepszy album kantautor. Z tego albumu zaczniemy od utworu El Reto, czyli wyzwanie. A ciekawostką tej płyty jest to, że Rubén Blades nagrał niemal wszystkie instrumenty i wszystkie wokale sam. Pomagali mu m.in. Walter Flores oraz grający na kongach Mark Quiñones, Oscar Cruz i Ray Cruz. Ale brzmienie jest więc znacznie bardziej kameralne i akustyczne niż na jego płytach z zespołem Son del Solar. Ta płyta ma, to co mi się bardzo podoba, ma bardzo silny kubański charakter. On dedykował ją szczególnie Kubie, a muzycznie jako son, bolero i tradycyjne elementy kubańskie. Więc jest to jeden z najbardziej osobistych i nietypowych albumów w jego dorobku. Więc posłuchajmy Cantares, Rubén Blades i utwór El Reto.

No i rzeczywiście tutaj wielki powrót Rubén Blades do korzenie kubańskiej. Rzeczywiście jest to album, który przytula bardzo mocno podstawy muzyki kubańskiej. Słyszeliśmy przepiękny son El Reto. Kolejny utwór z tej płyty 2009 roku, Cantares Subdesarrollos, utwór pod tytułem Symbolo. Jest to wersja, która nawiązuje do swojego kraju, do Panamy. Rubén Blades i Symbolo. I mimo, że nawiązuje do swojego kraju, bo jest podana wersja Panama, jest bardzo kubańskie.

Rubén Blades i Símbolo. I rzeczywiście tutaj nawiązuje bardzo do historii swojego kraju, do swoich korzeni, który on jako on wywozi się z Panamy. Chociaż jego, przypominam, że jego mamą była Kubanką. Kolejny utwór z tej płyty 2009 roku, Cantares Subdesarrollo Rubén Blades. Nosi tytuł Las Calles. Las Calles to jest moim zdaniem jeden z kluczowych utworów na tej płycie. A o czym on jest? Tutaj Rubén Blades mówi o ulicy jako miejscu, które wychowuje, pamięta i wystawia człowieka na próbę. Nie opisuje za bardzo konkretnej jednej ulicy, tylko tworzy obraz całej latinoamerykańskiej bariady, czyli dzielnicy. I tam pojawia się pewna myśl. Soy de aquí, de los que sobrevivieron. Czyli jestem stąd, z tych, którzy przetrwali. Rubén Blades i utwór Las Calles, czyli ulice.

Jestem stąd, jestem z tych, co przeżyli na tych ulicach. No, mamy powrót Ruben Blades do sytuacji, do faktów ekonomiczno-polityczno-socjalnych, czyli sytuacja na ulicach, na dzielni. I kolejny utwór, który chciałem zaprezentować z tej płyty, właśnie Cantares del Subdesarrollo, nosi tytuł País Portátil. País Portátil to nic innego jak przenośny kraj. Ten utwór Blades sam napisał tekst i muzykę, a piosenka otwiera album. Co ciekawe, sam Ruben Blades wyjaśnił później, dlaczego umieścił ją na początku, bo País Portátil ustanawia sytuację, z której wynikają historie opowiedziane w kolejnych utworach. Kraj, który człowiek zabiera ze sobą, kiedy emigruje, jako wspomnienia, doświadczenia, język i tożsamość, a jednocześnie to kraj, który został wystawiony na sprzedaż i w przypadku niestety Kuby to czujemy, zostawiony albo wynajęty przez korupcję i nieodpowiedzialność. To właśnie jego własne objaśnienia sensu piosenki, który również się sprawdza w przypadku Kuby. Posłuchajmy. Ruben Blades, País Portátil.

I to są twoje korzenia, więc nie sprzedaj tak łatwo. Bardzo, bardzo głęboki sens tego utworu. Tym bardziej kolejny z tej samej płyty 2009 roku nosi tytuł Segunda mitad del noveno. To co oznacza segunda mitad del noveno? Dosłownie druga połowa dziewiątej zmiany. I to wszystko jest związane z baseballem. I w baseballu to moment, kiedy gospodarze mają swoją ostatnią szansę na zdobycie punktów. Mecz może zostać rozstrzygnięty właśnie teraz. I Rubén Blades wykorzystuje tę sytuację jako metaforę społeczną stojącego przed momentem krytycznej decyzji. Bardzo mocny jest obraz. Miedo en primera, hambre en segunda, rabia en tercera. Czyli wymienia wszystkie basy. Strach na pierwszej basie, głód na drugiej, gniew na trzeciej. Posłuchajmy w bardzo kubańskim rytmie guaguanco. Segunda mitad del noveno. De Cuba se música.

bardzo mocny opis na temat sytuacji, porównując do sytuacji na boisku baseballu. I kolejny utwór z nowej płyty. Chciałem powiedzieć, w nowej płyty, ale to jest płyta z 2010 roku, ale to jest utwór, który on już wiele lat wcześniej nagrał. Nosi tytuł Todos Vuelven, czyli to jest to utwór oryginalny, to nie jest jego kompozycja, to tekst César Miró, muzyka Alcides Carreño. I utwór powstał w latach 30. XX wieku i stał się jednym z najbardziej znanych symboli nostalgii emigranta i powrotu do ojczyzny. I w takich momentach bardzo dużo czuję wspólnego z dziełem Rubena Bladesa. Todos Vuelven w albumie 2010 roku został wydany 15 listopada 2010 roku. Był zapisem koncertu z trasy Todos Vuelven, podczas której Blades ponownie występował z zespołem Seis del Solar, czyli 20 lat po ich wspólnej pracy. Nagrania pochodziły z pierwszych koncertów trasy w Puerto Rico w 2009 roku. Posłuchajmy Todos Vuelven, czyli jako symbol całej trasy. Wszyscy wracają.

Rubén Blades i Seis del Solar. A na zakończenie pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania powracamy do Rubén Blades z zespołem Seis del Solar i płyta z 2010 roku w utworze Caminando, czyli utwór, który został kiedyś w 1991 roku, to była pierwsza płyta Caminando, ale to jest wersja z koncertu wydane na wideo właśnie z trasy Todos Vuelven, nagrane w 2009 roku i się znalazł na płytę na 2010 utwór Caminando.

No i jak zwykle druga godzina de Cubo su muzyka José Torres w Radiu Nowy Świat. I dla tych, którzy nie słuchali pierwszej części, to informuję uprzejmie, że kolejne spotkania z twórcą, z muzykiem, aranżerem, politykiem, aktorem Rubén Blades, pochodzący z Panamy. W jego rodzinie jest dużo kubańskości, bo jego mama była Kubanką. Do tej pory przerabialiśmy bardzo dużo płyt, bo mam zamiar od początku do końca, od lat 70. działalność Rubén Blades jest bardzo blisko mi sercu i postanowiłem doszczędnie przedstawić jego sylwetkę. Kolejna płyta z roku 2012, Rubén Blades i Cheo Feliciano, która nosi tytuł Eba Sei Aha. I to jest bardzo ciekawa rzecz z tym tytułem, bo kiedyś sam Rubén Blades wyjaśnił, skąd pochodzi ta nazwa. Ta nazwa to jest skróconą spangliczną, bo muszę Państwu powiedzieć, że w Stanach, przede wszystkim na Florydzie, a jeszcze bardziej w Miami, używa się tak zwane Spanglish, czyli wersja angielskiego swojona i z dodanym hiszpańskim. Więc nazwa tej płyty Eba Sei Aha jest skróconą wersją Everybody Say Aha, okrzyku, który Cheo Feliciano używa na początku swojej kariery, gdy był głównym wokalistą Joe Cuba Sextet. Wszyscy mówią aha, albo bardziej naturalnie w kontekście koncertu. Wszyscy razem aha, czyli powiedzcie aha. Eba Sei to celowo zniekształcone fonetycznie potraktowane angielskiego Everybody Say. To nie jest poprawny angielski. Właśnie w tę zabawę języki chodzi. Więc teraz będziemy mieli do czynienia z tą płytą Rubena Bladesa, pochodząca z 2012 roku. Pierwszy utwór weźmiemy na tapecie. Rubén Blades i Cheo Feliciano. Na temat Cheo Feliciano za chwilę. Utwór pod tytułem De aquí pa allá, czyli tam i z powrotem. Cheo Feliciano, Rubén Blades, en De Cuba su música.

słuchając to, co wyprawiają, można powiedzieć, że ta płyta nie jest nostalgiczną płytą w sensie zwykłego odtwarzania dawnych przebojów, bo tutaj Ruben Blades mówił wręcz, że projekt z Czeją miał być disco para bailador, czyli płyta dla tancerza, w przeciwieństwie do bardziej politycznego Cantares del Su Desarrollo. Album powstał przez kilka lat i pomysł wspólnej płyty narodził się w 2005 roku, ale obowiązki Bladesa związane z pracą w rządzie Panamy spowodowały wieloletnie opóźnienia. Ale ostatecznie projekt został zrealizowany dopiero w 2012 roku. Kolejny utwór z tej płyty. Cheo Feliciano i Ruben Blades. Utwór pod tytułem Dime, czyli po prostu powiedz.

I dla tych, którzy kojarzą ten utwór Dime, to właściwie to chodzi o kompozycję Rubena Bladesa, którą Cheo Feliciano nagrał na tej płycie jako interpretację starego, nie starego, tego starszego utworu Rubena Bladesa. Dime pochodzi z albumu Siembra, Ruben Blades i Willie Colón z 78 roku. Więc mamy wersję 78 rok i 2012. Dime, Cheo Feliciano śpiewa kompozycję Bladesa w ramach koncepcji wzajemnego wykonania swoich utworów. I kolejna propozycja z tej płyty Rubén Blades i Cheo Feliciano, Inodoro Pérez. I tutaj takie wyjaśnienia i jak gdyby powrót do spraw społecznych i politycznych. Trzeba zacząć od tego, od słowa inodoro. Inodoro to jest jak gdyby muszla. Muszla klozetowa. Ale tutaj Blades tworzy z Inodoro Pereza coś trochę innego. Taki typ człowieka, który ma opinię na każdy temat, wszystko krytykuje, wszystko wie, ale sam niczego nie robi. To jest jak gdyby satyra na człowieka od gadania. Inodoro, czyli jak muszla klozetowa, nie chce pracować, narzeka na wszystko, krytykuje innych, uważa się za człowieka, który wszystko rozumie, ma gotową opinię na każdy temat, potrafi znaleźć winnego wszędzie, tylko nie u siebie, a mimo tego nie wnosi nic pozytywnego do społeczeństwa. Takie jest podłoże tego utworu. Rubén Blades i Cheo Feliciano. Inodoro Pérez. E Indecupa su música.

0: Fo.
1: I trzeba by było tutaj do tego dodać, że ten utwór był specjalnie napisany dla Cheo Feliciano, Inodoro Perez. I ta

Kenny Woodford, Rubén Blades y Cheo Feliciano. Lo bueno ya viene, czyli to co dobre już nadchodzi. I żeby w niektórych miejscach stało się to jak najszybciej.

utwór utrzymany na początku w rytmie danson, a potem przechodzi na czacze. Cheo Feliciano i Rubén Blades, Lo bueno ya viene. I będąc w tej samej płycie w 2012 roku, Rubén Blades i Cheo Feliciano, Los Entierros.

czyli po prostu pogrzeby. To tytuł, ale sens utworu jest znacznie głębszy. To opowieść o pogrzebach biednych ludzi, ludzi, którzy za życia nie mieli pieniędzy, pozycji ani wielkiego znaczenia społecznego i właśnie podczas ich pogrzebu następuje pewnego rodzaju demaskacja społecznych różnic. Na pogrzebach moich biednych ludzi, kiedy płaczą, to naprawdę czują. Biedny, ale z ogromnym bogactwem emocjonalnym. Biedny człowiek może nie mieć pieniędzy, ale ma rodzinę, sąsiadów, przyjaciół i autentyczne więźnie. Właśnie tutaj mamy przykład tej zamiany, gdzie Rubén Blades śpiewa utworu Cheo Feliciano. Posłuchajmy. Los Entierros.

Bardzo typowe brzmienie salsy pochodząca z Ameryki Południowej. Tutaj mamy właściwie Ameryki Środkowej, ale naprawdę tak brzmienie nowojorskie. I kolejny utwór z tej płyty 2012 roku Cheo Feliciano i Rubén Blades nosi tytuł Nina. Najciekawsze jest to, że Nina nie jest typową historią miłosną, jak można by przypuszczać po tytule. To, i tu jest bardzo ważny element, to religijno-afrokaraibski utwór, właściwie rodzaj muzycznego wezwania skierowane do Oricha. Jedna z recenzji określa go wprost jako Chant to the Orichas, czyli pieśń, wezwanie do Orichas. I autorstwo tego utworu jest przepisane Justy Barreto, kubańskiego kompozytorowi i twórcy związany z muzyką afrokubańską. I tutaj widzimy, że Rubén Blades nie wybiera przypadkowo tego utworu. Wybiera utwór, który natychmiast przenosi nas w świat korzeni afrokaraibskich. Więc posłuchajmy Nina.

I dla mnie tutaj ważny, ciekawy element jest kojarzenie z muzyką kubańską, z tym ruchem timby, bo pewnie patenty, jeżeli chodzi o aranżację, są ewidentnie wyjęte z gatunku muzyki kubańskiej, elementy. I tutaj właśnie by się zgadzało z tą karaibską duszą, która jest w tym utworze Nina. I tutaj mamy małe podsumowanie, jeżeli chodzi o tematykę tych wszystkich utworów, bo mamy Nina jako korzenie duchowe. Diaki Paya, pierwszy utwór z tej drugiej godziny, to korzenie kulturowe. Los Entierros, czyli pogrzeby, korzenie społeczne. Inodoro Pérez, krytyka społeczna. I Dime, mimo że to jest stary utwór, to są emocje i relacje. A to wszystko jest podporządkowane jednemu tematowi. Możliwość spotkania dwóch wielkich artystów i dwóch tradycji salsy. Cheo Feliciano i Rubén Blades. Kolejny utwór, Sin Tu Cariño, czyli bez twojej miłości. Piosenka, która właściwie bardzo prosty temat. Bez twojej miłości świat traci sens. Sin

Gwiazdy z nieba są z kartonu. Bardzo, bardzo piękna metafora. Rubén Blades i Cheo Feliciano. I powróćmy do takiej piosenki, która już była wydana dawno temu na innej płycie, ale zupełnie inaczej. Płyta 2014 roku pod tytułem Tangos. I tutaj Rubén Blades korzysta ze starych utworów przeinaczone na gatunek tango. Posłuchajmy z tej płyty Juana Mayo. Utwór, który doskonale pasuje do tanga, bo sama historia jest bardzo, bym powiedział, tangowa. Juana jest kobietą nocy. Ave de la madrugada, de tristeza disfrazada, con perfumes y carmín. Czyli ptak świtu, smutek przebrany z perfumami i karminem. To jest niezwykle w jego stylu. Zewnętrzny obraz kobiety, makijaż, perfumy mężczyzny, ulicy, zostaje skonfrontowany z wewnętrznym smutkiem. Ríe por fuera y por dentro está llorando. Śmieje się na zewnątrz, a wewnątrz płacze. Juana Mayo, en De Cuba su música.

I dla mnie jest mega zaskakujące zmiany, które na tej płycie się znajdują, bo a continuación, czyli następny, to będzie

gdzie taki utwór, najbardziej, jeden z najbardziej znanych jego kompozycji Rubena Bladesa i utwór wszechczasów w takiej wersji niemalże aktorskiej. Mowa tutaj o utworze Pedro Navajas i wersja z płyty z 2014 roku Tangos. Pedro Navaja i Rubén Blades. Utwór, którym kończymy nasze dzisiejsze spotkania. I jeszcze chciałem powiedzieć, że zbliżają się wręczenia Latin Grammy, więc nominacje już się pomalutku pojawiają. Na pewno zajrzymy tam, co się dzieje z tym. Na dzisiaj dziękuję bardzo. José Torres de Cubasu Muzyka w Radiu Nowy Świat. Do usłyszenia za tydzień.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Niemiecki kanclerz Friedrich Merz przybył z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa. Jak poinformowała agencja Reutera, wraz z nim do ukraińskiej stolicy przyjechała minister gospodarki oraz delegacja prezesów niemieckich koncernów zbrojeniowych. Jak zaznaczył szef niemieckiego rządu, tą wizytą chce okazać wsparcie prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu w obliczu eskalujących ataków Rosji. Merz ma ogłosić także nowy pakiet wsparcia dla Ukrainy o wartości ponad 1 miliard euro na cele wojskowe oraz 350 milionów euro na naprawę infrastruktury energetycznej. Agencja Reutera zwraca uwagę, że głównym punktem rozmów z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim pozostaje jednak przełomowa umowa dotycząca wspólnej, szybkiej produkcji zaawansowanych dronów przeznaczonych do zwalczania rosyjskich maszyn odrzutowych. Teraz w serwisie Polska i obniżki na stacjach benzynowych w całym kraju. Ministerstwo Energii ogłosiło maksymalne stawki w ramach tzw. pakietu CPN, dzięki czemu ceny paliw spadły nawet o 1,30 zł na litrze. Limit dla benzyny 95 wynosi do jutra włącznie 6,73 zł, a dla oleju napędowego 7,88 zł.
1: Na następne miesiące właśnie, do końca roku przynajmniej, mamy obowiązujące rozporządzenia obniżające VAT do minimum 8%, do poziomu minimalnego. Mamy obniżkę akcyzy do poziomów minimalnych, 28-29 groszy, od 28,9 groszy, zależnie od rodzaju paliwa. I sztywną marżę. Czy rząd zrobił maksimum, żeby ten program osłonowy zafunkcjonował skutecznie?
0: Zaznaczał minister energii Miłosz Motyka. Przypomnijmy, że wprowadzenie nowych regulacji było możliwe po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Na koniec spoglądamy na pogodę. Choć poranek w wielu regionach kraju przyniósł gęste mgły i ostrzeżenia IMGW, dalsza część niedzieli przyniesie umiarkowane i tylko miejscami duże zachmurzenie, a na południowym wschodzie dużo słońca. O szczegółach synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
2: Niedziela lepsza w południowej połowie kraju, tam na ogół słonecznie, a więcej chmur na północy, gdzie też lokalnie prognozowane są słabe, przelotne opady deszczu. Rano miejscami mglisto, nieco chłodniej, temperatura maksymalna około 17 stopni na północy, 18-19 w centrum, do 21-22 na południu kraju.
0: Wiatr będzie łagodny i powieje głównie z zachodu, jedynie nad morzem chwilami powieje nieco mocniej. To był serwis Radia Nowy Świat.

Brian Hyland otwiera to wydanie audycji z tamtych lat, w której dziś przeglądamy piosenki z lat 60. Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini ukazało się właśnie w 1960 roku i szybko stało się międzynarodowym przebojem. A dodam, że pan Brian miał wtedy zaledwie 16 lat. Autorem zaś jest Paul Vince, którego zainspirował widok córki na plaży. Córka ta podobno nie czuła się zbyt dobrze w swoim kostiumie, a że w latach 50., jak również na początku lat 60. bikini, bo to o nim jest przecież mowa, wciąż budziło kontrowersje w Stanach Zjednoczonych, a ta piosenka ostatecznie przyczyniła się do jego popularyzacji. Tak czy inaczej, nie na bikini się tu dziś będziemy skupiać, a na przebojach z tamtych 60. lat. Wypada mi nas jeszcze przedstawić. Kajtek Strzelczyk przy konsolecie i Maria Zamachowska przy mikrofonie. Zapraszamy do godziny 11, a teraz niech pośmieją się nieco panowie z zespołu kubańskiego perkusisty Mongo Santa Maria.

Mongo Santa Maria był kubańskim muzykiem ze specjalizacją na perkusji, a jeszcze dokładniej na kongach. Oprócz tego również był kompozytorem i liderem zespołów, a piosenka o nieskomplikowanym tytule Ha, Ha, Ha, pisane przez J, oczywiście ukazała się w roku 60 na albumie Sambrozo, Charanga i Pachanga, a to z kolei są kubańskie tańce, które w latach 60 pan Mongo zaczął mieszać muzycznie z amerykańską muzyką popularną, co poskutkowało nowymi ścieżkami muzycznymi i dla niego, i dla jego następców. Część z Państwa wie, a część może nie, że wczoraj w ramach pierwszej edycji festiwalu Fervor Latino odbyło się Silent Disco przy Rynku Nowego Miasta w Warszawie. Miałam przyjemność tam być, miałam przyjemność tam grać, więc w ramach wspomnienia wczorajszych tańców brazylijski zespół Tamba Quatro i Samba Blim.

Tamba Quatro był brazylijskim kwartetem jazzowym, powstałym w 1967 roku w Rio de Janeiro dokładnie, a piosenka Samba Blim powstała w okresie, kiedy brazylijska bossa nova i samba zaczynały zdobywać coraz większą popularność na świecie, zwłaszcza właśnie w drugiej połowie lat 60. Brazylijscy muzycy coraz częściej łączyli tradycyjne latynoskie rytmy z jazzem, amerykańskim soulem i muzyką orkiestrową, a Tamba Quatro doskonale wpisywali się w ten nurt. A propos wpisywania i pisania, to zapomniałam podać mojego adresu mailowego. On niezmiennie brzmi maria.zamachowska@nowyswiat.online. Pisać można też podczas słuchania Stevie'ego Wondera.

Tak, powiedziałam, że można pisać podczas słuchania Stevie'ego Wondera, ale teraz stwierdzam, że to zadanie dla wytrwałych, bo ciężko się skupić na pisaniu, kiedy chce się śpiewać i poruszać do rytmu Sunny. To rok 66, a nasz kolejny przystanek nie jest daleko, bo będzie to rok 69. Sly and the Family Stone z singlem Thank You for Letting Me Be Myself Again.

To jest jeden z tych basów, który po pierwsze porywa jak porywacz, a po drugie nie zastąpi go żaden cover. Thank you for letting me be myself again. Tak wspaniale jest zapisany ten tytuł, bardzo zachęcam do przeczytania go, zobaczenia go. Sylvester Stewart, znany jako Sly. Sly z zespołem, czyli po prostu Sly and the Family Stone. Tak jak wspominałam, singiel ukazał się w 1969 roku, dokładnie w grudniu, a w lutym 1970 roku nagranie dotarło na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard Hot 100 i listy R&B. Zawrócimy my na moment do jazzu, tym razem z harfą w roli głównej.

Dorothy Ashby była amerykańską harfistką jazzową, która, krótko rzecz ujmując, przeniosła harfę do dziś kojarzoną głównie z muzyką klasyczną, do jazzu, soulu i funku, czego przykładem jest ten krótki fragment z albumu o tym samym tytule Afro Harping. A czy my wysłuchaliśmy wersji Alternatic, czyli alternatywnego wykonania utworu zarejestrowanego podczas tej samej sesji? Dobrze, teraz będzie nieco spokojniej w warstwie muzycznej. Znów gitara i jej hipnotyzujące brzmienie i oczywiście Nancy Sinatra w rolach głównych.

To jest cały film zamknięty w niespełna 3 minutach. Nancy Sinatra i Bang Bang z roku 66. Ciekawostką jest, że choć to ta wersja pani Nancy jest zdecydowanie najbardziej popularną, to oryginalną wersją nie jest. Bang Bang napisał ówczesny producent i wokalista Sonny Bono dla Cher, która nagrała swoją wersję wcześniej w tym samym roku. Mimo wszystko to ta melancholijna interpretacja Nancy Sinatry w duecie z gitarą i tym przejmującym tremolo Billy'ego Strange'a za każdym razem robi człowiekowi coś w środku. A propos, Leonard Cohen przed nami.

So Long Marianne to piosenka wydana w 1967 roku na albumie Songs of Leonard Cohen, debiutanckim albumie 33-letniego wtedy pana Leonarda, choć zanim zaczął nagrywać piosenki, miał już ugruntowaną pozycję jako pisarz i poeta oczywiście. Z Kanady, z której pochodził Leonard Cohen, przeskoczymy teraz do Włoch. To jest moment na kącik troski o język włoski dziś w wydaniu lornetkowym, bo w stronę wakacji patrzymy, dokładnie na lipiec, czyli luglio.

Ricardo del Turco i piosenka będąca jednym z przykładów lekkiego, melodyjnego włoskiego popu końca lat 60. Piosenka Lulio powstała i została wydana we Włoszech w 68 roku. Ricardo del Turco zaprezentował ją na festiwalu Un Disco per l'Estate, popularnej wtedy włoskiej imprezie muzycznej, na której promowano nowe piosenki przed wakacyjnym sezonem. Skracając tę historię, był sukces pana Ricardo, nawet największy sukces, bo to jego najszerzej znana piosenka, która doczekała się wielu wersji w innych językach. Nasz następny przystanek to Węgry.

Gábor Szabó był węgierskim gitarzystą, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych po rewolucji węgierskiej w 1956 roku i spędził tam nieprzerwanie niemal 20 lat. Tam również powstał album Spellbinder, o którym na pewno już kiedyś w tej czy w środowej audycji mówiłam, bo jest na nim dużo dobrego do słuchania. Fragment z tego albumu pod tytułem Cheetah za nami. To był rok 66, a my zawracamy do roku 60 okrągłego, wtedy w Polsce o tym, jak Filipince nudno śpiewała Ludmiła Jakubczak.

No, do której tekst napisał Jerzy Miller, a muzykę skomponował Witold Lutosławski, występujący wtedy pod pseudonimem Derwit, którym posługiwał się w swojej twórczości rozrywkowej. No właśnie a propos twórczości rozrywkowej.

to oczywiście Filipinki i Batumi, piosenka z początku lat 60. Słowa napisała polska autorka tekstów Ola Obarska do muzyki gruzińskiego kompozytora Artemiego Ayvaziana. Pierwotnie Batumi śpiewała Sława Przybylska, ale z całym szacunkiem i sympatią do twórczości pani Sławy, to wersja Filipinek stała się wielkim przebojem. Przedostatni nasz przystanek to Niemcy, tylko proszę bez uprzedzeń. Zaśpiewa pani Trude Herr piosenkę pod tytułem Ich will keine Schokolade.

I Świlkajne Szokolady, czyli krótko mówiąc opowieść o tym, że bohaterka ma czekoladki, ale nie chce już słodyczy, bo woli prawdziwego mężczyznę. Nasz końcowy przystanek to Wyspy Brytyjskie, bo przecież jak już jest mowa o latach 60. i ówczesnych przebojach, to jak tak bez Beatlesów. Na koniec więc 67. rok, album Magical Mystery Tour i jedna z moich ulubionych piosenek Beatlesów, I Am The Walrus. Kajtek Strzelczyk i Maria Zamachowska. Dziękujemy serdecznie za dziś i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: serviceable villain.
1: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy od incydentu u wybrzeży Helsinek. Wykluczono, by podejrzany przedmiot dryfujący na szlaku morskim był ładunkiem wybuchowym. Wczoraj wieczorem metalowy przedmiot o lejkowatym kształcie zauważył tam patrol Straży Przybrzeżnej. Z ustaleń marynarki wojennej wynika, że to najprawdopodobniej stara mechaniczna część wraku statku. Obiekt został zabezpieczony i odholowany. Z powodu nocnej akcji i blokady toru wodnego wstrzymano ruch promów. Teraz sytuacja na Zatoce Fińskiej wróciła już do normy. A my przenosimy się na Łotwę, gdzie po przeliczeniu 90% głosów w wyborach parlamentarnych zwycięstwo odniosła rządząca zjednoczona lista obecnego premiera Andrisa Kulbergsa, uzyskując ponad 35% głosów poparcia. W stuosobowym parlamencie zasiądą przedstawiciele prawdopodobnie 6 ugrupowań. Z wyliczeń Centralnej Komisji Wyborczej wynika, że dotychczasowa koalicja rządząca zachowa stabilną większość parlamentarną i będzie kontynuować sprawowanie władzy. Jednak liczenie głosów nadal trwa m.in. w Rydze i w regionie Liwonia, dlatego ostateczny podział mandatów może jeszcze ulec zmianie. Wracamy do Polski. Już dziś poznamy laureata tegorocznej Nagrody Literackiej Nike. Więcej na ten temat Olga Szygenda.
2: Nike to jedno z najważniejszych wyróżnień w polskiej literaturze. W tym roku o statuetkę i 100 tysięcy złotych powalczy 7 autorów, wśród nich Anna Bikont, Zyta Rudzka i Szczepan Twardoch. W finale więc znalazły się książki z różnych gatunków – powieści, reportaż, biografia, opowiadania i poezja. Jedno wyróżnienie jest już jednak przyznane, bo Nike czytelników trafiła do Szczepana Twardocha za powieść Nul, opowiadającą o Polaku walczącym na ukraińskim froncie. Książka zdobyła najwięcej głosów w plebiscycie Gazety Wyborczej. To już drugi raz, kiedy czytelnicy docenili autora, bo w 2017 roku nagrodzili jego króla. Nagroda jury i wyróżnienie czytelników są jednak przyznawane niezależnie od siebie, więc mogą trafić do różnych książek. Zdarza się jednak, że obie strony wybierają tego samego autora.
1: A czy tak będzie i tym razem przekonamy się wieczorem. Uroczysta gala wręczenia nagród literackich Nike rozpocznie się o 20:30. Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista pokonał wyżej notowanego w światowym rankingu Karena Khachanova w 2 setach, 7-6 i 6-2. Spotkanie trwało 1:32, a o losach pierwszej partii rozstrzygnął popisowy w wykonaniu wrocławianina tiebreak. O finał pekińskiej imprezy Hurkacz powalczy już jutro. To był serwis Radia Nowy Świat.

znanie jak po omacku. Bardzo eleganckie dzień dobry, mówią Państwu Kajtek Strzelczyk, realizujący tę audycję, oraz Wojciech Mann, czyli ja, czyli autor tej audycji. I od razu szybciutko przypomnę, że mam adres mailowy wojciech.mann@nowyświat.online. Tym eleganckim powitaniem rozpoczynamy elegancką audycję, w której będą różności, trochę nowości. Nie będzie chyba takiego głębokiego bardzo wykopu w historię, w przeszłość, ale tak czy inaczej lata powstania tych utworów będą się różniły, jak to często u mnie bywa, ale początek to rzecz nowa, choć zespół znany moim stałym słuchaczom, grupa Alabama Shakes i z nowej płyty utwór Another Life.

Alabama Shakes jak zwykle w formie, ale ja teraz skomentuję nie tyle tę płytę, co korespondencję, która dociera do mnie już od piątku. Niektórzy z Państwa, oczywiście nikt nie ma obowiązku dokładnego wysłuchiwania moich audycji, ale już w piątek mówiłem o światowej premierze kolejnego specjalnego opakowania, wydania deluxe i tak dalej płyty zespołu The Beatles Rubber Soul. Pytania są, czy będę o tym mówił dzisiaj. Nie, w piątek przedstawiłem fragmenty, a mówienie o tak ogromnym wydawnictwie no chyba nie miałoby sensu, żebym wypełniał dużą część audycji tymi wszystkimi outtake'ami, tymi próbnymi nagraniami, tymi przymiarkami do tego, co było w końcu jednym albumem Rubber Soul, a teraz rozrosło się do bardzo dużego pudła, do wielkiego wydawnictwa. Oczywiście dla fanów The Beatles to wielka gratka, ale myślę, że największą przyjemność sprawia im posłuchanie spokojne poszczególnych proponowanych przez wydawcę wersji, bo tam są i amerykańskie wersje stereo i te z prób i tak dalej. A więc, proszę Państwa, odnotowałem to, a dzisiaj będzie o innych wykonawcach i raz jeszcze wrócę do tych lubianych przeze mnie Alabama Shakes.

To była pieśń o ogrodzie w wykonaniu Alabama Shakes. Troszeczkę podkręcimy tempo teraz. Stary znajomy, bo w tej audycji pojawiają się nagrania bardzo wielu starych znajomych, a ten stary znajomy to niegdyś lider ZZ Top. Nie to, że przestał być liderem, ale nagrywa też solo Billy Gibbons, a właściwie Billy F. Gibbons. Za chwileczkę wystąpi w utworze Brown Paper Bag. Tytuł ten opatrzony jest dopiskiem, który często jest w języku polskim też używany i trochę powiem, że mi aż zęby bolą, jak słyszę, że to są featuringi. To jest okropieństwo zupełne, bo featuring to po angielsku oznacza z udziałem, z gościnnym udziałem i tak dalej. Ale to słowo na F, którego już nie będę powtarzał, gdzieś tam się przybłąkało do polskiego języka, a więc teraz mogę powiedzieć trochę bardziej po polsku, że ten brązowa torebka papierowa, która może mieć sporo znaczeń, jest wykonana przez Billy'ego F. Gibbonsa z udziałem Keitha Urbana.

Brązowa, papierowa torebka przywodzi na myśl skojarzenia z amerykańskim właściwie prawem również, ponieważ pewnie część z Państwa doskonale wie o tym, że jeśli chodzi o tak zwane napoje wyskokowe, to one są bardzo niebezpiecznym atrybutem, jeśli ma ktoś ochotę spożywać je na powietrzu, na ulicy, w każdym razie w miejscu publicznym. I w związku z tym ci panowie, szczególnie ci o, powiedzmy sobie, takim dość szemranym zachowaniu i o niskim stopniu zamożności, spożywają te wszystkie swoje piwa czy inne w torebkach papierowych, bo prawo amerykańskie powiada, że jeśli to jest torebka papierowa, to nie widać, co jest w środku i w związku z tym oni legalnie mogą do tej torebki zaglądać. Jeśli tylko jest to bez torebki, to oczywiście jest wykroczenie. No więc takie to skojarzenie czasem przychodzi do głowy i wyjaśniłem to, bo jestem bardzo świadom różnych rzeczy i tłumaczę to jak dzieciom, a dzieci i tak doskonale wiedzą. Ale najważniejsze jest to, że mamy kolejne nowe nagrania Billego Gibbonsa.

Billy F. Gibbons i I like the high, czyli lubię wysoko. O, bardzo dobre tłumaczenie. W słowniku znalazłem, wszystko wiem. Skoro narzekałem na przenoszenie do polskiego języka słowa featuring, takie troszkę bezmyślne, to odezwał się też słuchacz, z którym miałem kontakt tydzień temu i słuchacz twierdzi, że trochę nie byłem zachwycony jego wersją polską słowa cover, bo napisał, że można by użyć przeróbka. Ja może jestem trochę za bardzo przywiązany do różnych moich własnych pomysłów i pomyślałem wówczas, że przeróbka oznacza to, co oznacza, czyli przerobienie oryginału. A jednak cover w wielu przypadkach to jest często kopia, to jest odtworzenie tej wersji, którą się coveruje, to znowu taki polski nowotwór językowy, więc miałem wątpliwości, ale nie upieram się absolutnie. Można mówić przeróbka, można mówić wersja, można mówić inne wykonanie i żadnego w tym wstydu nie ma, a jednak ten cover to już tak troszkę wsiąkł w nasz branżowy język i dużo mniej mnie razi niż to słowo na F. Tyle mojego komentarza, a mamy jeszcze jednego nowego Gibbonsa, proszę bardzo.

Otrzymałem w poczcie utwór polskiego zespołu Krecha, który też podłącza się niejako do tej dyskusji językowej, bo w tym utworze też jest gościnny udział, zapisany po angielsku featuring, i jest to udział, powiedziałbym, może nie bardzo obszerny, jeśli chodzi o całą piosenkę, ale znaczący i wydaje mi się, że dający dodatkowy smaczek utworowi. A utwór, proszę Państwa, już oto przed Wami.

nie będzie opowieści. Co cię zwali z nóg? Nie znajdziesz też puenty, byś uśmiechnąć się mógł. Bo musisz zrozumieć, jak czasem ciężko jest napisać do piosenki naprawdę dobry tekst.

Niekompletna piosenka, grupa Krecha z Białegostoku. Proszę Państwa, zmienimy teraz troszeczkę nastrój i to właściwie chyba jedyna z tych moich dzisiejszych wycieczek nieco w przeszłość, a nawet zdziwił mnie, albo ja zdziwiłem Kajtka, czyli realizatora audycji, ponieważ okazało się, że on kiedyś słuchał tego zespołu i zdziwił się, że ktoś inny też miał z nim styczność. Czasem są takie spotkania, bo świat jest ogromny, historia jest bezdenna, a jednak czasem takie atomy jak my i Kajtek się stykamy, nawet nie mając o tym świadomości.

No i nieźle. I do tego jeszcze trochę to chyba mylące, bo gdybym nie zapowiedział, że to będzie wycieczka nie tak daleką, ale jednak przeszłość, to niektórzy z Państwa pewnie by się nie zorientowali, że to jest już historia. Grupa Infectious Groove wystąpiła i to brzmienie mimo wszystko było bardzo współczesne, więc te moje czasem zapowiedzi, że wsiadamy w pociąg, który jedzie w historię, czasem prowadzą do takich właśnie nagrań, a czasem ten pociąg nie zatrzymuje się na pierwszej stacji, tylko jedzie dalej i w moich audycjach sięgamy bywa do lat 50. XX wieku, do jakichś takich naprawdę archaicznych nagrań i to do tego jeszcze staram się, by on omijał oczywistości, więc tych moich wynalazków historycznych jest trochę i niektórzy z Państwa, szczególnie ci, którzy są kolekcjonerami albo fanami muzyki, z przyjemnością dzielą się swoimi przemyśleniami na temat mało znanych zespołów, które w historii nie odgrywały tak ważnej roli jak ci najwięksi gwiazdorzy, którzy wciąż są przypominani, bo byli wielcy i wypada ich słuchać. Jeśli chodzi o grupę Infectious Groove, to oczywiście, że wypada ich słuchać, bo to zespół naprawdę dający dobrze. A do tego jeszcze jakiś taki leitmotiv drugi pojawił się w tej audycji, czyli gościnne występy. Mieliśmy już gościnny występ u Gibbonsa. Mamy przed sobą jeden gościnny występ, ale chyba będzie w drugiej godzinie. Mieliśmy gościnny występ w Polskiej Piosence, a teraz będziemy mieli Infectious Groove z gościnnym występem Ozziego Osborna.

Dali ognia. No. Tak, proszę Państwa, ale zbliżamy się do końca pierwszej godziny. Niektórzy patrzą na zegarki ze zdumieniem. Jak to końca? Przecież zostało kilkanaście minut. Tak, ale wprowadzam tradycję, że czasem nawet obie godziny kończę długasami i Państwo specjalnie nie protestują, więc ja śmielutko wybieram takie utwory, często na koniec, a czasem i właśnie w połowie. I teraz będzie taki długasek w wykonaniu grupy Dogs in a Pile. To jest jeszcze jeden dowód na fantazję wymyślających nazwy dla swoich grup, bo Dogs in a Pile to może po polsku znaczyć sterta psów na przykład. No i dobrze, co to szkodzi? Ważne, co pod tym się kryje. A kryje się pod tym zespół, który należy do grupy jam bandów, których próbuje nie tyle może rehabilitować, bo oni i tak mają dobrą opinię, ale przypomnieć, że te rozbudowane występy tych jam bandów, one warte są trochę spokojnego posłuchania i odejścia od tych lecących na łeb, na szyję stacji radiowych, w których utwór mający 4 minuty to już jest nieskończenie długi utwór. A my w Radiu Nowy Świat mamy zupełnie inne normy i dlatego jam bandy były, są i będą w moich audycjach. A teraz ta sterta psów, czyli Dogs in a Pile, oni chyba są z New Jersey, ale to nie jest najistotniejsza informacja. Ważne, że mają Państwo przed sobą paręnaście minut bardzo przyzwoitego grania. Zapraszam.

Thank you.

0: informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza radio 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie i infrastrukturę naftową, zapowiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla agencji Reutera. To odpowiedź na nową doktrynę Moskwy, mającą na celu wywarcie presji na cywilach i zmuszenie mieszkańców Kijowa do opuszczenia domów. Musimy odpowiedzieć w każdy możliwy sposób. Za ataki na naszą infrastrukturę energetyczną musimy odpowiedzieć uderzeniami na ich infrastrukturę. Przede wszystkim w rafinerie, które dają im pieniądze na tę wojnę. Oczywiście nie będziemy jednak reagować tak jak oni, atakując cele cywilne. Nie możemy tego robić, ponieważ jesteśmy innymi ludźmi, a przynajmniej po prostu ludźmi. Zełenski poinformował również o sukcesach kontrofensywy w Donbasie oraz zapowiedział, że jeszcze tej jesieni na wyposażenie ukraińskiej armii trafi nowa dostawa tanich i małych pocisków przeciwlotniczych, które pozwolą na zestrzeliwanie dronów. Jutro w Sztokholmie rusza Tydzień Noblowski. Z okazji 125-lecia ustanowienia wyróżnienia tegoroczni laureaci we wszystkich 6 kategoriach otrzymają rekordowe nagrody w wysokości 12 milionów koron, czyli ponad miliona euro. Sezon otworzy ogłoszenie laureata z dziedziny medycyny. Tradycyjnie najwięcej emocji budzą nagroda z literatury oraz pokojowa nagroda Nobla. Choć o to drugie wyróżnienie zabiega prezydent USA Donald Trump, zdaniem ekspertów i historyków jego szanse są bliskie zeru. I na koniec zmieniamy temat. W wyższych partiach Tatr doszło do serii wypadków. W rejonie Zawratu zginął turysta, który spadł z dużej wysokości na zlodowaciały śnieg. Do kolejnych niebezpiecznych zdarzeń doszło także na Koziej Przełęczy, w Żlebie Kulczyńskiego oraz na Przełęczy Małołąckiej. Ratownicy TOPR ostrzegają, ładna, słoneczna pogoda na niższych szlakach bywa pułapką. Powyżej 2000 metrów zalega twardy, zmrożony śnieg i lód. Wyjście w wyższe partie wymaga doświadczenia oraz pełnego sprzętu zimowego, raków, czekana i kasku. To był serwis Radia Nowy Świat.

Maniak po omacku. Wojciech.man@nowyświat.online. Adres mailowy, który przyjmuje Państwa listy i oczywiście odnoszę się teraz do tych najnowszych, które powodują, że czasem się zastanawiam, czy powinienem taką kawę na ławę za każdym razem wykładać, czy zostawić to Państwu. Bo Dogs in a Pile w końcówce poprzedniej godziny wykonali cover, znowu słowo, o którym mówiliśmy w tej godzinie, czyli swoją wersję utworu Boogie On Reggae Woman. Ale wydawało mi się, że to jest... Ale co mi się tam wydaje? Może trzeba było powiedzieć, żeby było jak trzeba, po kolei i tak dalej, ale czasem się jakoś tak zwalniam z obowiązku bycia profesorem, pedagogiem, wykładowcą i nie wiadomo czym. Przecież ja nie jestem żadnym profesorem. Co ja tam za profesor? Oj, tak, ja jestem redaktor. Proszę Państwa, troszkę ognia potrzeba, bo też były pytania, czy łupniemy. Chociaż było takie quasi łupnięcie, bo i Gibbons, i Dogs in a Pile, i Infectious Groove, ale chodzi o łupnięcie specyficzne, takie jak będzie za chwilę. Cursum Perficio to tytuł albumu i tytuł utworu, który za chwileczkę usłyszymy.

Nuda, nuda, nuda, napisał patron Krzysztof. Panie patronie Krzysztofie, toż to Antrax. Jaka nuda, nowa płyta.

Anthrax. Nie wymagam od Państwa precyzyjnej znajomości wszystkiego, co nadaję w moich audycjach, ale czasem mam taki odruch, żeby powiedzieć, ach, przecież to już u mnie było, a Pan tutaj mnie zachęca, bo dostałem list, w którym słuchacz bardzo poleca grupę Engine de Poitrine, mówiąc, że są świetni i tak dalej, a ja chciałem odruchowo powiedzieć, że przecież wiem, bo Engine de Poitrine wystąpili u mnie i to niejednokrotnie, doceniam ich kunszt, no i pewnie będę gdzieś tam zaglądał do tego, co nagrywają, ale chętnych na obecność Maniaku po omacku mam bardzo wielu. To znaczy nie, że oni piszą podania, tylko ja ich wybieram. I teraz wybrałem takiego artystę, o którym ciepło mówiłem przy okazji jego debiutu, Jovin Webb. Trzyma formę i w związku z tym ja trzymam jego płyty na półce.

Często się mówi, że płyta nagrana jako następna po dobrze ocenionym debiucie ma spore szanse na obniżenie jakości i na trochę gorszy wynik w sensie ocen krytyków, recenzji, popularności. W przypadku Jerwina Webba wydaje się, że on uniknął tego spadku jakości, bo debiut bardzo dobrze przyjęty to jedno, a ta płyta nie została wydana pospiesznie w ślad za pierwszym sukcesem. Być może znalazł czas i spokój, aby przygotować repertuar na drugi album i wedle mojej oceny cały czas jest interesującym prawie debiutantem, no bo druga płyta to już nie jest debiut. Ale po jego zwycięstwie w talent show rzeczywiście wydaje się być w dobrej formie i trzymać poziom swoich słynnych, wcześniej nagrywających kolegów blues rockowych czy bluesowych. Jerwin Webb.

Kiedy włączam radar, przeszukując te wszystkie niezmierzone obszary, gdzie pojawiają się nowe utwory, naturalnie zauważam nazwiska znane, bo one rzucają się w oczy i interesuje mnie, czy nadal mogą dosięgnąć do tej rangi, którą już osiągali w przeszłości. A więc jestem chyba nawet bardziej krytyczny niż w stosunku do debiutantów. I kiedy zobaczyłem nazwisko Tony Iommi, pomyślałem sobie, no trzeba go sprawdzić, bo to już po prostu historia. Historia, a nowy singiel. Ale moją bardzo surową siatkę eliminacyjną przeszedł.

Wielką postacią amerykańskiej muzyki był gitarzysta Steve Cropper. Ostatnia płyta, którą nagrał, ukazała się już po jego śmierci, ale warto jej słuchać, bo cały czas jest to naprawdę muzyka na najwyższym poziomie.

House of Cards, czyli domek z kart. Coś tam się rozsypuje jak domek z kart, a to nagranie z tej ostatniej płyty Steve'a Cropera. I utwór, który za chwilę usłyszymy, dopełnia taki dodatkowy wątek dzisiejszej audycji, czyli wątek ze słowem featuring, czyli wątek z gościnnymi występami. To jest oczywiście zjawisko powszechne w tej chwili w moich audycjach. Bardzo często przynoszę ze sobą płyty, w których główny artysta wypisany większymi literami na okładce jednocześnie zachęca kupujących, mówiąc, w jakim to towarzystwie to nagrał, kogo poprosił o solówkę, kogo poprosił o udział. I oczywiście mamy też takich, którzy bardzo chętnie przyjmują zaproszenia i Państwo wiedzą, że jednym z takich najbardziej uczynnych muzyków jest Joe Bonamassa, tak samo Eric Clapton chętnie przyjmuje zaproszenia, oczywiście od odpowiednio dobrze umocowanych czy jakościowo sprawdzających się artystów. A w przypadku Steve'a Cropera tym dodatkowym gościem w utworze, który za chwilę usłyszymy, jest Brian May.

Ta melancholijna piosenka nabiera szczególnego znaczenia, jeśli uświadomimy sobie, że Steve Cropper już odszedł, a została płyta. My angels are calling. Moje anioły mnie wzywają. Chcą mnie zabrać do mojego miejsca nad zatoką i zabrały go, te jego anioły. Proszę Państwa, dostałem jeszcze jeden list, w którym słuchacz pyta, co ja robię podczas długasów. Czy robię na drutach? Oczywiście to żartobliwe pytanie. Ja w miarę możliwości siedzę i słucham tych utworów, bo po prostu lubię mieć takie alibi, że nie muszę nic robić, bo oto jest długi utwór i ja chcę go ponownie wysłuchać. Sprawia mi to wielką przyjemność w tym życiu, które jest pełne pościgu, gonienia się terminów, spóźnień, braku spóźnień i tak dalej. I stąd to moje przywiązanie do takich utworów, troszkę staromodne, ale ja staromodny zostanę chyba na zawsze. I dlatego wielki długas na koniec w wykonaniu australijskiej grupy Caligula's Horse, koń Caliguli. To może być też pocieszenie dla tych, którzy czasem marudzą, że audycja jest zbyt spokojna, bo Caligula's Horse to grupa, która raczej lubi brzmienia zbliżone do metalu i do tego jeszcze mają upodobanie do rozbudowanych kompozycji. Przyznaję, że miałem jeszcze jeden utwór tu w zapasie. Okazał się on też dość długi i być może przerzucę go na następną niedzielę, ale to myślę nie spowoduje wielkiej tęsknoty miłośników takiego grania, bo teraz żegnając Państwa troszkę wcześniej, przed nominalnym końcem audycji, zapraszam w imieniu swoim i Kajtka do tegoż australijskiego długasa. Pamiętajcie, Radio Nowy Świat jest dla Was.

0: Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy od próby rakietowej Pjongjangu i groźnych zapowiedzi Kim Jong-una. Północno-koreański dyktator nadzorował test strategicznego pocisku średniego zasięgu wystrzelonego w kierunku Morza Japońskiego. Zdaniem ekspertów mogła to być próba broni hiperdźwiękowej. Podczas ćwiczeń Kim zaapelował o stałe, tu cytat, uświadamianie wrogowi niezawodności i śmiercionośności strategicznych środków ofensywnych Korei Północnej. Z kolei siostra dyktatora drwiła z radarów Korei Południowej i Japonii, które podały mniejszy dystans lotu rakiety niż podawane przez Pjongjang 1000 km. Test dodatkowo zaostrza i tak już napiętą sytuację na Półwyspie Koreańskim. Unia Europejska pracuje nad wprowadzeniem jednego wspólnego biletu kolejowego, który połączy oferty różnych przewoźników w jednej transakcji. Dzięki temu pasażerowie kupią cały przejazd w jednej aplikacji i bez konieczności szukania osobnych biletów na przesiadki.
1: Żebyśmy poprzez aplikację w telefonie mogli wejść, zarezerwować bilet i ten jeden bilet łączony mógłby obowiązywać w całej Europie, jedna cena i dodatkowo prawa pasażerów. Mówiąc wprost, Europa będzie miała jeden bilet kolejowy, który będziemy rezerwowali na specjalnej platformie i aplikacji w telefonie i będzie jedna cena. A jeśli będziemy w układzie przesiadkowym chcieli się dostać do innego miasta, a ten inny pociąg na przykład się spóźni, to dostanie pasażer odszkodowanie.
0: Mówił europoseł Dariusz Joński. Projekt budzi jednak obawy mniejszych przewoźników regionalnych, dla których nowe obowiązki mogą oznaczać dodatkowe koszty. Nad szczegółami pracuje Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego. Dziś, 4 października, obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. Święto, ustanowione w 1931 roku we Florencji, przypada w dzień wspomnienia świętego Franciszka z Asyżu, patrona ekologii i zwierząt. To nie tylko okazja do uśmiechu, ale przede wszystkim przypomnienie o potrzebie ochrony bezdomnych i skrzywdzonych zwierząt. Dlatego warto pomyśleć o wsparciu schronisk oraz w miarę możliwości rozważeniu adopcji, do czego szczególnie dzisiaj zachęcają schroniska w całej Polsce.
2: Mamy wolontariuszy, mamy teraz około 20 takich aktywnych wolontariuszy. 10 wolontariuszy to są ludzie, którzy przychodzą, można powiedzieć, codziennie. Oni są częściej niż niektórzy w pracy. Nie chodzi o schronisko, ale ogólnie, że niektórzy w pracy nie pracują tyle, co oni tutaj jako wolontariusze.
0: Mówiła TVP Info Aneta Dominik z Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu. Światowy Dzień Zwierząt rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt, który potrwa do 10 października. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Raczek mówi.

Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy Raczek Mówis. Nadajemy ze starego jeszcze studia Radia Nowy Świat przy ulicy Ostrej w Warszawie na Wilanowie. Obok mnie są jak zawsze Kacper Siedlecki i Kajtek Strzelczyk i będziemy Państwu prezentowali audycję poświęconą najnowszej wersji lalki kinowej, jak ja na nią mówię, czyli tego filmu, który premierę miał 30 września, który można oglądać właśnie w kinach, a którego reżyserem jest Maciej Kawalski. Jest oczywiście, jak Państwo wiedzą, wielka kłótnia, czasem dyskusja i spór o to, która lalka jest lepsza, czy ta Netflixa, która została zrealizowana w formie 6-odcinkowego serialu, czy ta filmowa, która trwa 2 godziny 40 minut w jednym kawałku i można ją oglądać w filmach, w kinach. Ale na początku to była piosenka wcale nie z najnowszej wersji lalki, a właściwie tak, z najnowszej, z jeszcze nowszej. Premiera tej piosenki miała miejsce też 30 września i ta jest najkrótsza, bo trwa 6 minut i nie jest tylko piosenką, jest pewnym projektem muzyczno-aktorskim, który firmuje Inka Inc. i który jest produktem wirtualnym, wyprodukowanym przy pomocy narzędzi AI. Nie chcę przez to powiedzieć, że przez AI, bo oczywiście za narzędziami AI stoją ludzie. I wydaje mi się, że ciekawie nawiązuje do tego, czym jest lalka, bo przeprowadza lalkę w następne epoki, pokazuje, jakby lalka mogła wyglądać, gdyby się rozgrywała w 1936 roku, gdy trwała olimpiada w Berlinie i Hitler rozpoczynał już takie rządy prowadzące do wojny, a jakby wyglądała w Związku Radzieckim, który obserwował Polskę i jakby wyglądała dzisiaj z punktu widzenia Amerykanów przyglądających się temu, czym my się zajmujemy i tam pan Wokulski nazywa się, rapuje po pierwsze, a po drugie nazywa się Mr. Wokul. Jeśli państwa to interesuje, to cały ten projekt można zobaczyć na YouTubie. Ale teraz przechodzimy już do filmu. Przypominam, Maciej Kawalski, w rolach głównych pana Wokulskiego Marcin Dorociński, a Izabeli Łęckiej Kamila Urzędowska i o nią toczy się wielki spór, czy jest najlepszą, czy najgorszą odtwórczynią tej roli. Bardzo liczę na Państwa opinie. Mamy już sporo recenzji, bo oczywiście ta audycja polega w dużej mierze na dzieleniu się przez nas wszystkich swoimi wrażeniami i co najmniej połowa audycji to są Państwa głosy i recenzje. Tak będzie i tym razem. Zapraszam, piszcie, oceniajcie od 1 do 10, jeśli idzie o punkty. Adres tomasz.raczek@nowyświat.online. No i mam nadzieję, że to dostarczy nam okazji do spojrzenia na lalkę Kawalskiego kinową z różnych stron, z różnymi wnioskami i w ogóle na ten cały spór, który ja się cieszę, że trwa, bo w momencie, kiedy za naszą granicą trwa wojna, to dla nas czasem jest taka ucieczka, że możemy się kłócić nie o to, co nam zagraża, a zagraża, tylko o to, co jest w gruncie rzeczy bezpiecznym sposobem wypuszczania z siebie emocji. Na tyle silnych emocji, że czasem wydają się karykaturalnie duże w odniesieniu do tego, czego dotyczą. Ale to jest psychologicznie jak najbardziej chyba uzasadnione. Więc my dzisiaj zostaniemy, jako że nasz program jest poświęcony filmowi, w świecie sztuki i jeszcze raz wejdziemy w tę dyskusję o lalce. tomasz.raczek@nowyświat.online. No a teraz piosenka, która pochodzi z jeszcze innej wersji lalki, z lalki teatralnej, którą mogą Państwo oglądać i o której za chwilę porozmawiam z Kacprem, bo to jest jego pomysł, żeby do naszej audycji dorzucić 3 kwadranse.

0: Co ty masz tu pan robi najlepszego? No kto słyszał takie rzeczy? Przecież...
1: Panie!
0: Panie!
1: Czego chcesz ode mnie?
0: Panie, wielmożny panie!

0: uważasz? Nie mów nikomu, co tu się stało.
1: Ale ja myślałem, że wielmożny pan stracił wszystko i to dlatego.
0: Masz rację. Oprócz majątku. A na drugi raz, jakbyś spotkał kogo takiego, rozumiesz? Gdybyś spotkał, to nie pomagaj mu. Nie zatrzymuj. Rozumiesz?

0: Dzisiaj powoli dochodzimy do opowieści o lalce zrealizowanej dla kin przez Macieja Kawalskiego, ale zanim wejdziemy całkiem w jej świat, to najpierw było takie uzupełnienie, przypis i posłuchaliśmy lalki w wydaniu wirtualnym. Teraz w wydaniu teatralnym. Obok mnie jest Kacper, który widział lalkę teatralną i jest nią zachwycony.
1: Oczywiście lalka w reżyserii Wojtka Kościelniaka w Teatrze Muzycznym w Gdyni, która od 2010 roku jest grana w repertuarze do dzisiaj, więc jeżeli ktoś ma okazję i chęć, to raz, dwa.
0: Ale podobno nie ma biletów, wiesz, bo wczoraj byłem w Gdyni, rozmawiałem z gdynianami i tam trzeba na kilka miesięcy naprzód rezerwować.
1: Tak, bo czy to jest jeden z tych spektakli w Teatrze Muzycznym w Gdyni, który jest zrobiony przez Wojtka Kościelniaka, który bardzo często bierze na warsztat polską literaturę i zamienia ją adaptuje ją musicalowo. Zrobił tam Złego Tyrmanda, zrobił tam Chłopów, którzy też są grani do dzisiaj. Zrobił tam Quo Vadis, ostatnio wielki też przebój. Więc wszystko jest tam grane. Ta lalka jest fantastyczna, naprawdę. Album też mogą sobie Państwo znaleźć w internecie, na przykład w Spotify'u, tam wypełnione jest tymi piosenkami. Jest to bardzo też takie ciekawe spojrzenie na lalkę, bo ten musical jest bardzo taki oparty na jednak formie. Jest ta forma bardzo istotna, oparta o marionetki, o lalki, to jak one się poruszają, te choreografie są bardzo też takie sprawne.
0: A lalkę kto gra? Nie tyle lalkę, ile Izabelę Łęcką.
1: Izabelę Łęcką gra Renia Gosławska, która zresztą gra też Jagnę w Chłopach. Jest bardzo taką Izabelą Łęcką charakterną, z takim chropowatym Reni Gosławskiej charakterystycznym głosem, barwą głosu. Więc no, jest to jedna z kilku propozycji teatralnych lalek, bo ich jest na polskiej scenie teatralnej sporo, a ostatnio nawet jeszcze więcej w związku z tą lalkomanią dzisiejszą. Ale bardzo chciałbym zachęcić do tego, żeby sięgnąć po propozycję z Teatru Muzycznego w Gdyni.
0: No to jeśli Izabela Łęcka w teatrze była charakterna, jak przyjąłeś Izabelę Łęcką w interpretacji Kamili Urzędowskiej w filmie Lalka, który mamy teraz na ekranach?
1: Wiesz co, ja bym chyba chciał tę kwestię przemilczeć w związku z tym, że to jest chyba jedyny też komentarz, który mi się ciśnie na usta, ponieważ tutaj trochę nie ma o czym mówić, o czym rozmawiać, bo ta Izabela Łęcka jest nijaka. Ktoś może pomyśleć, że ona taka ma być?
0: No właśnie. Ci, którzy są nawet zachwyceni tą kreacją, mówią, no właśnie ona ma być przezroczysta, właśnie ona ma być nijaka. Taką postać napisał Prus.
1: Ja to rozumiem i jestem w stanie się nawet z tym zgodzić, tylko jest różnica, kiedy ta postać, nie wiem, czy też nijaka jest odpowiednim określeniem, ale bardziej mi chodzi o to, że ja po prostu nie wierzę Kamili Urzędowskiej, niestety. Nie wierzę w jej propozycję lalki, nie wierzę w jej bycie na ekranie.
0: W to, co mówi?
1: W lalce. Ja po prostu słyszę w tych wymawianych kwestiach fałsz. Słyszę po prostu cytowanego Prusa, który nie jest w żaden sposób przefiltrowany. Natomiast wiesz, z czym mi się to łączy i co dla mnie jest takim największym zarzutem do tej ekranizacji, którą bardzo pozytywnie przyjąłem mimo wszystko. Mm-hmm. Naprawdę bardzo pozytywnie przyjąłem.
0: Bo ona jest zrobiona,
1: tak,
0: naprawdę.
1: Tak, ona jest zrobiona jak najbardziej. Ja też nie jestem Oczywiście lalka serialowa mi się bardzo podobała, ale nie jestem tutaj po jakby żadnej stronie barykady. Uważam, że obie te propozycje mają szansę istnieć, mają możliwość opowiadać swoje interpretacje lalki. I natomiast tutaj takim chyba moim największym zarzutem jest to, że coś, co miało być atutem, uważam, że się zamieniło w jakąś taką sprawę negatywną. Mianowicie ta plejada aktorska, właściwie taka plejada gwiazd.
0: W każdej roli znana gwiazda.
1: W każdej, nawet po prostu takie epizodycznej, malutkiej, są po prostu wielcy, znani aktorzy. Często aktorzy mocno zakorzenieni w polskiej popkulturze, którzy już się z czymś kojarzą. Borys Szyc, Maja Komorowska, wiele postaci polskiej sceny i polskiego ekranu, które już są mocno zakorzenione. I jak się ogląda ten film, to się troszeczkę człowiek bawi w wyszukiwanie tych aktorów i zobaczenie, w jakich rolach oni się pojawiają, ale jest jakby jakiś taki rodzaj takiego muru, żebyśmy my uwierzyli, że to są te postaci. Że to
0: czyli,
1: są te
0: że
1: postaci
0: jest taka
1: grane.
0: Parada gwiazd, dokładnie. A nie prawdziwa opowieść.
1: Dokładnie. I myślę, że to troszeczkę temu filmowi szkodzi. Wiem też, że będzie mnóstwo widzów, którzy się wybiorą i ojej, tutaj, ten, tak, i śmaki, owaki, ale fantastycznie. Natomiast ja miałem po prostu takie aktorów w rolach, a nie postaci.
0: No bardzo ciekawe, jak państwo się do tego odniosą. Za chwilę już będę państwu oddawał głos, ale na razie zagadka. Ta osoba, która dzisiaj jako pierwsza poda właściwą odpowiedź, dostanie tym razem konkretną książkę i to będzie lalka Bolesława Prusa w bardzo eleganckim, tak? Kacper, potwierdź, w bardzo eleganckim wydaniu, nie? Nie dostaliśmy tej lalki. Okej, to będzie można sobie tradycyjnie wybrać z naszej półki z książkami o filmach jeden z tytułów. Zawsze jest trochę do wyboru, ale najpierw trzeba podać właściwą odpowiedź, przysyłając ją na adres tomasz.raczek@nowyswiat.online. Uwaga, odczytuję treść zagadki. Co wiąże filmowe Panie Wąsowskie z wersji zrealizowanych w roku 1968 i 2026. Co wiąże filmowe Panie Wąsowskie, raczej odtwórczynie roli Pani Wąsowskiej, w wersjach filmowych zrealizowanych w roku 1968 i 2026? Czekamy na odpowiedzi. tomasz.raczek@nowyswiat.online. I teraz muzyka z lalki. Nie mogłem jej znaleźć w całości, bo nie przeniknęła jeszcze do obiegu, więc wzięliśmy muzykę z trailera. Przy okazji będą państwo mieli taki skrót tej lalki, która jest w kinach. Dla jednych to będzie przypomnienie tego, co zobaczyli, dla innych może wywoła to apetyt, żeby pójść do kina. Zaczynamy.
2: Heroiczne czyny są łatwe. To codzienność jest trudna.
3: Bo moja miłość równie jest głęboka jak morze. Im więcej ci jej udzielam, tym więcej czuję jej w sercu.
4: To pięknie, ale wiesz, że miłość trzeba przeżywać. No nie tylko o niej czytać.
2: Myślisz, że można kochać kobietę tak idealnie, nie pożądając jej?
5: Pan wybaczy, ale kupiec, do panny z arystokracji.
6: Piękne dalszy, brawo!
7: Nawet się pan nie zbliży, nawet pan nie porozmawia, nie wpuszczą pana za próg.
8: Bieda jest jak trąd. Ludzie się tego boją.
9: To tym teraz jesteśmy? Trędowatymi?
10: O, mój Stachu.
11: Tobie romantyk się bije z pozytywistą. Albo zmienisz świat, albo sobie łeb rozbijesz. Ale póki co, żyj.
12: Żyj, Stachu!
13: Czy ty naprawdę nie rozumiesz, że to może być twoja ostatnia szansa?
14: Istnieją wielkie zbrodnie na tym świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.

0: Raczek mówi.
1: No nie mamy jeszcze dobrej odpowiedzi. Są odpowiedzi takie podpowiedziane przez AI, są odpowiedzi różne, czasem z pomylonymi imionami obu pań, ale nie ma takiej prawdziwej, dobrej odpowiedzi wiążącej odtwórczynię roli pani Wąsowskiej w filmie Lalka Hasa z 1968 roku z odtwórczynią tej roli w obecnej wersji. O, Kacper mówi, że właśnie przyszła dobra odpowiedź, tak? Świetnie. Ale czekaj, nie, no nie jest to cały czas dobre, ma być okej. Cały czas niepełne są te odpowiedzi, więc czekamy, przypominam, a nie, właściwie przypomniałem zagadkę przed chwilą, to myślę, że już państwo wiedzą, co wiąże, nie kto grał, tylko co wiąże odtwórczynię roli pani Wąsowskiej w obu tych filmach. Na pewno zaraz ktoś wpadnie na właściwy pomysł, a ja tymczasem powiem, jak z mojej strony wygląda film, o którym dzisiaj mówimy, czyli Lalka w reżyserii pana Macieja Kawalskiego, ale także według jego scenariusza i co ciekawe, współscenarzystą był Piotr Sobociński junior, czyli operator, który był z kolei operatorem całego filmu. I film zrobiony jest naprawdę z dużym rozmachem. Z punktu widzenia tak zwanej wystawy, tak kostiumów, scenografii, charakteryzacji, wszystko jest dopracowane na dobrym europejskim poziomie. Wiem, że publiczności podoba się ten film. To znaczy, jeżeli już idzie do kina na 2 godziny 40 minut, no to z reklamami i tak dalej ponad 3 godziny, no to generalnie większość jest zadowolona, mówiąc właśnie tego oczekiwaliśmy po ekranizacji Lalki. Po co więc się czepiać? No, taka rola krytyka, ale też krytykiem jest każdy z nas, bo każdy z nas musi na końcu sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mnie to wzruszyło, czy zostanie to w mojej pamięci, czy dostałem coś ekstra poza tym, co już znałem, co wiedziałem. Ja nie mam za bardzo takiego odczucia, aczkolwiek w tej paradzie gwiazd, o której mówił Kacper, jest kilka wyjątkowych wydarzeń aktorskich i niewątpliwie to są panie, przede wszystkim panie. Panowie, mimo że wszyscy mnie pytają, jak Marek Kondrat, no, czy stworzył wielką kreację. Nie stworzył niestety, ale to nie jest jego wina, tylko ta rola, dla której został zaproszony po latach odejścia z zawodu do obsady, czyli Ignacego Rzeckiego, została jakoś w przedziwny sposób okrojona w filmie Lalka. W związku z tym Kondrat gra dobrze. Oczywiście, że dobrze, jest znakomitym aktorem, ale nie tworzy kreacji, bo tam nie ma miejsca na kreację w wypadku pana Rzeckiego. Odwrotnie niż właśnie panie, o których chcę powiedzieć, a przede wszystkim Maria Dębska. I Maria Dębska, która gra panią Wąsowską. I tu mam z kolei wrażenie, że poszerzono jej rolę, że reżyser i scenarzyści dali jej okazję, żeby popisu aktorskiego. I ona wykorzystała tę okazję i rzeczywiście znakomicie zrobiła tę rolę i przykuwa uwagę. I wtedy jest to, czego brakowało Kacprowi. To znaczy jest takie poczucie wiarygodności na ekranie i jesteśmy tym szczerze zainteresowani, czasem rozbawieni. No, ale naprawdę rozbawieni to jesteśmy, jak oglądamy Agatę Kuleszę w roli swatki pani Meliton. To jest też taka rola rozbudowana w stosunku do Lalki. Jest no, majstersztykiem aktorskim. I tak naprawdę, gdybym miał zapamiętać Lalkę Kawalskiego, to ja zapamiętam trzy aktorki. Właśnie panią Wąsowską, czyli Marię Dębską, Agatę Kuleszę, która jest naprawdę mistrzynią, no i Maję Komorowską, która zagrała prezesową Zasławską w swoim fantastycznym stylu. Maja Komorowska mówi tak, że ja mam w głowie, w pamięci każde słowo, które ona wypowiedziała, które staje się ikonicznym słowem. To jest ta nieprawdopodobna siła wiarygodności aktorskiej, soczystości i tu każdy gest, każde mrugnięcie jest przemyślane i silne. I tak sobie pomyślałem, że jeśli w międzywojniu takimi oczekiwanymi elementami filmów była obecność Mieczysławy Ćwiklińskiej, już wówczas wielkiej gwiazdy i takiej przedstawicielki aktorstwa jeszcze tego poprzedniego, sprzed epoki filmowej, to tutaj jest trochę odpowiednio o wiek później, ale właśnie trochę te role, oczywiście to jest inna amplua, bo Komorowska nie gra takiego lekkiego repertuaru, jak Ćwiklińska grała, ale też ma właśnie tę za sobą ten taki wielki ogon ról, doświadczeń i fenomenalnego aktorstwa. Więc z powodu tych trzech ról zapamiętam. Jeśli idzie o Marcina Dorocińskiego w roli Stanisława Wokulskiego, to ja oczekiwałem trochę więcej. Mam wrażenie, że on po prostu trochę nie miał partnerki do rozgrywania tej miłości. A jeśli idzie o partnerkę, czyli o Kamilę Urzędowską, to tym razem, tak jak Kasper, nie wypowiem się. Ja się wypowiedziałem bardzo dużo, szeroko i bardzo dobitnie w mojej recenzji, którą opublikowałem na moim kanale na YouTube. Tam Państwa odsyłam. A tu chcę Państwu oddać głos i nie uprzedzać faktów, bo ja mam dosyć radykalny stosunek do tej roli i oddaję Państwu miejsce na przedstawienie swojej oceny całej lalki i tego najbardziej kontrowersyjnego występu Kamili Urzędowskiej w roli Izabeli Łęckiej. To jest tyle ode mnie, a teraz posłuchamy kolejnego utworu niezwiązanego z tym filmem, ale moim zdaniem bardzo pasującego, bo tak jak powiedziałem, nie znalazłem muzyki z filmu wydanej w formie płyty, ale proponuję, żebyśmy posłuchali kompozycji Obsession, obsesja bardzo a propos Wokulskiego i Łęckiej, Francis Allais.

Mamy już odpowiedź na zagadkę, która brzmiała, co wiąże filmowe Panie Wąsowskie z wersji filmowych, z ekranizacji zrealizowanych w roku 1968 i 2026. Chodzi oczywiście o Lalkę. Pierwsza dobrze odpowiedziała pani Magda, że Maria Dąbrowska... Maria Dębska, która gra panią Wąsowską w obecnie będącym na ekranach w filmie Lalka, zagrała w filmie Bo we mnie jest seks Kalinę Jędrusik, która to w 1968 zagrała tę samą rolę pani Wąsowskiej, czyli Maria Dębska i Kalina Jędrusik były połączone i jakoś taka unia personalna nastąpiła, przekazanie energii. To była właśnie ta wspólna cecha, która łączyła obie panie, a pani Magda dzięki temu wygrała konkurs i będzie mogła sobie wybrać z naszej półki z książkami jeden z tytułów. No a teraz już odczytuję państwa recenzję. Najpierw panowie widzę. Pan Łukasz, zacznijmy od pana Łukasza. Największym problemem Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego jest wciśnięcie na siłę jak największej ilości wątków i postaci z pierwowzoru książkowego. Zresztą początkowo zastanawiano się nad zrobieniem serialu telewizyjnego, co miałoby większy sens przy takim podejściu. Oprócz tego filmowi brakuje klarownej wizji na to, czym chce być i dobrych pomysłów na ekranizację dzieła Prusa. Głównym tematem jest zauroczenie Wokulskiego Łęcką i jego dążenie do zawarcia małżeństwa, jednak zabrakło zbudowania dramaturgii, a także zaangażowania emocjonalnego widza prezentowanymi wydarzeniami. Poszczególne sceny płyną sobie na ekranie mniej lub bardziej sprawnie, zaznaczona obecność często szczątkową w większości elementów fabuły Lalki, natomiast poza podziwianiem na ekranie całej plejady znanych polskich aktorów, niewiele z tego wszystkiego wynika. Przy produkcji filmu zatrudniono kilkudziesięciu bardzo rozpoznawalnych aktorów i aktorek, którzy często występują jedynie w krótkim epizodzie i nie bardzo mają możliwość na to, żeby faktycznie coś zagrać i stworzyć postać. Wyróżniają się Maria Dębska w roli Kazimiery Wąsowskiej oraz Agata Kulesza jako pani Meliton. Widać zarówno charyzmę i talent obu pań, ale też dostały szansę od scenariusza, bo ich postaci zostały bardziej pogłębione i napisane z pomysłem. Co do głównej pary bohaterów, to Marcin Dorociński udanie gra Wokulskiego w wersji niepoprawnego romantyka. Kamila Urzędowska dostała trudne zadanie, bo jej Łęcka została w niezbyt interesujący sposób zaadaptowana przez scenarzystów. Aktorce zabrakło błysku, żeby wycisnąć coś więcej z figury, jaką dostała do zagrania. Technicznie film Kawalskiego jest superprodukcją na miarę polskiego kina. Widać rozmach w kostiumach i scenografiach, zdjęcia zostały dobrze zrealizowane, no przyjemnie się to wszystko ogląda. Problemami są montaż i muzyka, jednak najbardziej brakuje pomysłu na stworzenie interesującej, angażującej całości, która mogłaby w większym stopniu skłonić do refleksji nad samą treścią, polemiki z Prusem albo pokazania aktualności jego dzieła we współczesnym świecie. Moja ocena 6 na 10, napisał pan Łukasz. Tu cały czas przychodzą propozycje. Teraz pani Monika pisze. Dzień dobry, wynudziłam się strasznie. W porównaniu z serialem film jest bez życia. Mimo doskonałej scenografii, kostiumów, muzyki i ról drugoplanowych. Nie przekonali mnie do siebie ani Wokulski, ani Łęcka. W dzisiejszych czasach potrzebujemy lalki z pazurem i taka jest w serialu. Napisała pani Monika, ale nie dała chyba punktacji. Teraz, drogi panie Tomku, pisze to pan Leszek. Pisze, lalka kinowa jest okej. Sprawna operatorsko, bardzo dobra scenograficznie, dość wierna, choć z pominiętymi istotnymi wątkami, ale oddaje ducha książki, najlepszej polskiej powieści. Denerwują czasem niechcący pojawiające się akcenty komediowe, na przykład rola Cezarego Żaka. Ale najsłabszym elementem jest niestety główny bohater. Marcin Dorociński jest źle obsadzony. Nie czuje tej roli, wytrzeszcza oczy, twarz mu zamiera, w sposób nieuzasadniony przeskakuje od smutku do śmiechu. Melodramaty to nie dla niego. Podobnie Paweł Wilczak jako szlangbaum pudło. Urzędowska pokazuje, jak złe mogą być kobiety,
I jest rzeczywiście przezroczysta, ale bardzo ładna. Nic dziwnego, że Wokulskiego wzięło na całego. Ale Seweryn, Dębska, Kulesza, Komorowska, Damiński, Englert, jak on mówi, nasza biedna ojczyzna, ach, znakomici. Janda na swoim stałym, przewidywalnym poziomie, Konrad stylizowany na Rzyckiego Pawlika, blada kopia, 6,5/10. I jeszcze pana może Tomasza przeczytam, któremu się chyba bardziej podobało, bo daje 9/10 i pisze tak. Zupełnie nie zgadzam się z opinią współprowadzącego audycję. Dla mnie obsada filmu to jego wartość sama w sobie. Oglądając film, przeniosłem się do świata aktorskich gwiazd, lecz do świata zapamiętanego z lektury... A, nie do świata aktorskich gwiazd, tylko do świata zapamiętanego z lektury książki, a te gwiazdy potrafiły go wskrzesić i przełożyć na dojmujące, wzruszające, pełne życia i namiętności obrazy. Lalka jest dla mnie jednym z tych filmów, dla których wynaleziono kino i dla których to kino powinno istnieć. Serdecznie pozdrawiam, Tomasz. Oceniam Lalkę Kawalskiego 9/10. No teraz czas znowu na trochę muzyki i wracamy do teatru, do musicalu Lalka, który ciągle można oglądać w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

Lecz mąż się znalazł tak uprzejmie, że przeniósł się na tamten świat. Dziś trzeba mi czegoś nowego, a panu serce ani drgnie. Zamiast mi szepnąć coś miłego, pan mówi swoje nie. Za to jedno nie, czy pan o tym wie? Ma pan miejsce w niebie pośród niewiniątek, bo tym jednym nie, pan odtrąca mnie. Bezpowrotnie grzebie flirtu bra początek i tym jednym nie, pan obraża mnie. I pan dosyć niecnie ze mną się obchodzi. Takie nie, jak ktoś tnie, serca schnie, jak pan śmie. A czasem wie, wszak pan wie. Już nie jesteśmy.

0: Dzisiaj recenzujemy wspólnie lalkę, która jest w tej chwili w kinach. Nie w internecie, tylko w kinach. Byli panowie, sami panowie napisali recenzje, które wcześniej odczytałem, to teraz pani. Pani Grażyna pisze tak. Matury 2027 uratowane. Dzięki kinowej ekranizacji lalki klęska na egzaminie dojrzałości ma szansę nas ominąć. Nauczyciele polskiego przestali załamywać ręce, a Prus przewracać się w grobie. Wszystko wróciło do normy, polskie dziedzictwo ocalone. O, złośliwość tutaj wyczuwam. Co prawda znowu są różnice, niektóre wątki całkowicie pominięto, więc bez choćby przeczytania streszczeń się nie obejdzie. Zawsze jednak to mniej niż dwa tomy powieści. Nie powiem, przed seansem wrócił niemal zapomniany szkolny stres. Poczułam się znowu jak uczennica, która musi, bo przecież nie wypada nie znać, bo to będzie zdrada narodowa i zawalony egzamin życia. Na szczęście zamieszanie z biletami szybko pomogło mi o nim zapomnieć i wchodząc na salę kinową, czułam tylko ciekawość. Jeśli miałabym streścić w jednym zdaniu nową ekranizację lalki, powiedziałabym, że wyrzucono to, co mogłoby być nudne lub kontrowersyjne dla widza i zostawiono kluczowy wątek miłosny. Nowa lalka jest więc mniej nudna i jednocześnie mniej ciekawa niż inne ekranizacje. No, to ciekawe. Słusznie uznano, że mówiący do siebie podczas pisania pamiętnika Rzecki uśpi widzów. Z kolei usunięto wątki, które są moim zdaniem najciekawsze. Może i serial z 1977 roku trochę trąci myszką. Możemy go oglądać teraz w telewizji polskiej, ale ma doskonałe sceny ze studentami czy procesem, od którego przecież wzięła się tytułowa lalka. Tak, tak, Prus zarzekał się, że tytuł odnosi się do procesu o lalkę, a nie chodziło o pannę Izabelę. Jednak wróćmy do najnowszej lalki kinowej. Postanowiono zatrudnić wszystkich polskich aktorów. Może poza tymi, co byli zajęci graniem wersji dla Netflixa i emerytowanych. Od znanych twarzy można dostać zawrotu głowy, co momentami niestety odwraca uwagę od fabuły. Jednym idzie lepiej, drugim gorzej, ale nawet jakbym chciała kogoś skrytykować czy cokolwiek wytknąć, to nie potrafię, bo czuję, że to byłby zamach na moje dzieciństwo. Przecież to twarze mojej młodości, dorosłości i w końcu dojrzałości. To tak jakby wyrzec się siebie i całą polską kinematografię wyrzucić do kosza. Tak się nie godzi. Czy plejada gwiazd była tu potrzebna? Moim zdaniem nie, ale kto bogatemu zabroni? By ustrzec się przed zbytnim zadęciem, twórcy postanowili przypomnieć, że Prus pisał nie tylko rzeczy ważne, ale też zabawne. Odświeżono kilka żartów, kilka dorzucono od siebie, co wprowadziło widownię w dobry nastrój. Najbardziej mnie rozbawiło, nie wiem czy celowe, zbliżenie na twarz Rzeckiego, granego przez Marka Kondrata, by w następnej scenie płynnie przejść do tego najbardziej znanego utworu Chopina, co już od razu wiadomo. I oczyma wyobraźni już widzę Adasia Miałczyńskiego, biegającego wściekle po schodach i walącego do drzwi sąsiada z pretensjami, że puszcza go za głośno. Jeśli chodzi o Marcina Dorocińskiego, to gdy usłyszałem, że ma grać Wokulskiego, nie mogłam sobie tego wyobrazić. Ostatni polski aktor, którego bym widziała w tej roli. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że pasuje jak ulał. Pamiętajmy, że książkowy Wokulski był przystojny, porównywany nawet przez samą Izabelę do Apolla. Problem w tym, że na ekranie widać chemię między Wokulskim a panią Meliton. Między nim a Kazią Wąsowską. Ale nie ma jej między nim a Izabelą. Ale może właśnie tak miało być. Za to scena z pociągiem porażająca. Brawo. Nie wieszałabym jednak psów na Kamili Urzędowskiej. Zapewne była pod dużą presją, by zagrać i jak w książce i odróżnić się od kultowych odtwórczyń roli Izabeli. Czego nie doniosła, to dowyglądała. Za te wszelkie komentarze na temat jej urody i urody Sandry Drzymalskiej, Beli Netflixowej, są obrzydliwe i poniżej krytyki. Najsmutniejsze, że padają z ust osób, które niby tak bronią polskiej kultury. Podsumowując, film ogląda się przyjemnie, bez bólu, mimo że trwa ponad 2,5 godziny, nie nuży. Nie jest to jednak nic, co wniosłoby powiew świeżości do powieści Prusa. Moja ocena 6,5 na 10. No, już jestem bardzo ciekawy, co wyjdzie z podliczania Państwa głosów Kacprowi, a tymczasem słuchamy kolejnej wersji lalki, tym razem w wykonaniu Jacka Kaczmarskiego.
1: Nad Wisłą gnieżdżą się nędzarze w kościołach, dobroczynne tłumy, arystokraci
2: i bogacze topią w wyścigach ciężkie sumy. Nikt nie wie, co naprawdę warte poświęceń po powstańczym dziele. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha.

Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Prosty kolejarz nie chce pojąć, że można z życiem chcieć się rozstać. Figurki w oknie sklepu stoją, sklep zmienia pana, a świat postać.

0: Raczek mówi.
1: Proszę Państwa, dzisiaj mówiliśmy o filmie Lalka Macieja Kawalskiego, to znaczy w reżyserii Macieja Kawalskiego i według scenariusza napisanego przez niego i przez Piotra Sobocińskiego juniora na podstawie powieści Lalka Bolesława Prusa. Oczywiście ten film jest do oglądania w kinach i wiem, że cieszy się powodzeniem, nawet w niektórych kinach trudno o bilety, więc może być duży sukces i oznacza to, że Polacy ciągle kochają Lalkę, a przegląd dzisiejszych elementów muzycznych, piosenek pokazuje, że Lalka istnieje cały czas, nawet przed obecną lalkomanią. Mamy lalkę biorącą udział w życiu kulturalnym Polski na różnych etapach i jest żywa i w kinie, i w teatrze, i w piosenkach bardów, jak w przypadku Jacka Kaczmarskiego, a nawet w świecie wirtualnym i AI też się zajmuje lalką, więc jest wszędzie. Państwo przysłali dużo ocen. Kasper już podsumował. Wyszła średnia 7,5 na 10 punktów, co dało filmowi Kawalskiego miejsce 132 na liście przebojów filmowych Radia Nowy Świat. To jest dobre miejsce, bo mamy na tej liście 319 pozycji już, czyli no właściwie w połowie stawki. Można powiedzieć w połowie peletonu wypadła lalka w ocenie słuchaczy Radia Nowy Świat. Za tydzień, proszę Państwa, za tydzień opuścimy Polskę i znowu przyjrzymy się temu, co się dzieje na świecie w dziedzinie filmu. I Praca domowa to będzie film Prime Time, który w zbliżającym się tygodniu wchodzi na ekrany kin w całej Polsce. Atrakcją tego filmu jest Robert Pattinson w głównej roli, który gra człowieka mediów, dziennikarza. Nie chcę za dużo mówić o filmie. Mogę powiedzieć, że to jest film taki przygotowywany na koncert gry aktorskiej Roberta Pattinsona, więc jestem bardzo ciekaw, czy wyszło mu zgodnie z oczekiwaniami i będzie to zupełnie, zupełnie inny temat niż dzisiaj poruszany przy okazji filmu Lalka. Więc za tydzień Praca domowa, film Prime Time, a dzisiaj już bardzo dziękuję w imieniu nas wszystkich. Kacper Siedlecki, Kajtek Strzelczyk, Tomasz Raczek. Na zakończenie piosenka nie z lalki. Freddie Mercury zaśpiewa Love Kills, bo cała lalka jest o tym,

0: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy od nietypowego wypadku w Krakowie na zbiorniku Bagry. Samochód elektryczny został całkowicie zatopiony podczas próby wyciągania z wody łodzi.
1: Po rozpoznaniu brak osób poszkodowanych, samochodem podróżowała jedna osoba kierujący. Działania nasze polegały na wyciągnięciu tego pojazdu z wody. Działania nie należały do łatwych ze względu na charakter zdarzenia. Potrzebny był specjalistyczny sprzęt, dlatego do działań została zadysponowana specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego. Z tego, co kierujący tutaj nam przedstawił, chciał wciągnąć łódkę na przyczepę i w tym momencie samochód zaczął się ześlizgiwać. Próbował go zatrzymać, natomiast nie dał rady i wyszedł z samochodu i samochód się zatopił.
0: Przekazał TVP Info kapitan Krzysztof Gajewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Nurkowie zamocowali do zatopionego pojazdu zaczep holowniczy, umożliwiając jego wydobycie. Auto wyciągnięto na brzeg przy użyciu wyciągarki samochodu pożarniczego oraz lawety. Trąba powietrzna uderzyła we wschodnie wybrzeże australijskiego stanu Nowa Południowa Walia. Mieszkańcy opowiadają, że wszystko zmieniło się w mgnieniu oka. Nagle pociemniało niebo, a silny wiatr zaczął zmiatać wszystko na swojej drodze. Żywioł zrywał dachy z budynków, łamał drzewa i niszczył linie energetyczne, a ciężkie łodzie przycumowane do nabrzeża poderwał w powietrze. Australijskie Biuro Meteorologii określiło to zjawisko jako niezwykle rzadkie i wyjątkowo gwałtowne. Miejscowe służby ratunkowe odebrały blisko 200 zgłoszeń z prośbą o pomoc. Na szczęście mimo ogromnych zniszczeń nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Czeski przewoźnik Leo Express od jutra bezterminowo zawiesza bezpośrednie połączenia kolejowe na trasie Przemyśl-Praga-Frankfurt. Powodem decyzji mają być przedłużające się prace remontowe i utrudnienia na niemieckich torach, które uniemożliwiają utrzymanie stałego rozkładu jazdy. Przewoźnik przeprosił pasażerów i zapowiedział pełne rekompensaty dla osób, które zakupiły już bilety na przejazdy po 5 października. Uruchomiona pod koniec lipca trasa liczyła aż 1300 km i była jedną z najdłuższych linii kolejowych w Europie. A na koniec możemy spróbować odpowiedzieć na pytanie, w jakim mieście chcemy żyć. Więcej zieleni, bezpieczniejsze ulice, a może ochrona historycznych budynków. We Wrocławiu trwa ostatni dzień 14. Festiwalu Filmów o Mieście i Architekturze – Miasto Mówi. Tegoroczne hasło wydarzenia to życzenia. Organizatorzy chcą pokazać konkretne rozwiązania i zachęcić do rozmowy o przyszłości miejskiej przestrzeni.
2: Ta edycja dla nas była ważna, żeby pokazywać konkretne rozwiązania, że te życzenia to nie są tylko marzenia dla nas, ale to jest życzenie, żeby w naszych miastach w końcu zadziało się więcej zieleni, więcej trwałości i umiaru, żeby było bezpieczniej, żebyśmy mogli budować infrastrukturą też poczucie zdrowia, więc no mam nadzieję, że tych inspiracji i przykładów będzie naprawdę sporo i że wyjdziemy z taką świadomością, że da się robić to inaczej.
0: Mówiła na naszej antenie Anna Bielic, dyrektorka programowa festiwalu. Po każdym filmie zaplanowano dyskusję z udziałem osób reprezentujących różne spojrzenia na rozwój miast. Festiwal zakończy się wykładem spełnienia jakich marzeń życzymy sobie, kiedy myślimy o idealnym miejscu do życia, który rozpocznie się o 20:10. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Americano.
1: Dzień dobry. Wkroczyliśmy w październik. Gdyby ogłosić plebiscyt na ulubiony miesiąc, to podejrzewam, że październik i listopad byłyby na szarym końcu, ale my sobie z tego nic nie robimy. My, czyli Tomasz Giemza przy mikrofonie i Kajtek Strzelczyk przy konsolecie, a nic sobie z tego nie robimy, ponieważ audycja Americano jest audycją całoroczną, a poza tym w Radiu Nowy Świat piękne piosenki kwitną przez cały rok. Na początek The Jim Jones Review zadadzą pytanie, które wielu sobie zadaje o tej porze, mam na myśli przełom miesięcy. Pytanie to brzmi, gdzie się podziały wszystkie pieniądze?

Mam nadzieję, że słuchają ci słuchacze, którzy nieraz do mnie piszą, że właściwie to w porządku ta audycja, ale więcej grzania by się przydało. A propos pisania, pisać oczywiście mogą Państwo na adres tomasz.giemza@nowyświat.online. Więc ja, jak Państwo słyszeli, czasem grzeję, a ponieważ przyszła jesień, to grzać trzeba, a kiedy żar leje się z głośników, to można przykręcić kaloryfery i w taki właśnie sposób zaoszczędzić na ogrzewaniu. A co można zrobić z takimi oszczędnościami? No jak to co? Można oczywiście dołączyć do grona patronujących Radiu Nowy Świat. I teraz jest najlepszy moment na to, ponieważ do każdej wpłaty Blik dołoży 30 zł. Proszę zapoznać się ze szczegółami akcji pod adresem nowyświat.online/blik. I wszystko się zgadza, bo poprzednia piosenka była o pieniądzach i teraz ja napomknąłem pośrednio o pieniądzach. Niektórzy z Państwa nie lubią, jak się o tym mówi. No ale cóż my mamy zrobić, skoro jesteśmy radiem, które nie jest dotowane z budżetu państwa i zdecydowaliśmy się, aby nie dręczyć państwa napastliwymi i nieraz urągającymi inteligencji słuchaczy reklamami popularnych produktów, to musimy od czasu do czasu o wpłatach przypomnieć. Teraz nie będzie reklamy, a będzie kolejna piosenka. Jim Jones Review zaszaleją raz jeszcze. Odważni słuchacze mogą zrobić głośniej. Choć mam nadzieję, że w taki sposób nie nadwyrężą Państwo stosunków sąsiedzkich. Kajtek już zrobił nam głośniej tutaj w studiu, a teraz Kajtku proszę, odpal tę armatę.

Pan Jerzy napisał, że głośniki już się cieszą, a tego rodzaju nagrania, których słuchać cicho nie sposób, jeśli słucha się ich odpowiednio głośno, to można w taki sposób pozbyć się kurzu z membran głośników. Ale państwo chyba nie myśleli, że ja przez całą godzinę będę tak grzał. Owszem, grzanie jesienią jest potrzebne, ale są takie piosenki jak ta poprzednia, które mają w sobie ogień, ale są też takie, które ognia co prawda nie mają, ale są jak ciepły kocyk. Ja przed tygodniem w etykiecie zastępczej prezentowałem państwu nowozelandzką wokalistkę Delaney, która śpiewała w języku maoryskim. Na kolejnym nagraniu Delaney wystąpi gościnnie, a na pierwszych skrzypcach, a raczej na gitarze i na wokalu wystąpi jej przyjaciel Grant Howa. I refren tej piosenki również wyśpiewany będzie w języku maoryskim.

Grant Hauwa z Nowej Zelandii. Dziś nadredaktor Wojciech Mann mówił, aby nie mówić featuring, więc powiem, że był tutaj również gościnny występ wokalistki Delaney. No bo cóż złego w powiedzeniu gościnny występ. Zgadzam się, że featuring brzmi bardzo niezgrabnie, a za to bardzo zgrabnie brzmi nazwisko tego artysty, które bardzo mi się podoba, Grant Hauwa. A było to nagranie z płyty z roku 2021 Awa Blues, więc można powiedzieć, że Grant Hauwa z płyty Awa. Awa w języku maoryskim oznacza źródło i Grant Hauwa zaśpiewa raz jeszcze, zaśpiewa Be Yourself, niby truizm, ale jakże ważny.

To był Grand Hała z płyty Ała Blues, a my przechodzimy do kącika filmowego. Dziś wybrałem film Orsona Wellesa pod tytułem Dotyk zła, film noir z roku 1958. Ale dziś nie usłyszymy muzyki z tego filmu, ale usłyszymy piosenkę, która do tego filmu mocno nawiązuje. W roli głównej oglądaliśmy na ekranie Charltona Hestona, ale w rolach drugoplanowych pojawił się sam reżyser, czyli Orson Welles i Marlena Dietrich, wielka gwiazda ekranu. I w pierwszej zwrotce swojej piosenki Tom Russell opisuje scenę z fantastycznym dialogiem. Otóż Orson Welles prosi Marlenę Dietrich, aby mu powróżyła, mówi do niej: przepowiedz moją przyszłość. A ona odpowiada mu: ty już nie masz przeszłości, cała twoja przyszłość się zużyła.

Tom Russell śpiewał o filmie Dotyk zła, który serdecznie Państwu polecam. Śpiewał o wspomnianym dialogu Orsona Wellesa z Marleną Dietrich. Śpiewał też, że wychowywał się nieopodal miejsca, gdzie ten film kręcono. I napomknął, że w ówczesnej kinematografii w tym filmie nakręcono najdłuższe ujęcie wszechczasów. Jeśli będą Państwo ten film kiedyś oglądać, polecam również na to zwrócić uwagę. Ale to nie była tylko piosenka o filmie. Na końcu, w ostatniej zwrotce, Tom Russell porównał życie do filmu. No i co on śpiewał? Śpiewał, że życie nie zawsze jest w technikolorze, role bywają źle obsadzone, a scenariusz bywa fatalnie napisany. Och, panie Tom, dałby pan spokój. Muzyka powinna mieć kojący wpływ na człowieka, a pan Russell słuchaczy wciąga w swoje historie, a potem znienacka wbija szpilki. Ale tak czy inaczej uważam, że Toma Russella warto słuchać, bo wiele oferuje swoją twórczością, pisze piosenki z literackim rozmachem. I dlatego w najnowszym wydaniu podcastu Amerykański Mit zaprezentowałem Państwu właśnie piosenki Toma Russella, wybrane przeze mnie oczywiście. W Radiu Nowy Świat ten podcast oczywiście dostępny, a skoro już wspomniałem o Marlenie Dietrich, to pomyślałem, że nie może być tak, że ona w tym wydaniu nie zaśpiewa. Ale sięgnąłem właściwie po pierwszą z brzegu, przynajmniej dla mnie jej piosenkę, ponieważ jest to piosenka Pete

pacyfistyczna pieśń Pita Seegera w wykonaniu Marlene Dietrich. My przechodzimy szybciutko do kolejnego punktu programu, do kącika wehikuł czasu, który dziś zabiera nas do roku 1991. I ponieważ lata temu byłem fanem zespołu Red Hot Chili Peppers, to szperając w albumach, które w roku 91 się ukazały, nie mogłem pominąć albumu Blood Sugar Sex Magic.

W międzyczasie pani Jolanta do mnie napisała, że Marlena Dietrich ma głos, który jest szorstki, a jednak z nutą miękkości. Bardzo ładnie powiedziane. Marlena Dietrich śpiewała wcześniej, teraz oczywiście wystąpili Red Hot Chili Peppers z albumu Blood Sugar Sex Magik z roku 91. Z tego roku wyłowiłem dla państwa pewny przebój. Mark Cohn zaśpiewa o podróży przez Memphis i będzie w tej podróży podążał za duchem Elvisa Presleya. Ja, ponieważ bywam przekorny, to wzbraniam się zazwyczaj przed graniem piosenek, które często pojawiały się w popularnych rozgłośniach. Z drugiej strony ta piosenka, ja nie wiem, czy ona dalej jest przez popularne rozgłośnie od czasu do czasu grana. Jeśli tak, nie mam nic przeciwko. Bo właściwie co się stało z modą na ładne piosenki w przestrzeni publicznej, nie wiem, ale w Radiu Nowy Świat moda na ładne piosenki trwa w najlepsze.

co państwo na to? Zgrany przebój, czy jednak miło było sobie tę melodię przypomnieć? Tyle wspomnień z roku 91, a na koniec zaśpiewa Jeff Bridges. Jeff Bridges, aktor znany przede wszystkim ze znakomitej roli w filmie Big Lebowski, a wraz z nim zaśpiewa inny, nieco starszy, nieżyjący już aktor Burgess Meredith. To jest płyta, która ukazała się w zeszłym roku, ale jest to zapis jam sessions, które miały miejsce w latach 77-78. Ci aktorzy również w tych jam sessions uczestniczyli i efekt był taki.

0: sesji muzyki improwizowanej i tu już głos Jeffa Bridgesa usłyszymy wyraźnie. A ja już chcąc nie chcąc muszę się z Państwem pożegnać. Pięknie Państwu dziękuję za uwagę. Mówił Tomasz Giemza, realizował Kajtek Strzelczyk, a na koniec raz jeszcze Jeff Bridges. Do usłyszenia.
1: Okay, rolling.

Minęła 15, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Kreml próbuje zastraszyć Europę i osłabić nasze wsparcie dla Ukrainy, oświadczyło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w odpowiedzi na ostrzeżenia Moskwy wzywające dyplomatów do opuszczenia ukraińskiej stolicy pod groźbą nasilenia zmasowanych ataków. Polski resort spraw zagranicznych zapewnił, że ambasada Rzeczypospolitej w Kijowie działa bez zmian. Analogiczne oświadczenie wydała ambasadorka Unii Europejskiej Katarina Maternowa, podkreślając, że delegacja Unii zostaje na miejscu, a europejska solidarność z Ukrainą nie zostanie złamana. I właśnie do Ukrainy się przenosimy. Rosyjskie wojska ponownie uderzyły w most północny łączący brzegi Dniepru w Kijowie. Uszkodzona została nawierzchnia jezdni, a do nalotu doszło w momencie, gdy po moście poruszały się cywilne samochody. To kolejny w ostatnich dniach celowy atak na miejską infrastrukturę w Kijowie. Do uderzenia doszło podczas niezapowiedzianej wizyty w stolicy kanclerza Niemiec Friedricha Merca. Mogę tylko po raz kolejny powtórzyć z tego miejsca. Panie Putin, niech pan zakończy tę bezsensowną wojnę. Jesteśmy gotowi do rozmów. Jesteśmy gotowi rozmawiać o zakończeniu tej wojny, ale te barbarzyńskie ataki na ludność cywilną Ukrainy muszą się skończyć. Zaapelował kanclerz Niemiec. Jednocześnie szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha poinformował, że od początku roku liczba cywilnych ofiar rosyjskich ataków w regionach przyfrontowych wzrosła o ponad 60%. Tymczasem papież Leon XIV ponowił apel do wiernych na całym świecie o odmawianie w październiku różańca w intencji pokoju i zakończenia wojen. Zwrócił uwagę na inicjatywę Milion Dzieci Modli się na Różańcu i wezwał do modlitwy w intencji Ziemi Świętej oraz wszystkich niewinnych ofiar przemocy. Z całego serca dziękuję wszystkim chłopcom i dziewczynkom, którzy w wielu częściach świata przyłączają się do tej modlitwy. Pójdźmy wszyscy za ich przykładem, wzywając wstawiennictwa Maryi Panny, aby ludzie zostali uwolnieni od plagi wojny. Papież przypomniał również o obchodach rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu. To był serwis Radia Nowy Świat.

Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Kajetan Strzelczyk i Marcin Kedryński są już gotowi do wspólnego wraz z Państwem słuchania muzyki. I ja oczywiście uprzedzałem słowem wstępnym na niedzielę, ale nawet jeśli ktoś z Państwa ze słowem tym się minął, to myślę, że nikt nie będzie zaskoczony doborem bohatera dzisiejszego popołudnia, prawda?

0: Ach, kimże jest to chłopię i co z niego wyrośnie, ktoś mógłby się zastanawiać. Lat temu dokładnie 50, a to jest nagranie z jesieni, być może z takiego październikowego popołudnia jak dzisiejsze, z roku 1976. Sting miał lat 25 i w co trudno mi dziś uwierzyć, naprawdę, w piątek skończył lat 75, a zatem przedostojny nasz jubilat wypełni dzisiejszą siestę aż do ostatniej chwili swoją muzyką. Pokłonimy mu się z wdzięcznością, niektórzy z nas, jak mówiący te słowa, z miłością, a jednocześnie ze świadomością, że nijak w raptem rozpaczliwe 2 godziny nie będziemy w stanie zmieścić choćby części jego geniuszu, jego nieobjętego zupełnie katalogu. Ale cóż, spróbujemy. Po 12 utworów w każdej części mam dla Państwa. I ten pierwszy nasz czas, ta pierwsza godzina, to będzie moja żałosna z całą pewnością, z góry skazana na klęskę, próba odcedzenia spośród setek utworów, które wielbię, tych 12, które w ten czy inny sposób są albo dla mnie najważniejsze, albo i dla samego dostojnego jubilata, albo też wydają mi się po prostu najdoskonalsze. I nie mogę zacząć inaczej niż tylko od wspomnienia owego popołudnia z 13 lipca roku 1985, kiedy gdzieś na statku między Kopenhagą a Malmę oglądałem Live Aid i Sting, wówczas 30-paroletni, zaledwie wyszedł z czarnym Stratocasterem i z artystą, który jakże bliskim miał się nam stać wkrótce, i jego saksofonem sopranowym, i brzmiało to tak mniej więcej.
1: Ready? Roxanne!

Dla każdego z nas, stingologów, ta historia zaczynała się inaczej. Dla mnie tak właśnie. Spotkaniem Stinga i Branforda Marsalisa na Live Aid w 1985 roku. Jeszcze w owych dawnych czasach zostańmy, próbując nas tych pierwszych lat wydobyć perły prawdziwe. I to jest drobiazg, który Sting skomponował do filmu Brimstone and Treacle, który miał chyba polski tytuł Syrop z siarki i piołunu, rok 1982, ale ja mam dla Państwa wersję późniejszą, orkiestrową.

Sting z orkiestrą wspominał swoją dawną piosenkę z początku lat 80. Nie zapominajmy, że I Burn For You brzmi też absolutnie doskonale w wersji z filmu i płyty Bring On The Night z Branfordem, między innymi z Kenem Kirklandem. Obaj panowie jeszcze dzisiaj powrócą, ale wspominam ten film, ten projekt Bring On The Night także dlatego, że Branford namówił wówczas Stinga, by koniecznie grali jego, Branforda, ukochaną piosenkę z repertuaru The Police. I brzmiała ona także na płycie Bring On The Night, ale ja mam dla Państwa dzisiaj, i to być może niektórych zaskoczy, wersję najpierwszą, oryginalną, z płyty tak kiedyś mi bliskiej, a jednocześnie albumu, do którego właściwie nie sięgamy w Sieście. A szkoda, a szkoda.

Ilekroć jestem w Tangerze, zwłaszcza tam, ale też w Fezie czy Marrakeszu, mam ze sobą książkę Pod osłoną nieba, ale nijak nie jest ona dla mnie tak inspirująca, jak była dla Stinga, który po jej przeczytaniu napisał tę piosenkę. A my dzisiaj w nieco spóźnione, bo minione przedwczoraj, 75. urodziny naszego arcymistrza, szukamy piosenek, jak mi się zdaje, a wierzę, że Państwo od czasu do czasu się zgodzą, które będą ponadczasowe. I jeśli sięgniemy po ten temat, on też ma już lat 40 z okładem. I niech mi ktoś powie, czy zestarzał się choć odrobinę, a właśnie po oryginalną jego wersję sięgniemy z Burnfordem na sopranie.

Z Sahary przenieśliśmy się do Nowego Orleanu. Książkę Paula Bowlesa odłożyliśmy na półkę, sięgnęliśmy po Anne Rice i jej wywiad z wampirem, ale Sting, jakkolwiek do dzisiaj często pisze piosenki pod wpływem lektury, to równie chętnie pod wpływem nagłych wstrząsów, jakich dostarczają mu i nam wszystkim wiadomości z pierwszych stron gazet. To była taka piosenka napisana w czasach wielkich i nigdy po prawdzie niekończących się konfliktów w Ameryce Środkowej, ale potem ten temat miał znaleźć swoje miejsce, czy też miejsca w tak wielu innych ważnych chwilach dla współczesnej historii. I chciałbym teraz przywołać taką wersję, po którą być może Państwo rzadko sięgają. To są dwie minutki zaledwie z takiego teletonu, który miał za zadanie zebranie pieniędzy dla rodzin ofiar zamachu na World Trade Center. Sting i Dominic Miller z października, o ile pamiętam, albo końca września, sprzed lat 25 dokładnie.

To był 21 wieczór września. Sprawdziłem, słuchając wraz z Państwem tego nagrania. Concert Tribute to Heroes. A my dzisiaj w Sieście z okazji minionych przedwczoraj 75. urodzin naszego arcymistrza podejmujemy się zadania karkołomnego z właściwą nam brawurą i świadomością nieuchronnej klęski. To znaczy, by w tej pierwszej godzinie sięgnąć po 12 absolutnie królewskich, niezastąpionych, niedościłych kompozycji i tekstów naszego mistrza. I oczywiście dla każdego z nas to będzie innych 12, a także ktoś może być zmęczony tą czy inną piosenką i wyjątkowo zupełnie ją pominąć, albo liczyć też na pojawienie się jej w zgoła odmiennej formie. No właśnie tak może być tym razem. I jestem przekonany, że nikt spośród Państwa, zaczynając od Paula McCartneya, jeśli nas słucha, nie będzie miał wątpliwości, że to jedna z ważniejszych i piękniejszych, ponadczasowych, wiecznych piosenek mistrza. Sięgam po wersję osobliwą, nagraną w duecie z Edinem Karamazowem na dwie lutnie.

Fields of Gold, oryginalnie oczywiście z albumu Ten Summoner's Tales z połowy lat 90. I rzecz jasna, że na tej płycie znajduje się też Shape of My Heart, którego 600 wersji mam w swoim komputerze i nie mogłem się zdecydować na żadną, ale przypomniałem sobie, że przecież to jedna z tych fundamentalnych piosenek napisanych niejako w duecie z nieodłącznym, najbliższym współpracownikiem Stinga od z górą 30 lat, Dominikiem Millerem. Mam zatem inną piosenkę napisaną wspólnie przez obu panów, dla mnie też niedościgłą.

Sting, Dominic Miller i oczywiście nieodżałowany Kenny Kirkland przy fortepianie. To jedno z ich ostatnich wspólnych nagrań z płyty Mercury Falling. Rok bodaj 96, prawda? Dzisiaj szukamy niedościgłych piosenek Stingowego autorstwa z okazji jego 75. urodzin. Dla każdego z nas znaczy to co innego. Jest oczywiście żelazny repertuar arcydzieł, ale wierzę, że też uda nam się sięgnąć po piosenki, o których być może Państwo nie pamiętają, a są zaiste, arcydzielne. Jak ta nagrana, skomponowana do rysunkowego filmu Nowe Szaty Króla.

Arcydzieło Sting i Sean Colvin z Nowych Szat Króla. To za trudna piosenka na Oscara. Już nie pamiętam, z kim Sting przegrał w tamtym roku, ale wówczas i przy każdej kolejnej okazji, ilekroć był nominowany, siedziałem, czy też polegiwałem już nad ranem przed telewizorem, trzymając kciuki. Nie udało się ani razu, ale piosenki największej możliwej urody pozostały. Jak ta na przykład.

Co za łuk frazy, no, zdaje się nieskończony. No i jakże lubiany przez Stinga walc, tym razem z filmu Kate i Leopold. Szukamy tych najbardziej naszym siestowym zdaniem arcydzielnych piosenek dostojnego jubilata i mam dla Państwa taką propozycję. Nie mogę uwierzyć, że już sprzed lat kilkunastu. Dla mnie to jeden z najdoskonalszych Stingowych projektów.

Jakiejś trzeba śmiałości, ba, dezynwoltury może nawet, a przede wszystkim wiary słusznej w wielkość dzieła, by wybrać tę balladę na pierwszy singiel z płyty. A to ścieżka dźwiękowa do musicalu The Last Ship. A ten wątek statków przemierzających morze i oceany od dawna był i pozostaje obecny w twórczości dostojnego jubilata. Sięgnijmy po jedną z piękniejszych morskich piosenek, jakie napisał, i to już będzie ta 12. I oczywiście, że brak nam 100 jeszcze, no ale co zrobić. To jest kompozycja, która znalazła się oficjalnie na płycie orkiestrowej, ale tak naprawdę pojawiła się na epce znacznie wcześniej, w połowie lat 90., kiedy Sting nagrał Mercury Falling. Wówczas ten temat dla niektórych przepadł, dla mnie pozostał być może najpiękniejszym z tamtej epoki. Przywołam go dzisiaj w tej właśnie wersji. Proszę zostać z nami, bo dostojny pojawi się także w drugiej odsłonie.

0: Minęła 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Na początek informacja z ostatniej chwili. RCB wydało alert dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Ma on związek ze zmasowanym rosyjskim atakiem powietrznym na terytorium Ukrainy. RCB poinformowało w komunikacie, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a w naszej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Do sytuacji i bieżących komunikatów będziemy jeszcze wracać w kolejnych serwisach. Aż 37% nowych przypadków nowotworów na świecie wiąże się z czynnikami, na które mamy bezpośredni wpływ. Z okazji Światowego Dnia Onkologii eksperci przypominają o nowej 5. edycji Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem i zachęcają do profilaktyki. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje bezpłatne programy przesiewowe, w tym badania w kierunku raka piersi, szyjki macicy, jelita grubego oraz od tego roku niskodawkową tomografię komputerową płuc. Do najistotniejszych nawyków zmniejszających ryzyko należą unikanie tytoniu i alkoholu, aktywność fizyczna, ochrona przed słońcem oraz szczepienia przeciw HPV.
1: Myślę, że wszyscy się boją tego, że zachorują na nowotwór. W związku z tym chcą jak najbardziej opóźnić ten moment, kiedy dojdzie do rozpoznania. Lekceważą objawy, a jeżeli chodzi o profilaktykę pierwotną, no to się ostatnio bardzo poprawia, ale ciągle sporo ludzi jednak pali te papierosy, a to jest bardzo duży czynnik taki kancerogenny. No i druga sprawa, z którą my się borykamy, to jest otyłość, bo jednak coraz więcej ludzi ma tą otyłość, ma nadwagę, a to sprzyja zachorowaniu na wiele nowotworów, na przykład na nowotwory jelita grubego, raka piersi czy raka trzonu macicy.
0: Mówiła TVP Info doktor nauk medycznych Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, onkolożka kliniczna. Eksperci przypominają, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy niezwłocznie udać się do lekarza zamiast czekać na badania kontrolne. Zmieniamy temat. To już ostatnie akcenty sezonu żeglarskiego na Warmii. Na jeziorze Ukiel zakończyły się finałowe w tym roku regaty z cyklu Olsztyn żegluje. W bezpłatnych zawodach udział wzięło około 100 żeglarzy, zarówno doświadczonych zawodników, jak i amatorów.
2: Uważam, że 33 jednostki, chociaż było bardzo gęsto na tym naszym niewielkim akwenie i też umiarkowany wiatr, a mimo wszystko udało się rozegrać 4 wyścigi. Ponad 100 osób mogło dzisiaj się cieszyć z tych warunków, jakie mieliśmy. Ta formuła trochę ma to na celu, żeby zaktywizować tych żeglarzy, zintegrować tych żeglarzy pomiędzy śniadaniem a obiadem. Czyli zaraz po śniadaniu wychodzimy na wodę i wszyscy mają szansę zdążyć na obiad rodzinny.
0: Podsumował zawody w TVP Info Dawid Rynkiewicz, współorganizator regat Olsztyn żegluje. Patronem edycji został wielokrotny mistrz świata Piotr Tarnacki, który podkreśla, że inicjatywa to świetna okazja do popularyzacji żeglarstwa i podnoszenia umiejętności. Cykl organizowany od maja do października łączy sportową rywalizację z integracją lokalnego środowiska żeglarskiego. Teraz gwałtowne ulewy i powodzie w Katalonii. Zginęły co najmniej 2 osoby, a służby ratunkowe poszukują kolejnego zaginionego mieszkańca. W regionie obowiązuje najwyższy czerwony alert pogodowy. Władze zaapelowały do mieszkańców o pozostanie w domach z powodu groźnego zjawiska, określanego przez synoptyków jako śródziemnomorski mini-huragan. W Polsce warunki pogodowe zapowiadają się zdecydowanie łagodniej. Jednak IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla 14 województw. Alerty obejmują niemal cały kraj z wyjątkiem Pomorza oraz Warmii i Mazur. Mgły zaczną gęstnieć dziś o godzinie 22 i utrzymają się do poniedziałkowego poranka do godziny 9. Synoptycy ostrzegają, że widoczność na drogach może miejscami spaść poniżej 200 metrów. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność. A o tym, jakich temperatur możemy się dzisiaj spodziewać, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
3: Niedziela lepsza w południowej połowie kraju, tam na ogół słonecznie, a więcej chmur na północy, gdzie też lokalnie prognozowane są słabe, przelotne opady deszczu. Rano miejscami mglisto, nieco chłodniej, temperatura maksymalna około 17 stopni na północy, 18-19 w centrum, do 21-22 na południu kraju.
0: Wiatr będzie dzisiaj łagodny i powieje głównie z zachodu, jedynie nad morzem chwilami powieje nieco mocniej. To był serwis Radia Nowy Świat.

jak miło, że zostali Państwo też na drugą odsłonę naszego siestowego spotkania w Radiu Nowy Świat. Marcin Kedryński, a siesta dziś urodzinowa. 75. urodziny naszego mistrza minęły nam w piątek. Ktoś powie zatem, że jesteśmy spóźnieni. Ale skąd? Przecież i ta postać, i ta muzyka są w istocie wieczne. Mało tego, w pełni świadom, że nie jestem w stanie nawet dotknąć wierzchołka góry lodowej. Obiecuję Państwu powroty do stingowych piosenek w każdym naszym październikowym spotkaniu. Bo wybrałem tych 24 chyba dokładnie na dziś i wiem, że to mało. Sting tych 12 autorskich arcydzieł przedstawił nam w pierwszej odsłonie, a w drugiej chciałbym, żeby dla odmiany sam sięgnął po piosenki napisane przez kolegów albo dawnych mistrzów. No to zaczynamy.

Ach, jak doskonale obsadzony nasz jubilat w tej, zdawałoby się, ściśle karaibskiej, no ale dodajmy z kronikarskiego obowiązku, że jednak pustynnej egipskiej historii. To jest jeden z tematów, które Elton John i Tim Rice napisali do musicalu Aida, uznając, że historia opowiedziana dźwiękiem przez Verdiego w dzisiejszych czasach może być jednak niewystarczająca. Sting w drugiej odsłonie śpiewa utwory kolegów, a zatem sięgnie teraz w towarzystwie zespołu The Chieftains, swoją drogą, po klasyk Leonarda Cohena z późnych lat 60. Jest taka historia, że Leonard w śnieżną noc bodaj w Edmonton w Kanadzie wracał do hotelu i spotkał dwie zmarznięte, zagubione dziewczyny. Zaprosił je do swojego hotelowego pokoju, położył je grzecznie do łóżka i całą noc spędził w fotelu, przyglądając się im i układając tę właśnie piosenkę.

Sting w drugiej odsłonie naszego spotkania sięga po utwory kolegów, niejednokrotnie równie wielkich mistrzów. Przed chwilą po Coena, a za moment po Dylana. To jest piosenka, którą Bob napisał w końcu 1962 roku. Wydał wkrótce później na płycie Freewheeling i oczywiście nie brakowało dziewcząt, które widziały się w tej opisanej w piosence postaci. Wszyscy sądzą wszelako, że mowa jest o niejakiej Suze Rotolo, która nawiasem mówiąc pojawiła się na okładce albumu Freewheeling, trzymając kurczowo miłośnie Dylana w spacerze gdzieś w pobliżu ich nowojorskiego apartamentu. Ale Dylan, który, co tu kryć i czemu się dziwić, do dziewcząt miał sporą predylekcję, pewnie ma do dzisiaj. Po latach, zapowiadając tę piosenkę, mówił, że jest ona dedykowana wszystkim dziewczętom, które lubił i cenił, a które pochodziły z północnych stron. Sting sięgnie po tę piosenkę sam z gitarą.

Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale nie istnieje zarejestrowany duet Stinga z Dylanem, podobnie jak nie istnieje duet naszego jubilata z Leonardem Cohenem. No, w tej pierwszej sprawie już nic nie poradzimy, w drugiej kto wie, ale chciałbym teraz w tej drugiej odsłonie, kiedy jubilat śpiewa piosenki kolegów i mistrzów, by pojawił się w duecie z jednym z nich. I ten temat, rzecz jasna, Siestowicze natychmiast rozpoznają.

jak wiele nas w październiku czeka takich siestowych, stingowych duetów z arcymistrzami. Już się na to cieszę bardzo. Z arcymistrzami, których piosenki częstokroć Sting z nimi wykonuje. Wszelako jest też pewne grono wybitnych twórców

0: piosenki, z którymi choćby się Sting starał duetu nagrać, nie mógł z nimi wystąpić. A szkoda, bo do dzisiaj ma dla nich wielką atencję. Na przykład dla Bertolda Brechta i Kurta Weila. Jeśli Państwo pamiętają, jest taka płyta studyjna Sting w Teatrze Mogador w Paryżu. W przerwach między koncertami, które znalazły się potem na płycie Bring on the Night, nagrał w towarzystwie zabawnej orkiestry Dente ten klasyk Mac the Knife. Ale chciałem teraz Państwa zaprosić na koncert, który odbył się parę lat później w Hamburgu, gdzie artyści nie tylko niemieccy, ale włoscy, jak się Państwo za moment przekonają także, sięgnęli po klasyczne utwory Brechta i Weila i Sting z Gianną Nannini przypomnieli ten duet miłosny z opery Za trzy grosze.
1: So, und jetzt muss das Gefühl auf seine Rechnung kommen. Meint Mackie, nachdem die Gäste sich verzogen haben. Der Mensch wird ja sonst zum Berufstier. Gianna Nannini und Sting singen das Liebesduett.
2: Sei tu del mondo, passò.
3: Sì, amore, la vedo. Senti, amore, come mi batte il cuore.
2: Ich fühle es geliebt.

No proszę, jedno z nich śpiewa po włosku, drugie po niemiecku i wszystko się doskonale zgadza, bo przecież mówią oboje językiem miłości. No ale jeśli Sting już popisał się przed nami swoją znajomością języków obcych, to pozwólmy mu na dalsze przed nami brylowanie. Sięgnijmy do koncertu z końca lat 80. z Wiltern Theatre w Los Angeles, koncertu, który miał w założeniu zostać wydany na podwójnej płycie live, a tak się nie stało. Szczęśliwie zachowały się taśmy na rozmaitych bootlegach i oto fragment jednej z nich.

0: me quite pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Ktoś powie, że nasz przedostojny nie włada ze swadą językiem Jacques'a Brela, no ale stara się, stara i pamiętajmy, że to mu nie mija. Śpiewał po francusku już na wczesnych płytach Police, a potem, jak słyszeliśmy zresztą w pierwszej odsłonie, na przykład w piosence La Belle Dame sans regret, i zdarza mu się to do dzisiaj. Wszelako stosunkowo rzadko śpiewa po włosku. Więc pochylmy się nad takim przypadkiem. To jest aria oryginalnie napisana na sopran w latach 80. XVIII stulecia przez najprawdopodobniej niejakiego Tommaso Giordaniego albo jego ojca Giuseppe. Do tego już pewnie nie dojdziemy, ale muzyka w swej doskonałej wieczności pozostaje. This song is Italian.
2: You like this if you like pizza. Shut up.

Sting śpiewał Adjur Daniego po włosku, bo zna włoski, jak nie przymierzając pchła szachrajka. I skoro sięgnęliśmy już tak daleko w przeszłość, to może jeszcze dalej zabrnijmy. W renesans John Dowland, być może najznakomitszy angielski piosenkopisarz do czasu Stinga, wcześniej Beatlesów zapewne, jest szalenie bliski naszemu jubilatowi. Jak Państwo pamiętają, powstała cała płyta na lutnie z głosem. Ale chciałbym teraz sięgnąć po taki utwór Dowlanda, który Sting nagrał w zgoła odmiennym towarzystwie. I tak jakoś Panom to rzeźko wyszło, że wierzę, iż Państwu w niedzielne popołudnie ta wersja sprawi frajdę. Na skrzypcach Bagatela, wielki Joshua Bell.

Stinky Joshua Bell chwacko raźno sięgnęli po dawną pieśń Johna Dowlanda, a przed nami już ostatni stingowy kwadrans, czy też tryptyk w tym naszym urodzinowym spotkaniu. Chciałbym mianowicie, aby był to tryptyk standardów jazzowych. Sting, Herbie Hancock i piosenka, którą Richard Rodgers i Lawrence Hart ułożyli w 1937 do musicalu Babies in Arms, a potem śpiewali ją i grali wszyscy najwięksi, więc Sting z Herbiem musieli pójść tą ścieżką.

Każde spotkanie z Herbiem Hancockiem otwiera nas na niepojęte muzyczne światy. Marzyłaby mi się ich wspólna, cała płyta. Może jeszcze, kto wie. Sting, Herbie Hancock, My Funny Valentine, a druga odsłona naszego tryptyku standardów klasycznych jazzowych ballad to Guy Barker, trębacz, który ze Stingiem nagrał między innymi płytę Ten Summoner's Tales, i Sting w rewanżu pojawił się na jego albumie, by sięgnąć po jedną z piękniejszych jazzowych ballad wszystkich czasów, Don Ray i Gene DePaul z 1941.

Nie wiesz, czym jest miłość, dopóki od 40 lat w zachwyceniu nie słuchasz jednego artysty, zdumiony, że jego talent po prostu nie ma

tego do Ostrowca Świętokrzyskiego z afrykańską muzyką, z afrykańską fotografią. A na pożegnanie z dostojnym jubilatem jego spotkanie po latach z kolegą, z którym wtedy jeszcze mogli napić się wspólnie kawy. Dzisiaj to niestety niemożliwe. Panowie spotykają się jedynie w sądzie. Niech zatem z perspektywy lat ich pogodzi ta oszałamiająco piękna ballada jednego z największych jazzowych artystów wszystkich czasów, Theloniusa Monka. Tyle. Kajetan Strzelczyk, Marcin Kiedreński i dostojny jubilat kłaniają się Państwu, a czekamy jak zawsze za tydzień.

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Jest 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Po pół godziny odwołano alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wcześniej w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem powietrznym w zachodniej Ukrainie poderwano polskie myśliwce. Było to kolejne takie ostrzeżenie w ostatnich tygodniach. Alert RCB o podobnej treści mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali w minioną środę rano. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiada, że od grudnia czekają nas zmiany w kwestii alertów przed niebezpieczeństwem. O potencjalnym zagrożeniu informować ma nas nowa aplikacja, której testy właśnie się rozpoczęły.
2: Jest już gotowa od strony programistycznej. W tym tygodniu rozpoczęliśmy zaawansowane testy, do których zaprosimy i ekspertów z innych resortów, i wojsko, i ekspertów z Ministerstwa Cyfryzacji, ale także te najbardziej aktywne młodzieżowe drużyny pożarnicze, żeby ten produkt, który zamierzamy przedstawić w grudniu, był produktem całościowym, dobrym, przetestowanym.
1: Mówił Marcin Kierwiński. Zmieniamy temat. Stany Zjednoczone proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy do końca tego miesiąca. Tak zapowiedział prezydent Ukrainy. Jeszcze wczoraj Wołodymyr Zełenski mówił, że USA nie zaproponowały do tej pory miejsca ani daty takiego spotkania. W Kijowie z wizytą przebywa dziś kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Rano, w spokojną niedzielę w Kijowie, rozbrzmiewa dźwięk syreny alarmowej. Mogę tylko powtórzyć Władimirowi Putinowi, by położył kres tej bezsensownej wojnie. Jesteśmy gotowi na rozmowy, by zakończyć tę wojnę, ale te barbarzyńskie ataki na ludność cywilną w Ukrainie muszą się skończyć. Mówił Friedrich Merz. Na koniec Bałkany. Dziś w Bośni i Hercegowinie wybory powszechne. Około 3,5 miliona osób wybiera trzech członków wieloetnicznej prezydencji, posłów do parlamentu oraz przywódców dwóch części kraju zdominowanej przez muzułmanów Federacji Bośni i Hercegowiny oraz zdominowanej przez Serbów Republiki Serbskiej. Głosowanie trwa do 19, a pierwsze wyniki przewidywane są na 20. To był serwis Radia Nowy Świat.
0: Na audycję zaprasza Orange Flex, oferujący pakiety internetu za granicą na eSIM-ie. Orange Flex Travel.
3: Dalej niż północ.
4: Dzień dobry, choć już niedługo o tej porze pewnie będziemy mówić sobie dobry wieczór, ale tym się na razie nie przejmujemy, bo wciąż za oknami jasno. Jan Janczy, zapraszam w podróż.

Brazylia, czyli takie jeszcze wspomnienie tego, co działo się wieczorem wczoraj w prześwicie przy Freta w Warszawie. Festiwal Fervor Latino wciąż trwa. Proszę sprawdzić dzisiejszy program, bo jeszcze Państwo zdążą do kina Amondo na Machineria Panamericana, film, który kończy pierwszą edycję tego festiwalu. A dokąd my dziś się wybierzemy? Zdradzę, choć pewnie nie będzie to wielką tajemnicą, że akurat nie Ameryka Łacińska to będzie, ale więcej nie powiem, przynajmniej na razie. Proszę posłuchać tego, co za moment przekaże nam nasza korespondentka. Opowie nieco o tym, dokąd to tym razem zawędrowała, co zobaczyła. A jeśli przy okazji tak się złoży, że będą mieli Państwo jakieś podejrzenia co do tego, co to może być za miejsce, to oczywiście jak zwykle proszę pisać dalej niż północmałpanowyświat.online. Skojarzenia wolne, myśli, podejrzenia. Kto wie, być może któreś z nich akurat będzie tym poprawny.

0: Godzina na zegarze po 20:30. Stoję w porcie, dokładnie w zatoce. Naprzeciwko siebie mam całkiem duże miasto. Zdaje się, że to może być stolica, choć nie mam pewności. Tu sprawa jest dwojaka. Jest bardzo ciepło i wilgotno, więc ruszam w głąb lądu. Złapałam taksówkę, a dokładnie bardzo popularny tu trójkołowy pojazd. Początkowo myślałam, że to kierowca jest ekscentrykiem z racji ilości kolorowych naklejek, napisów i namalowanych niemal wszędzie grafik. Teraz jednak, jak zobaczyłam więcej tego rodzaju pojazdów, uświadomiłam sobie, że one wszystkie tak wyglądają. Często też widzę różne symbole religijne, czy to na zewnątrz, czy wewnątrz trójkołowca. Zauważyłam też, że nazwy ulic zapisane są często w trzech językach. Bardzo się cieszę, że nie zdecydowałam się na samodzielne prowadzenie jakiegokolwiek pojazdu tutaj. Po pierwsze, potrzebowałabym do tego międzynarodowego prawa jazdy i specjalnego pozwolenia, a po drugie, nie dość, że obowiązuje tu ruch lewostronny, to jeszcze kierowcy nie są za bardzo przywiązani do przepisów drogowych. Już któryś raz widzę, jak taki mały pojazd wyprzedza 3, a nawet 4 inne pojazdy za jednym razem. Tutaj taki styl jazdy to codzienność i norma. Dotarłam szczęśliwie w inną część kraju. Po drodze okazało się, że jestem na wyspie. Mało tego, nazwa samego państwa oznacza ni mniej, ni więcej jak Błogosławiona Wyspa. Śmiem podejrzewać, że nazwa ta nie ma nic wspólnego z obowiązującym tu od 10 lat zakazem używania toreb plastikowych w celu ochrony środowiska, czy też z faktem, że każda pełnia księżyca jest świętem i dniem wolnym od pracy, co oznacza, że mieszkańcy tego kraju mają około 12-13 dodatkowych dni świątecznych w roku. Mimo wszystko dostrzegam tu jakąś korelację. Stoję u zbocza góry, a właściwie na skraju jednego z najważniejszych obszarów przyrodniczych wyspy. Ponad 60% gatunków drzew występujących w tym rezerwacie to gatunki endemiczne. Pewnych ptaków i innych czworonożnych zwierząt również nie zobaczę w żadnym innym miejscu na świecie. Te zwierzęta, choć i drzewa również, potrafią mieć najróżniejsze kształty i rozmiary. A jak tu pachnie! Teraz już powoli słońce zachodzi, ale jutro pojadę nad wodę pooglądać tutejsze rafy koralowe. Podobno są zjawiskowe. Muszę jedynie dobrać odpowiednie miejsce, ponieważ choć turyści mogą tu spokojnie nosić kostiumy kąpielowe, to jednak nie wszędzie i nie zawsze. Zdecydowanie nie należy się rozbierać w miejscach publicznych. Jest to tu surowo zabronione. Tutejsze kobiety natomiast tradycyjnie kąpią się w bluzkach i spodniach, czasem też w innych strojach, w zależności od wyznania religijnego.
1: I można sobie powiedzieć, aha, ale można też próbować odgadnąć, o jakim to miejscu przed momentem była mowa, jaki to kierunek dzisiaj obierzemy. Dalej niż północ małpanowy świat.online. Za moment zerknę na Państwa wiadomości i będę czekał, a zagadka rozwiąże się, tak czy inaczej, kto wie, być może właśnie z Państwa pomocą za parę minut. A do tego czasu pozostaniemy jeszcze w klimacie południowym.

0: Claude Fontaine, ale to Stany Zjednoczone są, a nie Brazylia. Brzmi zupełnie jak Brazylia, więc mała zmyłka także z mojej strony. Zerkam na to, co Państwo proponują, jak Państwo myślą, dokąd się dziś wybieramy i no, prawie jednogłośnie właściwie, bardziej bądź mniej pewnie sugerują Państwo Sri Lankę i bardzo dobrze, więcej pewności tu nam trzeba, bo to będzie wyprawa no, raczej krótsza, może o charakterze rekreacyjnym, podróżniczym, ale też mam nadzieję będzie to ciekawe i może dla niektórych odkrywcze nawet. Niektóre elementy tego raportu naszej towarzyszki podróży, który przed momentem słyszeliśmy, mogły Państwa naprowadzić właśnie na skojarzenia ze Sri Lanką. Ciekaw jestem swoją drogą, jakie elementy, a jakie inne możemy mieć z tym krajem i wyspą skojarzenia?
1: Herbata. Czarna, mocna herbata z Ceylonu, choć pewnie i zieloną da się tam znaleźć.
2: Sri Lanka kojarzy mi się po pierwsze językowo w związku ze szaloną nazwą stolicy Sri Jayawardhanapura Kotte. Poza tym bardzo mi się podoba przymiotnik lankijski, a tak podróżniczo wydaje mi się, że tam jest bardzo dużo wielorybów.
3: Kojarzy mi się też z herbatą, w dużej mierze z herbatą cejlońską. To chyba jest miejsce, gdzie ta herbata odgrywa istotną rolę.
0: Herbata i jeszcze raz herbata, o tym wszyscy myślimy, ale nie tylko o herbacie będzie dzisiaj mowa, mogę Państwa zapewnić. Zaproszenie do programu przyjęli znani już niektórym tutaj Karol i Wiktoria, podróżnicy i autorzy profilu Po co czekać? No właśnie, na dobre podróże nie ma co czekać. Karol i Wiktoria zjechali kawał świata, ostatnio rozmawialiśmy o Afryce, a dziś o Azji, o ich podróżach po Sri Lance. Ale zanim rozmowa, no to oczywiście odrobina muzyki. Będziemy się teraz mogli poczuć, tak myślę, a przynajmniej ja tak wczoraj wieczorem się czułem, jak na pchlim targu gdzieś w Kotte albo Colombo, przeglądając płyty z epoki.

Lankijskie lata 80. to były, jeśli zastanawiali się Państwo, jak ta wyspa, ten kraj mógł w owym czasie brzmieć, no to właśnie mniej więcej tak i muzyka to kompletnie inna od tej naszej, powiedzmy, europejskiej. Parę jeszcze takich nagrań będę miał dzisiaj, ale mnie o przeszłości, o tym, co teraz. Teraz Sri Lanka, a niegdyś Ceylon, od nazwy wyspy, na której kraj jest położony. Kraj przede wszystkim dwóch grup etnicznych, Tamilów, to północny wschód, i Syngalezów na południu. Kraj pięknych krajobrazów, bogatej przyrody, którą można podziwiać między innymi w parkach narodowych. Dziś na pewno wspomnimy Park Narodowy Yala, jeden z najstarszych parków na Sri Lance, drugi pod względem wielkości, no i park, w którym z największym prawdopodobieństwem spotkamy się oko w oko z Lampartem. A jak poruszać się po Sri Lance? Najlepiej w towarzystwie ludzi, bo to oni często są najlepszym obrazem miejsca, w którym się znajdujemy. No i o tym też pewnie będzie okazja porozmawiać. No, wiadomo, jak podróż, to najlepiej pociągiem i niekoniecznie pierwszą ani drugą, a najlepiej klasą trzecią. Zapraszamy Państwa na to spotkanie z Ceylonem, ze Sri Lanką już za parę minut. No a teraz część, kolejna odsłona spotkania z lankijską muzyką.

0: Karol i Wiktoria, czyli Po co czekać? Zapowiadani są już z nami. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: O ile pamiętam, ostatnim razem spotykaliśmy się w sprawach afrykańskich, a dziś w sprawach azjatyckich, to znaczy to wiem na pewno, o Sri Lance zapowiadanej także będziemy rozmawiać, o tym jak tam trafiliście, co zobaczyliście i o czym warto pamiętać, ale na sam początek, no właśnie początek, jak zapragnęliście tam pojechać do takiego, no było nie było, terenu dosyć odległego?
1: To znaczy Sri Lanka zawsze była u nas gdzieś z tyłu głowy, zawsze chcieliśmy ją zobaczyć, ale bardzo często przekładaliśmy ją na później i na później, bo mieliśmy tą świadomość, że jest stosunkowo łatwa do zaplanowania i też łatwa w krótkim czasie do zaplanowania. I my mieliśmy tak naprawdę bilety do Jordanii, ale tydzień przed wyjazdem do Jordanii odwołali loty, ponieważ została zamknięta strefa powietrzna przez napiętą sytuację. I wtedy stwierdziliśmy, że to chyba to przeznaczenie, że to właśnie ten czas, żeby tą Sri Lankę zobaczyć.
2: A też właśnie no, uważamy, że no, to jest taki kierunek, gdzie te atrakcje nie wymagają takiego w porównaniu z innymi krajami, na przykład na świecie, przygotowania wielotygodniowego lub wielomiesięcznego, więc tutaj udało nam się wszystko ładnie poskładać tak na ostatnią chwilę i zaplanować tak, jak chcieliśmy zaplanować ten wyjazd, mimo że było to na ostatnią chwilę.
0: Mhm. Ale powiedziałeś ciekawą rzecz, Karolu, że nie jest to taki kierunek, wyprawa wydaje się wymagająca, a ja jak człowiek taki myślący sobie może dosyć prosto o turystyce światowej, właśnie mi się wydaje na odwrót, że trudno chyba tam się dostać i załatwić sobie taki wyjazd.
2: Sri Lanka ma trochę taki klimat backpackerski i oferuje bardzo dużo alternatyw, czy to do środka transportu, czy to do noclegu, więc jeżeli coś nie wyjdzie, jest bardzo dużo alternatyw, więc też w założonym czasie da się dotrzeć do tych miejsc, które chcemy odwiedzić, więc tak z punktu widzenia podróżniczego przez szereg różnych krajów na świecie, my ją tam plasujemy właśnie organizacyjnie w łatwym do zorganizowania kierunku, mimo że oczywiście kultura i zwyczaje na miejscu są kompletnie inne niż te, które znamy na co dzień.
0: Mhm. To tak organizacyjnie, jak to wyglądało u was?
1: Jeśli chodzi o organizację wyjazdu, no to tak jak zwykle zawsze planujemy to na własną rękę. Także zaczyna się wszystko od tego, co w ogóle chcemy zobaczyć. Sri Lanka jest raczej tym kierunkiem, gdzie chcieliśmy zobaczyć i coś, co nie jest tak bardzo turystyczne, ale jednak nie dało się odpuścić również tych turystycznych miejsc.
2: Więc zrobiliśmy trochę taki właśnie przekrój. Wybraliśmy te najbardziej rozpoznawalne miejsca w kraju, ale też dotarliśmy w rejony, gdzie mało kto z turystów po prostu dociera, więc no uważam, że akurat no to jest taki kraj, gdzie nie jest warte odpuszczenie tych najbardziej charakterystycznych punktów, ale połączenie ich może z takimi rejonami właśnie, gdzie mało kto dociera z zagranicznych turystów, daje taki szerszy obraz kraju i może właśnie tą Sri Lankę troszeczkę pod innym też kątem pozostawić w naszej pamięci.
1: My właśnie czytając o Sri Lance zapragnęliśmy jechać również na północ. Bardzo dużo słyszeliśmy o tym, że północ jest pomijana. Według nas niesłusznie, ponieważ północ jest zamieszkiwana głównie przez ludność tamilską, która no, różni się i wyznaniowo są. Jest to wyznanie hinduizm, więc tam są inne świątynie niż reszta Sri Lanki. No i również właśnie na miejscu jest inna kultura, nawet inne jedzenie. I pojechaliśmy właśnie na tą północ, prosto zaraz po wylądowaniu w Colombo, pojechaliśmy prosto do centrum miasta, żeby wsiąść nocny bus i na pewno nie ominąć tej północy. No i zaskoczyła nas bardzo pozytywnie, więc tak naprawdę zaczęliśmy od najmniej turystycznego miejsca i no na Sri Lance czym bardziej na południe, tym bardziej turystycznie, więc zaczęliśmy potem z takimi punktami, które, no, które są już mocniej turystyczne. Zobaczyliśmy też dawne stolice Sri Lanki, które bardzo zaskakują tym. Jest to Anuradhapura i Polonnaruwa. One bardzo zaskakują swoją i różnorodnością. Jest tam na przykład duża stupa, która kiedyś była trzecim największym budynkiem starożytnym, zaraz po piramidach w Gizie, więc też te miasta potrafią tam bardzo zaskoczyć. Jeśli chodzi dalej, to jechaliśmy na Sigirię, która jest takim sztandarowym miejscem na Sri Lance. No i potem jechaliśmy przez Dambule, czyli takie świątynie, które są wykute w skale z pięknymi freskami. No i potem właśnie już do słynnego Kandy, z którego odjeżdża pociąg.
2: No i przyjechaliśmy się tym pociągiem, chociaż my podzieliliśmy tą trasę, tą najbardziej malowniczą trasę na pół, czyli dotarliśmy do Nuara Elia, tam oglądaliśmy te wszystkie wodospady, plantacje, herbaty i potem do Ella, most dziewięciu łuków, podzieliliśmy to na dwa etapy, a potem zjechaliśmy niżej do parków narodowych, jak Udawalawy czy Jala, a potem wybrzeżem przez koło Rekawa, plaży Rekawa, gdzie żółwie w sezonie lęgowym składają jaja, przez te właśnie potężne plaże, przepiękne plaże, już do bardziej tego turystycznego rejonu z miasteczkiem Gala.

0: na przykład tą północą jednak. Ta północ nas najbardziej zaskoczyła kulturowo. Na przykład byliśmy w świątyni, w której aby wejść w ogóle do środka, Karol musiał ściągnąć koszulkę, czyli każdy mężczyzna musiał mieć tam nagi tors, co raczej jest zupełnie odwrotne w całej reszcie świata, gdzie żeby wejść do świątyni trzeba się jeszcze bardziej zakryć niż tak, jak wyglądamy na co dzień, jak chodzimy na co dzień. Tak samo na północy mieliśmy okazję zobaczyć pogrzeb. Pogrzeby też często na świecie są robione, że tak się wyrażę, na wesoło, jest głośna muzyka, ludzie często bardzo to celebrują w taki sposób, w jaki no, my w Polsce tego nie robimy. No ale na tym pogrzebie jeszcze było coś takiego, co nas zaskoczyło, mianowicie to było bardzo dużo petard, było niesamowicie głośno. No i na północy jeszcze odwiedziliśmy bibliotekę i to było dla nas też ogromne zaskoczenie, jak dużo ludzi tam było, jak ta biblioteka żyła. Spotkaliśmy bardzo dużo starszych ludzi, którzy przychodzili poczytać gazety, nawet niekoniecznie nowe gazety, ale po prostu spotkać się, poczytać i podyskutować na ten temat. Więc no ta północ bardzo nas zaskoczyła, jeśli o to chodzi.
1: No i to jest pewnie taki dowód, nie dowód, nie wiem, może przykład tego, że czasami warto chyba zboczyć z tego utartego szlaku i wybrać się tam, gdzie na ogół noga turysty nie sięga. Rozmawiamy dziś o Sri Lance, o wyprawie tam, no i też być może o tym, na co szczególnie zwrócić uwagę, planując taki wyjazd. Do tej rozmowy wracamy za parę minut.

0: Dziś, przypomnę, rozmawiamy o Sri Lance. Mówiliśmy już trochę o tym, co widzieliście, co zobaczyliście, jakie to było ciekawe przeżycie i inne od tego, co my mamy tutaj na co dzień w Europie. A powiedzcie tak, czysto praktycznie patrząc, jakim krajem jest, oczywiście na tyle, na ile go poznaliście, mając okazję przez ten krótki czas stosunkowo, jakim krajem jest Sri Lanka pod takim względem poczucia bezpieczeństwa na przykład dla uśrednionego turysty, który tam jedzie na czas jakiś? Czy wymaga on jakiegoś takiego szczególnego myślenia właśnie o własnym bezpieczeństwie, obserwowania tego?
1: Myślę, że bardzo często też Sri Lanka może kojarzyć się przez to, że ma za sobą burzliwą historię, która jest związana z wojną domową, która skończyła się tak naprawdę stosunkowo niedawno, bo w 2009 roku, więc jest to nadal w głowach ludzi i może mieć właśnie ten wpływ na postrzeganie Sri Lanki jako miejsce, które no, może być niestabilne politycznie i niebezpieczne.
2: Ale właśnie no my podróżując przez ten okres nie mieliśmy żadnej takiej niebezpiecznej sytuacji. W sensie przede wszystkim spotkaliśmy się z bardzo dużą życzliwością od strony lokalsów. I wydaje nam się, oczywiście to jest bardzo subiektywne zawsze, ale wydaje nam się, że nie stwarzając pozorów jakichś potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, można czuć się komfortowo podróżując przez Sri Lankę. Oczywiście w tych punktach najbardziej turystycznych trzeba mieć troszeczkę może większą czujność, no bo wiadomo, duża ilość odwiedzających turystów takie miejsce no, powoduje, że gdzieś tam mając mniej tej czynności możemy się gdzieś tam narazić na potencjalnie niebezpieczną sytuację, ale no my tego nie doświadczyliśmy akurat i uważamy, że raczej to jest taki kraj, gdzie można czuć się komfortowo.
0: Mhm. Mówiliście o ludziach, mieliście jakieś takie właśnie przyjemne sytuacje miłe, które wam szczególnie zapadły w pamięci? Takie z, no nie wiem, pogranicza gościnności, przyjaźni?
2: Jadąc tym pociągiem w trzeciej klasie słynnym, ale to akurat był taki pociąg, który zatrzymywał się na każdej stacji, też towary przewoził i właśnie w pewnym momencie spotkaliśmy grupę Tamilów, którzy zaczęli śpiewać i dzielić się tą swoją właśnie kulturą, chcieli opowiedzieć o sobie jak najwięcej. To nam wydaje się, że to jest jedno właśnie z takich przeżyć.
1: Tak, to samo miałam w głowie od razu, właśnie te przejazdy pociągiem. Wybraliśmy świadomie tą trzecią klasę właśnie z tego względu, że mieliśmy tą świadomość, że to pozwoli nam zbliżyć się do ludzi i ci ludzie byli naprawdę nastawieni bardzo pozytywnie, chcieli dzielić się jedzeniem, przez to też w jakiś sposób zagaić. No to było takie doświadczenie właśnie bardzo dobre i no dlatego uważamy, że tutaj no nie czuliśmy zagrożenia z ich strony, wręcz przeciwnie, widzieliśmy tam ciekawość i taką po prostu czystą ciekawość i dobro ludzkie.
2: Też miejscowi zdają sobie sprawę, jak turystycznym krajem jest Sri Lanka, ale gdzieś tam właśnie w tych rejonach, na przykład na północy, gdzie tych turystów mniej dociera, no to czekając na pociąg, gdzie tam walka o miejsca trwa, to potrafiliśmy się śmiać mimo bariery językowej z tymi ludźmi na peronie i opracowywać strategię, jak tutaj zająć miejsce, więc no to były pozytywne spotkania.
0: Są pewne rzeczy, które przekraczają kultury, prawda, i są takie do zrozumienia przez wszystkich, nawet jeśli czasami na mingi. A powiedzcie, po tej wyprawie, bo jeździcie po całym świecie, oczywiście w bardzo różnych miejscach jesteście i na, no nie powiem wszystkich kontynentach, ale prawie wszystkich. Macie jakieś takie jedno wspomnienie z tej podróży? One mogą być różne oczywiście, ale które jakoś tak szczególnie wam zapadło w pamięci, tak do końca życia? Coś takiego, że zamykacie oczy i widzicie to pod powiekami.
2: Może tutaj warto opowiedzieć o takiej sytuacji właśnie nieoczywistej, jeżeli chodzi o Park Narodowy Yala, bo w sensie generalnie na Sri Lance jest tak, że do parków narodowych nie można wjechać samemu własnym transportem. Trzeba skorzystać właśnie z kogoś, ponieważ jest wymagana rejestracja pojazdu oraz specjalne prawo jazdy na dany park narodowy. No i my długo gryzliśmy się z myślami, czy wjechać do tego Parku Narodowego Yala, bo dużo turystów tam wjeżdża i obawialiśmy się, że będzie tłoczno i te doświadczenia mogą nie być takie, jakie lubimy doświadczać. I zdecydowaliśmy się na to, rozmawialiśmy z kierowcą i chcieliśmy nie iść tym głównym nurtem samochodów za wszelką cenę, żeby zobaczyć tego Lamparta. Kierowca nas posłuchał, krążyliśmy bocznymi ścieżkami często i właśnie pod koniec dnia ten Lampard wyszedł na tą ulicę i jeden na jeden takie spotkanie tylko my. I to też właśnie dowodzi temu, że no nawet w tym turystycznym miejscu da się wciąż odnaleźć spokój i dostosować to pod siebie.
1: Jeszcze mogę tutaj dodać, że Sri Lanka zawsze będzie mi się kojarzyć z zapachem kadzideł, które były wszechobecne w świątyniach buddyjskich i to jest coś, co zawsze działa na mnie kojąco, kiedy sobie przypomnę, jaki tam był spokój i jaki był klimat i właśnie wszędzie ten zapach kadzideł.
2: A z innych wspomnień to też zwariowane autobusy udekorowane każdą figurką bożków i grająca muzyka w nocy, wszystkie światła. To też jest taka rzecz, co jak zamykamy oczy, to na pewno gdzieś tam mamy zaraz widoczne.
0: To o zapachach mi się podoba, bo takie doświadczanie podróży właśnie zmysłami, ono może bardzo dużo dawać. A kolory? Jak pamiętacie kolory?
1: Sri Lanka jest bardzo intensywna. Jeśli miałabym ją opisać, to kojarzy mi się właśnie z takim głębokim pomarańczem, na przykład z tymi ciemnymi stópami z wypalanych cegieł, ale i również też z takimi kolorami jak biały. Jednak kiedy szliśmy do jakiejś buddyjskiej świątyni i stópy były bielone i wszyscy ludzie dookoła byli również ubrani na biało i przynosili te kwiaty lotosu, które są intensywnie różowe, no taki kraj, powiedziałabym, kontrastów kolorystycznych.
2: Ale właśnie na Sri Lance doświadcza się dużo różnych bodźców, bo przez to, że jest wiele mikroklimatów na wyspie, plus te niesamowite kolory wynikające ze świątyń buddyjskich, no to te doświadczenia są bardzo różnorodne.
1: Tak, takie zestawienie nasyconej zieleni właśnie z tymi budynkami.
0: Co wydaje się być też takim przeciwieństwem lekkim, prawda,
1: tak,
0: tym kolorystycznym. Ale też natura i to, co człowiek po sobie zostawił, to już tak na może nieco innym planie. Bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i przybliżenie tego świata, chociaż oczywiście w radiu nie jesteśmy w stanie tych zapachów oddać, niestety i kolorów pokazać przede wszystkim, ale można coś powiedzieć i bardzo wam za to jestem wdzięczny. Karol i Wiktoria, po co czekać? Bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy i do usłyszenia.

0: dalej niż północ.
1: Być może to radiowe spotkanie zachęci Państwa do spotkania osobistego z wyspą, ze Sri Lanką, ale jeszcze jeden komentarz przydałby się do tej rozmowy, bo padło tam hasło stupa. No i czym jest ta stupa? Być może dla niektórych to jest nowość, być może zaskoczenie. To typ budowli sakralnej, przede wszystkim spotykanej w buddyzmie, budowli wywodzącej się z Indii. A co tam się znajduje? No cóż, stupy pełnią funkcję relikwiarza, symbolizują też oświecony stan Buddy, no i przez to są miejscem pielgrzymek, medytacji. A też, co wydaje mi się, ma znaczenie niebagatelne akurat w tym regionie świata, są to budowle wyjątkowo odporne na trzęsienia ziemi ze względu na swoją architekturę. To mogą być budowle większe, mniejsze, spotykane właściwie w każdym możliwym rozmiarze, bogatsze, skromniejsze, w zależności od tego pewnie dokąd się wybierzemy, do jakiego kraju taką stupę możemy spotkać, także taką bieloną, jak mieliśmy okazję usłyszeć. To w ramach przypisu do rozmowy, a w ramach przypisu do tego, o czym mówiłem dużo, dużo wcześniej, czyli o muzyce, wrócimy sobie na taki targ do Colombo, może co Państwo na to powiedzą. Akurat tam się wybierzemy, zobaczymy, co można spotkać dobrego muzycznego na takim targu, wyciągniemy jakąś płytę. No i niech to będzie, powiedzmy, płyta sprzed lat. To zobaczymy, jak Sri Lanka brzmiała lat temu, powiedzmy 40 parę.

Trzeba mieć świadomość i oczywiście uczciwie też zaznaczyć, że to tak naprawdę ślizganie się po powierzchni, bo w ciągu godziny to niewiele można muzycznie przekazać, ale powiedzmy, że to taki mały wycinek tego, co niegdyś na Sri Lance się działo. No i tak dotarliśmy do końca naszej podróży. Bardzo Państwu dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Grzegorz Moranowicz, Maria Zamachowska i Jan Janczy. Życzymy dobrego popołudnia, dobrej dalszej części niedzieli, a jeszcze na sam koniec takie ostatnie wspomnienie tej Sri Lanki, niech to będzie. Dobrego dnia, do usłyszenia.

0: Na audycję zaprosił Orange Flex, oferujący pakiety internetu za granicą na eSIM-ie. Orange Flex Travel.
1: Jest 18:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Jemen ogłasza rozpoczęcie ofensywy przeciw rebeliantom Huti. Prezydent Rashad al-Alimi zapowiedział poważną operację wojskową w celu odzyskania terytorium znajdującego się pod kontrolą wspieranych przez Iran Huti. W dzisiejszym orędziu wygłosił, że jemeńskie siły zbrojne otrzymały rozkaz, a operacje będą trwały do wyzwolenia kraju spod kontroli Huti. Z kolei wspierani przez Iran rebelianci poinformowali o atakach na obiekty saudyjskiego koncernu naftowego Aramco. Arabia Saudyjska zapowiada wsparcie Jemenu, ma prowadzić działania z powietrza, a siły jemeńskie ofensywę lądową. W Brazylii trwają wybory prezydenckie i parlamentarne. W głosowaniu udział bierze około 160 milionów osób. Lewicowy prezydent Luiz Inácio Lula da Silva ubiega się o czwartą i ostatnią kadencję. Głównym rywalem jest prawicowy senator Flavio Bolsonaro, którego ojciec, były prezydent Jair Bolsonaro, odbywa karę 27 lat więzienia za przygotowanie zamachu stanu po wyborach z 2022, w których niewielką różnicą głosów uległ Luli. Podczas swojej kadencji od 2019 opowiadał się za polityką zbliżenia ze Stanami Zjednoczonymi. Przedwyborcze sondaże pokazują niemal remis. Lula da Silva notuje poparcie na poziomie 45%, Flavio Bolsonaro 43%. Badania wskazują też, że żaden z kandydatów raczej nie uzyska większości głosów. Prawdopodobnie niezbędna będzie więc druga tura głosowania 25 października. Ale to jeszcze zobaczymy. Druga tura na pewno odbędzie się za tydzień w Krakowie. Mieszkańcy miasta zdecydują, kto zostanie prezydentem. Opcje są dwie. Miejski radny Łukasz Gibała, który w pierwszej turze zdobył 36,5% poparcia, lub Monika Piątkowska, na którą głos oddało 30%. Nie będzie natomiast debaty w telewizji w Polsce 24, a przynajmniej nie będzie na niej Piątkowskiej. Jak przekazała w trakcie jej piątkowej konferencji, dziennikarze telewizji wtargnęli na strzeżone osiedle w Warszawie, gdzie mieszka jej syn. Piątkowska ocenia to zachowanie jako stalking i zapowiada podjęcie przeciwko nim kroków prawnych. Cytuję: granica między politycznym sporem a prywatnością mojej rodziny została przekroczona. Tak mówiła dziś na konferencji prasowej Monika Piątkowska. Wybory na prezydenta Krakowa już za tydzień. To był serwis Radia Nowy Świat.

Slap. Za to energetyczne otwarcie odpowiadają panowie z Rizzle Kicks. I to nie koniec relatywnie tanecznych numerów w dzisiejszej selekcji. Nie żeby miała to być jakoś szczególnie długa sekcja dzisiaj, ale jakoś tak się złożyło, że w ubiegłym tygodniu dostaliśmy też remix utworu duetu Gina autorstwa Caitranady. Ten remix jest, więc Groove jeszcze przez chwilę będzie nam towarzyszył. A ja towarzyszył będę Państwu do godziny 19, jak zawsze o tej porze. Mateusz Andruszkiewicz, spotkanie realizuje Grzegorz Moranowicz. Polecamy się przez najbliższą godzinę.

One and Only Kate Ronada, nie da się pomylić tego groove'u z żadnym innym. Kanadyjczyk bardzo zdolny, odpowiada, właściwie współodpowiada za nagranie sprzed chwili Let It Up, bo to jego remiksa, oryginalnymi autorami tego utworu jest duet Gina. No i w takiej odsłonie Ginny jeszcze nie słyszeliśmy. Jazzujący projekt, który w ubiegłym roku założyło dwoje muzyków. Jazzująca, jak się rzekło, wokalistka, artystka Liv i Karim Riggins, czyli człowiek ze świata jazzu i hip-hopu, też perkusista, producent i DJ. Dużo współpracował z Commonem, współtworzył kolektyw z Madlibem. Komał się z J.D. Lowe, więc postać z tej organicznej, że tak to ujmę, części hip-hopowej sceny, aktywna. Gina objawiła nam się w tym roku relatywnie dobrze ocenioną płytą. Nic dziwnego, że przykuła uwagę, no w tym przypadku Kate Renat, który postanowił zremiksować Let It Up właśnie. Kolejny utwór będzie wyrazem hołdu i za chwilę opowiem o tym więcej, ale music first.

0: Neo to była, która wydała podwójny singiel produkowany przez Dave'a Okumu. To był utwór Eugene. Jestem ciekaw, czy ktoś z Państwa wychwycił jakieś takie inspiracje innym twórcom, bo wspomniałem, że to Hold. Dla pewnego muzyka nieżyjącego niestety, Neo uznała, że nie będzie w tym celu nagrywała coveru, nagra coś na swoich zasadach i w ten sposób wyrazi szacunek do dorobku D'Angelo, bo o nim mowa, którego muzyka miała silny wpływ na to, co i jak tworzy Neo, a jako że D'Angelo to flagowa postać sceny neo-soulowej przełomu wieków, to przypuszczam, że wielu jest artystów, artystek, którzy mogliby powiedzieć podobnie, że w jakimś stopniu ukształtował ich muzyczną ścieżkę. Podobnie jak to było u Neo właśnie. Bardzo ładna rzecz, a przy okazji zapowiedź nowego jazzowego projektu zatytułowanego Autumn, więc dostaniemy więcej muzyki w tym nurcie od tej pani niebawem. Wspominałem dzisiaj o J.D. Lee, wspomnimy też o jego bracie, który nieustająco tworzy, produkuje, nazywa się Ella J. i ostatnio podzielił się z nami czymś takim.
1: Let's go.

Chciałbym powiedzieć, że kolejna artystka jest moim odkryciem, ale skoro napisał o niej i recenzował już Pitchfork, to taki ze mnie odkrywca. Niemniej pani nazywa się Maggie Yapa, jest wokalistką i producentką. Jedno i drugie wypada akcentować tak samo wyraźnie, bo jej debiutancka płyta jest właśnie popisem umiejętności na obu tych polach. I wśród ochów i jachów, które będę za chwilę artykułował na antenie, będę też powtarzał to, że na tych dwóch przestrzeniach funkcjonuje. Wydała właśnie debiutancki album zatytułowany Intentions. Słuchasz tam wpływy od DJ a premiera po Flying Lotusa, arcyciekawa jakościowa muzyka. Zacznijmy rozpakowywać tę płytę od pierwszego utworu.

przyznają państwo, że ten beat brzmi trochę tak, jakby palce miał tam maszać DJ Premiera. Przy tym jest to delikatnie psychodeliczny odlot. Open Your Eyes. Poruszamy się wciąż po neosoulowym jednak poletku, po najnowszej płycie Maggie Apy, debiutanckiej. I to skojarzenie jest bardzo, bardzo na miejscu z DJ-em Premierem, ze względu na to, że sama Maggie Apa, jak mówiłem, zajmuje się produkcją muzyki, więc mamy tutaj pełne doświadczenie i zdolności wokalnych i produkcyjnych. Dużo jest to utworów instrumentalnych, to znaczy dużo. Ta płyta częściowo w ogóle brzmi jak album instrumentalny. Nie ma tu takich jasnych piosenkowych, jasnej piosenkowej struktury. Jest On The Spaceway na przykład, będziemy dzisiaj jeszcze tego słuchać, gdzie jest jazzowy beat. No i to jest taki typowy instrumental. Zresztą jeżeli chodzi o chronologię jej muzycznej drogi, ona zaczynała od produkcji, no a teraz wydała debiutancką płytę już jako pełnoprawna, pełnowymiarowa artystka, wokalistka, producentka i też autorka prześwietnego coveru The Blackbirds, Dreamin' About You, też dosyć psychodeliczna, ale w kompletnie innym nastroju niż oryginał.

Maggie Appa. Trzymam kciuki za nią i będę czekał na kolejne wydawnictwa. Jesteśmy jeszcze na etapie, kiedy chyba nie można powiedzieć, że masa ludzi wie o jej talencie, ale się dowie z czasem. Zapewne obecnie urzęduje w Los Angeles, chociaż jeżeli chodzi o takie powiązania, w notkach biograficznych niejednokrotnie podkreśla się, że właśnie powiązana jest, była z chicagowską undergroundową sceną producencką, no i że płyta w całości, Intentions, to jest właśnie gatunkowe połączenie trochę jazzu, trochę rapu, neo-soulu, trochę też elektroniki, psychodelii, arcy ciekawa, wciągająca, przyjemna rzecz do słuchania, szczególnie w niedzielę. Jeżeli mają Państwo dylemat, co by to sobie włączyć, to śmiało można trochę czasu poświęcić tej pani. 37 minut trwa cały album. Jeszcze antenowo trochę z nim pobędziemy. On the Spaceway, właściwie już parę minut temu przeze mnie zapowiadane w jazzującym stylu, to będzie...

0: Mamy jesień, więc jakoś tak tego jazzu zdecydowanie więcej wkradło się dzisiaj do playlisty. Żywe instrumenty, jazz rapowa produkcja i śpiewająca, rapująca Kay Young zaszczyci nas jeszcze dzisiaj obecnością.
1: Far from the basic, rocking with a pretty brown thing, you can taste it.

Panic Young, nie śpieszę się nigdzie zdecydowanie. Myślę, że kolejną płytę, którą na dziś wybrałem, można by częściowo nazwać Comfort Music. Nie dlatego, że artysta jakkolwiek idzie na łatwiznę. Ale jest to choć chwilami eksperymentalna, to dosyć przytulna, jeżeli można tak to określić, muzyka. Pan nazywa się Benny Sings. Na okładce stoi z kubkiem kawy w szlafroku na tle regału z książkami przy pianinie. I w takim outficie wydał, nagrał, stworzył 11 nowych utworów w bardzo pokojowej temperaturze.

Ale ładny mieliśmy to zestaw Benesang, Stuniard i Anna Tiju, która wystąpiła gościnnie, czyli iska wokalistka i raperka, którą Państwo mogą znać ze szczytu wszystkiego. Kiedyś przynosiłem w ramach selekcji muzyki chilijskiej właśnie do tej audycji też chyba trafiła przy okazji. No a gospodarzem tego utworu był Benny Sings, pan, który pochodzi z Holandii, aktywny jest od ponad 20 lat, ma na koncie 12 płyt, bywa określany artystą popowym, ale nie jest to ten rodzaj, powiedzmy, komercyjnego popu, który gra nam w głowie na dźwięk tego hasła. Dużo więcej jest w tym wpływu brzmienia lo-fi, co słyszeliśmy zresztą przed chwilą. Właśnie słuchamy jego najnowszego albumu 22 Durham Dew, płyta, która w swojej treści nawiązuje bardzo do okładki, bo krąży wokół domu, wokół życia rodzinnego. Perspektywy Bennego jako partnera, jako ojca trójki dzieci. Ostatnio wspominałem o płytach tacierzyńskich i kolejną właściwie do kolekcji dorzucił nam niedawno Benny.

Jeżeli ktoś słuchał wczoraj sobotniego brzasku, to wie, że mieliśmy rocznicę wydania epki Kawaii pana Childisha Gambino. Mówiłem o tym w kalendarium. Czy to jest jedna z ważniejszych płyt w jego dorobku? Czy to okrągła rocznica? Zupełnie nie szkodzi. To, że nie ma tych okoliczności, słońce od tego muzyka zawsze jest w cenie i wrócimy dzisiaj na moment jeszcze do roku 2014.

Tak się kończy inspirowanie Hawajami. Muzycznie tak też się kończy. To była epka Kauai z 2014 roku, aż chciałoby się powiedzieć, że można by znowu Donalda Glovera wysłać w podobne okoliczności, żeby nagrał podobną muzykę. No ale niestety nie, bo przypomnę, Childish Gambino, ten projekt muzyczny oficjalnie jest zamknięty razem z premierą płyty Band of Stone i trasą koncertową towarzyszącą tej premierze właśnie Childish Gambino domknął, co domknięcia wymagało, więc pozostało nam tylko wracać do jego poprzednich nagrań. A propos słońca, w połowie sierpnia Jungle podzieliło się z nami najnowszym, piątym w ich dorobku albumem Sunshine. Bardzo mi dzisiaj pasuje do playlisty ta selekcja dżunglowa, szczególnie, że zespół gra za miesiąc w Polsce na Atlas Arenie w Łodzi, więc już powoli można zaczynać odliczenie. Co mówię z radością, bo patronujemy temu koncertowi jako Radio Nowy Świat. Gdyby ktoś chciał posłuchać więcej o nowej płycie Jungle, to Patryk Rabiega chwalił się niedawno w mediach społecznościowych, że może będzie jakaś niespodzianka, więc proszę nasłuchiwać naszej anteny, a już na pewno proszę nasłuchiwać najnowszego albumu Jungle, to jego fragment, teraz jeszcze tu wracamy.

No i to jest też takie zdanie, które można sobie mówić w duchu, patrząc na duet Frankie Stu and Harvey Gunn. I to się niestety nie spełni, chociaż wiadomo, nigdy nie mów nigdy, ale panowie po 15-letniej przygodzie z muzyką żegnają się ze sceną. Wydali właśnie płytę Goodbye For Now. Ogłaszali to wielokrotnie w mediach społecznościowych, zapowiadając ten album, że to jest ostatni rozdział ich muzycznej przygody. W ciągu tych 15 lat wydali całe mnóstwo płyt wyrapowanych w charakterze spoken wordu, osadzonych na jazz rapowych albo UK garażowych produkcjach zwykle. Jeżeli ktoś lubił Loyla Carnera, jeżeli ktoś lubił The Streets i szukał podobnych brzmień z UK, to z pewnością na pewnym etapie natknął się na chłopaków. Jeżeli ktoś słuchał tej audycji, to spotkał się z nimi na pewno, bo sporo ich grałem. Rozdawałem też bilety na ich koncert w Polsce, jak grali w Hydrozagadce. No a teraz grają trasę pożegnalną. Polski na mapie nie widzę, więc nie zrobimy powtórki z rozrywki, ale powtórkę z płyty jak najbardziej, dwa numery. Dzisiaj wybrałem z tego najnowszego albumu Goodbye For Now i Empty Space. Od tego zaczniemy.

Tak to sobie panowie wymyślili, że po 15 latach trzeba powiedzieć pas i zająć się trochę innymi rzeczami w życiu i gdzie indziej ukierunkować swoją uwagę, swoją drogą. Postaram się więcej, bardzo dużo tego nie powtarzać, wątku płyt tacieszyńskich, ale myślę sobie, że Frankenstein, Harvey Gunn tutaj też mają sporo do powiedzenia, szczególnie jak ktoś śledził media społecznościowe, to tego, że tak się wyrażę, kontentu ojcowskiego trochę tam się pojawiało, więc jest to jeden z elementów układanki zmian życiowych. Goodbye for Now to jest najnowszy album, jak wspominałem, bardzo UK garażowy. Jeżeli komuś jest po drodze właśnie z brytyjską elektroniką w tym wydaniu, to śmiało może sięgać po tę płytę. Wyszła 25 września. Więc wciąż całkiem nowa rzecz. 15 utworów, 40 minut muzyki do Państwa dyspozycji. My sobie ukradniemy jeszcze niespełna 3 minuty, czyli utwór zatytułowany Dentist. On zamyka naszą dzisiejszą selekcję i słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Mateusz Andruszkiewicz, Grzegorz Muranowicz. Dziękujemy pięknie i do usłyszenia.

0: Nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Ukraina i Niemcy podpisały kolejne umowy o współpracy w zakresie obronności, energetyki i rozwoju przemysłu obronnego. W Kijowie odbyło się dziś ukraińsko-niemieckie forum biznesowe. Z wizytą przybył kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Z pozytywów to dla nas ważne, że współpracujemy. Jesteśmy bardzo wdzięczni, Friedrich, że tu jesteś. To dla nas ważna wiadomość od ciebie i od narodu niemieckiego. Zełenski przekazał dziś też, że USA miały zaprosić Ukrainę do trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji. Rozmawiał już z amerykańskim zespołem negocjacyjnym i potwierdził im, że strona ukraińska jest gotowa wesprzeć zorganizowanie takiego spotkania przed końcem października. Prawo i Sprawiedliwość prezentuje swój program gospodarczy. Podczas kongresu PiS profesor Mariusz Andrzejewski zaproponował powrót do naliczania składki zdrowotnej na zasadach sprzed 2022 oraz wprowadzenie jednorazowej amortyzacji wydatków na inwestycje jako kosztów uzyskania przychodów. Była też mowa o gospodarce Polski w szerszym kontekście. Poseł Marcin Ociepa mówił o wizji dla Polski na 2035.
2: Ten wielki cel dla Polski został sformułowany w taki sposób. Polska wyprzedzi Niemcy pod względem PKB per capita, mierzone parytetem siły nabywczej, do roku 2035. To jest cel, który przed sobą powinniśmy postawić.
1: A teraz Zielona Góra, tam lider Razem, Adrian Zandberg, spotkał się ze swoimi sympatykami i przedstawił postulaty partii, między innymi w kwestiach podatkowych.
3: Słuchajcie, my Razem jesteśmy zwolennikami sprawiedliwego rozwiązania, to znaczy tego, żeby wprowadzić w Polsce jednolitą daninę. Niezależnie od tego, czy zarabiasz pieniądze jako pracownik, czy jako biznesmen, czy w jakikolwiek inny sposób, opodatkowanie na tych samych progresywnych zasadach. Bez świętych krów, tak jak dzisiaj. Bez różnych grup, które nie wiadomo dlaczego dostają przywileje, chociaż ich nie potrzebują.
1: A na koniec pogoda. Minionej nocy było mgliście, tej nocy też będzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed gęstą mgłą dla niemal całego kraju, z wyjątkiem Pomorza oraz Warmii i Mazur. Zacznie się o 22:00 i tak będzie do poranka, do 9:00. Prognozowana jest gęsta mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Maria Lengren, a teraz zaczynamy comiesięczny przegląd osobliwości.
5: Osobliwości.
4: Drodzy Państwo, dziś w osobliwościach będę przede wszystkim gościć osobistości. W pierwszej części spotkanie z Zenkiem Grabowskim, nadzwyczaj wytrwałym outsiderem polskiej sceny rockowej, a w drugiej części spotkam się z Michałem Śledziem Śledzińskim, autorem m.in. Osiedla Swoboda i formatywnego dla wielu naprawdę magazynu komiksowego Produkt, którego był redaktorem. Zanim jednak przejdziemy do rozmów rozmaitych, małe wspomnienie z wczorajszego koncertu, które wciąż siedzi mi w głowie. Otóż wczoraj w klubie Mechanik w Warszawie wystąpił Reverend Beatman, a poprzedzał to występ świetnego zespołu Augen X. Już od wejścia było wiadomo, że będzie dobrze, bo towarzystwo było ściśle elitarne, jakieś 20-30 osób, solidne, ale za to wszyscy super świadomi. Oba zespoły wypadły doskonale, o Augen X na pewno wkrótce będziemy gadać, bo wiem, że szykują nową płytę, a teraz jako pierwszy numer dla Państwa, Reverend Beatman, król takiego blues straszu, one man band. Teraz niedawno stosunkowo, bo pod koniec 2025 roku wydał z chłopakiem o pseudonimie Milan Slick świetną płytę pod jakże swojsko brzmiącym tytułem Death Cross the Street. No i teraz dla wszystkich, którzy zastanawiają się, jak to jest, że na takich koncertach jest 20-30 osób. What is wrong with the people of today? Co jest nie tak z ludźmi dziś? No, może z państwem będzie wszystko tak, bo już teraz zapoznacie tego króla prostoty, który na żywo, uwierzcie mi, ma moc jeszcze 500 miliardów razy większą niż na tym nagraniu. Siła prostoty. What is wrong?

0: To był Reverend Beatman, a ze mną w studiu zupełnie inny bard rockowy, że tak pozwolę sobie ciebie nazwać. Cześć, Zenek.
1: Witam wszystkich serdecznie, Zenek Grabowski.
0: Ja pozwolę sobie ciebie przedstawić frazą z zwrotką właściwie z twojego wiersza, a tudzież tekstu piosenki. Mam przed sobą tomik poezji, właśnie tekstów do muzyki twojego autorstwa pod tytułem Z prądem rzeki płyną tylko zdechłe ryby i myślę, że ten tytuł to już jest dobry message, o czym tu będziemy rozmawiać. No więc drodzy państwo, Zenek, wśród kalafiorów to jest dziwny gość. Marchewka w różowej marmoladzie, w gardle gastronomów staje niczym ość marchewka w różowej marmoladzie. Łydki ma grube, ale silne też, marchewka w różowej marmoladzie. Idzie do przodu, co tam wicher, co tam deszcz.
1: Tak jest. Podpisuję się pod tym cały czas.
0: Jesteś na scenie już chyba ze 20 lat, prawda?
1: Nawet 30. W 97 wow. roku, jak miałem 15 lat, to założyłem zespół Cabanos. I to było zupełnie przypadkowe. Kolega wpadł do mnie w sierpniu, nie mieliśmy co robić i stwierdziłem, to może nagrajmy płytę, no ale Zenek, nie umiemy na niczym grać. Ale to nie jest problem, zobacz, bierzemy kasety Nirvana, Type O Negative, Paradise Lost i tam, gdzie wokalista nie śpiewa, sobie wycinamy te fragmenty i do tego zaczniemy po prostu tworzyć album. No i stworzyliśmy tak właśnie kasetę Hey Vistahola.
0: Wow. Która... Takiej metody jeszcze nie słyszałam.
1: No ja się dziwię, że nie skończyłem w rapie, bo potem widziałem jakiś dokument na Netflixie, gdzie właśnie raperzy, jak nie mieli instrumentów i chcieli tworzyć, to sobie robili podkłady i w ten sposób powstawały składy rapowe. Natomiast no ja słuchałem muzyki rock metalowej, byłem absolutnym fanem. Jestem do dzisiaj listy przebojów The Zirak 50, która była emitowana w Radiu Wawa swego czasu i tam się poznawało. Wiesz, to było takie niesamowite, słuchasz rap, radia i poznajesz nowe kapele, które wychodzą właśnie w latach 90. i speaker mówi, a na miejscu 13 nowość Rage Against the Machine i Killing in the Name. I słyszysz po raz pierwszy ten numer już, o kurde, ale to jest dobre, a zaraz kolejna nowość, Alice in Chains. I dalej, i dalej. I no, z tych właśnie pobudek to wszystko powstało. A na scenie pierwszy koncert, bo potem się okazało, że żeby grać koncerty, to trzeba umieć grać. W sensie trzeba znaleźć muzyków, którzy mogliby to zagrać. Więc...
0: Przykre, bardzo.
1: No, to była ta niestety gorsza część tej opowieści. No i trzeba było znaleźć ludzi, którzy złapaliby za gitarę i by mogli zagrać Korna, Type O Negative i Nirvanę.
0: Po waszemu.
1: Tak. No i pierwszy koncert się odbył tak naprawdę 2 września 2001 roku.
0: No to naprawdę masz przebieg...
1: 30-lecie.
0: Masz przebieg niezły, ale powiedziałabym, że ten wóz naprawdę jest wciąż świetnie naoliwiony. Dopiero co byłam na twoim koncercie i byłam pod ogromnym wrażeniem, jaką masz władzę ze sceny nad ludźmi. Naprawdę był szał, zresztą sold out. Ludzie zwisali z sufitu i śpiewali każde słowo twoje z pamięci. Więc naprawdę masz niesamowity talent do docierania do nich po prostu przez te malutkie dziurki prosto do serca.
1: No jakoś tak się dzieje, że to trafia. I nie wiem, co ci mam odpowiedzieć, bo jak ktoś mnie chwali, to ja się robię takie malutki, no, aż w końcu znikam. Naprawdę, ja komplementy przyjmuję, nauczyłem się już przez lata przyjmować komplementy, natomiast nadal to jest takie, że to nie powoduje u mnie, ale jestem świetny, tylko tak się po prostu zamykam sobie
0: już,
1: powoli.
0: To już państwo widzicie, co jest najtrudniejsze w graniu muzyki. No tak, słuchaj, no ale naprawdę tak się dzieje i myślę, że to jakaś niesamowita szczerość, która jest w tych tekstach i też to ta twoja szczerość w tekstach mnie zaczarowała. I właśnie chciałam państwu puścić piosenkę, która jako pierwsza z repertuaru Zenka mnie wzruszyła, że i tak będę skakać po tapczanie i nigdy szare życie mnie nie złamie.

0: Ze mną w studiu Zenek Grabowski, całkowicie samowystarczalny, jak wspomniałam, taki trochę outsider polskiej sceny, tak mi się wydaje, rockowej, ale outsider tylko z punktu widzenia grubych ryb, że tak powiem, bo publiczności ma aż nadto. No i teraz ciekawi mnie, Zenek, jakie to cechy trzeba w sobie wyhodować, żeby te 30 lat się utrzymać na scenie tak radykalnie po swojemu, jak ty to robisz?
1: No, myślę, że nauczyć się robić wszystko po swojemu i tak jak na początku, wiesz, jeszcze pod koniec lat 90. było takie przekonanie, że żeby zaistnieć, to trzeba podpisać jakiś kontrakt z wytwórnią, trzeba, nie wiem, mieć jakieś znajomości. Natomiast ja ani nie miałem znajomości, ani żadna wytwórnia oczywiście nie byłaby zainteresowana Kabanosem. Zresztą był taki moment, kiedy wysyłałem płyty do różnych wytwórni i oni w ogóle nie mogli skumać tego i podawali przykłady zespołów, które są śmieszkowe i nie odniosły sukcesu i wy też nie odniesiecie. Albo z kolei jedna wytwórnia naprawdę przesłuchała ten materiał i naprawdę tam chyba ktoś usiadł i zastanowił się nad tym, bo mi napisali szczerze, że to jest, panowie, albo robicie muzykę na poważnie, albo robicie sobie jaja, bo tutaj jest, nie wiadomo co to jest. Że, czy to jest poważne, czy to są jaja. Więc oni nie potrafili tego jakoś uchwycić, ale właśnie na tym polega kreatywność, że łączysz różne elementy i tworzysz coś, co, do czego przekonujesz ludzi. No i myślę, że to się udało i przez lata jakby też zespoły, które startowały i miały bardzo wysokie oczekiwania, jeżeli chodzi o odbiór swojej muzyki, no to było dużo świetnych kapel, które odpadło w międzyczasie, bo wydawali płytę i myśleli, że ta płyta po prostu zmiecie wszystkich, pojadą na koncerty i będzie mnóstwo osób na tych koncertach. I jak się okazywało, że jednak tak nie jest, to od razu tracili wiarę i od razu było, a bo to jest Polska, bo w Polsce to co, to tylko disco polo i od razu się rozpadały. Natomiast ja miałem zawsze podejście, że mnie generalnie motywuje wszystko i krytyka i pochwały i powód, dla którego robię to, co robię, nie jest związany z popularnością i nie jest związany z pieniędzmi, nie jest związany z tym, że ja lubię to robić. Po prostu nawet jeżeli ludzie by nie przychodzili na koncerty, nawet jeżeli bardzo złe recenzje bym dostawał cały czas, no to trudno. Jakby nie robię tego po to, żeby otrzymywać dobre recenzje i nie robię tego po to, żeby dotrzeć do wszystkich ludzi. A zawsze miałem też przekonanie, że jak mi się podoba, to komuś też musi się spodobać. Muszą być jacyś podobni ludzie do mnie, którzy mają właśnie też takie podejście. I to mnie zawsze trzymało na drodze. I po tym, jak skończyłem z Kabanosem i zacząłem grać solowo, no to był bardzo trudny etap, bo z bardzo wielkich koncertów nagle zacząłem grać koncerty dla 15-30 osób i to było dla mnie okej. Okay. Jakby okay, finansowo nie było okej. Okay. To na pewno było trudna sytuacja. Ale jeżeli chodzi o mój power do tworzenia, to super. Po prostu mogłem to dalej kontynuować. Więc ja generalnie już zdałem sobie sprawę, że moją drogą życiową jest muzyka i no nic nie jest w stanie mnie zdemotywować, żebym przestał tworzyć.
0: Czyli po prostu trzeba to robić wytrwale i być w stanie przetrwać tak zwane ciche dni, miesiące, lata, jednym słowem. No bo jednak pomimo tego, że nie jest to twój główny cel, no to jednak to jest to, co robisz, to jest to, z czego żyjesz, prawda?
1: Tak, tak.
0: No więc tak trzymać się, drodzy państwo. Pamiętajcie, wszyscy, którzy pragną również grać na żywca, muzykę, mają swój zespół, że każdy, absolutnie każdy ma za sobą ten etap grania dla 15 osób i każdy ma za sobą ten etap, że jest niezrozumiany. Ja również słyszę o swoim zespole Wii, że nie wiadomo, czy to jest na poważnie, czy nie na poważnie i czy na serio. Jak odpowiadam, że moim zdaniem życie takie jest po prostu, że nie wiadomo, czy to jest śmieszne, czy straszne, no to już wtedy nikt nie wie, co powiedzieć. A my teraz też zamieramy i słuchamy dalej Zenka, który o tych wichurach między innymi.

0: To był Zenek Grabowski, który siedzi zresztą ze mną w studiu. Jeżeli słuchają Państwo od początku, to już to doskonale wiecie. Zenek, rozmawialiśmy też o tym, że ty masz przed koncertami, których zagrałeś w swoim życiu, ile mniej więcej, tak?
1: No kurczę, z 800?
0: Matko,
1: może więcej nawet.
0: No wow, takiej odpowiedzi się nie spodziewałam. No. Ale okej, okay, Reverend Beatman, który leciał dzisiaj jako początek audycji, mówił, że w tym roku już zagrał 90, więc pewnie macie podobne przebiegi. No i wiem, że jakieś
1: to
0: tam...
1: To chyba więcej jednak zagrałem.
0: Jakieś masz swoje rytuały chyba, żeby wytrwać w zdrowiu ogólnym, psychofizycznym w tym wszystkim.
1: Tak, mam swoje rytuały. Już od, ja nie wiem, 12 lat chodzę do kina. Przed koncertami. Kończymy próbę dźwięku, idę do kina. Mam taką kartę, która mnie uprawnia do wejścia do kina. Nie muszę kupować biletu, bo sobie ją płaciłem na cały rok. I ja na pewno dobrze na tym wychodzę, bo ja jestem cały czas w kinie. I to jest norma u mnie. I panie przy kasie robią dziwne miny, jak ja na przykład idę na film. Na przykład teraz byłem na lalce i akurat tak mi się to wszystko poukładało, że przychodzę o godzinie 15 i mówię: pani, poproszę bilet na godzinę 12:40. I ona mówi: ale ten film trwa już od tam dwóch godzin. No tak, no ale jeszcze 40 minut zostało. No to ja bym sobie doobejrzał, bo i tak muszę za godzinę iść na próbę. Znaczy, więc sobie oglądam z krawkami. Ostatnio mieliśmy właśnie taką sytuację z kolegą z merchu, że ja widziałem połowę filmu, pierwszą połowę, a oną drugą połowę i mieliśmy zupełnie inne odczucia na temat tego filmu. Ja mówię: musisz zobaczyć, jak się zaczyna, a ty musisz zobaczyć, jak się kończy. Więc no ja chodzę do kina bardzo, bardzo często i nawet po kilkanaście razy chodzę na jeden film, jak mi się spodoba. Ale ja chodzę nawet na złe filmy i też z każdego, nawet złego filmu potrafię coś wyciągnąć. Choćby taką myśl, jak to możliwe, że oni to wypuścili?
0: Ja się z tobą zgadzam, uważam, że oglądanie złych filmów i czytanie złych powieści, nawet opowiadałam o tym podczas ostatniej audycji, zawsze inspiruje do czegoś, chociażby do tego, jak nie pisać.
1: Dokładnie, jak tego nie robić, tak. Albo co tu rzeczywiście nie działa, bo coś nie działa, to widać, ale co?
0: Tak, tak. Poza tym oglądanie wyłącznie rzeczy wybitnych potrafi paraliżować człowieka. I między innymi z tą myślą z tyłu głowy chciałabym zaprosić Państwa na Splat Film Fest, który od 22 do 31 października będzie się rozgrywał głównie w Kinotece w Warszawie. Jest to festiwal nowego kina grozy, fantastyki, kina gatunkowego, niedocenianego w Polsce, jakże też kina arthouse'owego, takiego bardziej niepokojącego, że tak powiem. No i wiem, że ty też kochasz horrory rozmaite.
1: Tak, tak, uwielbiam horrory. Teraz chyba jest jakiś renesans horrorów, bo mamy bardzo dobrą reprezentację w kinie. Choćby film Obsesja, na którym byłem 16 razy i go uwielbiam po prostu od cały, a film, który został zrobiony przez youtubera i kosztował 750 tysięcy dolarów, a zarobił ponad 400 milionów i wyprzedził te wielkie produkcje, które ostatnio na przykład Stevena Spielberga, i gdzie pracował sztab ludzi i mieli dostęp do wszystkiego. I to jest właśnie piękne. Uwielbiam to właśnie w kinie niezależnym, że coś bez promocji, oparte na dobrym pomyśle i dobrze zrobione, przyciąga ludzi na zasadzie: musisz to zobaczyć. Ja właśnie co chwila kogoś wyciągałem: musisz to zobaczyć, chodź do kina, zobacz, jakie to jest świetne. I no, Splat Film Festival, też byłem na Splat Film Festival, chyba to był na Terrifier 2. I pamiętam też, jak zobaczyłem pierwszego Terrifiera, to był 2017 rok i to było takie też kino niezależne bardzo, on dopiero tam raczkował, ten klaun. I tam właśnie zakochałem się w tym filmie i też się cieszyłem, że potem to odniosło taki sukces.
0: No i ty też jako twórca niezależny, bez jakiejś szalonej promocji, a jednak przyciągasz tłumy, to powiedz nam jeszcze na deserek, gdzie cię będzie można zobaczyć w najbliższym czasie?
1: W Polsce! Będzie można zobaczyć na koncertach w Polsce. Najbliższy weekend będzie to Wrocław, w niedzielę gramy i Sulęcin, a całą rozpiskę znajdziecie na stronie internetowej www.zenek33.pl.
0: Także zasuwajcie, szanowni państwo, na stronę Zenka. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Dzisiaj, tak, słuchajcie polskiej muzyki, a teraz na chwilę cofamy się w czasie do lat 90.

0: To było Infectious Grooves, Violent and Funky, numer, który przypomniałam sobie, usłyszawszy go podczas wystawy, która trwa obecnie w EC1 Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w Łodzi. A tamże trwa wystawa poświęcona czasopismu Produkt, które no, dla wielu było naprawdę formatywne i na pewno dla mnie, choć czytałam go będąc zdecydowanie za młoda na rodzaj treści, które tam się pojawiały. I z tej okazji ze mną w studiu dzisiaj Michał Śledziu-Śledziński, mózg i serce tego przedsięwzięcia.
1: Dobry wieczór.
0: Powiedziałabym, że no, taka postać mimo skromnego pseudonimu, mityczna dla polskiego komiksu. Autor komiksów takich jak Osiedle Swoboda, Wartości Rodzinne, Na Szybko Spisane, Czerwony Pingwin Musi Umrzeć, Filo i Mel, no każdy trochę inny ten komiks. No i ciekawa jestem, Śledziu, jak w ogóle to się stało, że tak się zaparłeś na tę niezwykłą sztuką komiksową, a jeszcze bardziej jestem ciekawa, jak zdołałeś w niej wytrwać tyle czasu.
1: Ja zacząłem bardzo wcześnie, mając tylko, nie wiem, 4 czy 5 lat. I to dzięki zeszytowi Kapitana Żbika, czyli taka klasyczna polska seria komiksowa. Po prostu znalazłem zeszyt, Zerwana sieć. Mam go do dziś w swoich archiwach. Znalazłem go przypadkiem, szukając kalendarza z gołymi paniami z roku 1979. Ja wszystko pamiętam.
0: Doceniam szczerość bardzo.
1: Który był ukryty w biureczku mojego taty. Ja lubiłem sobie podglądać ten kalendarz. I przypadkowo wpadł mi wtedy właśnie ten zeszyt. Nie wiadomo skąd on tam się wziął. I patrząc sobie na karty komiksu, ja doszedłem do wniosku, mając te 5 lat, że o rany, jak, to jest bardzo fajne, że ja mogę na jednej kartce, nie znałem słowa plansza komiksowa, umieścić ileś tam obrazków. I te obrazki nie będą musiały być duże, jakby na całej kartce, więc ja oszczędzę sobie bardzo dużo czasu rysując te małe obrazki i układając je wszystkie na jednej stronie. Ale najważniejsze było to, żeby opowiedzieć za pomocą tych obrazków jakąś historię. Bo ja tak tworzyłem jako dzieciak, że układałem sobie ileś tam kartek papieru i na tych kartkach papieru A4 formatu działy się rzeczy i one wynikały z siebie jakby.
0: Czyli wymyśliłeś komiks de facto zanim go odkryłeś?
1: Tak, wymyśliłem opowiadanie obrazkiem, po czym komiks Zerwana sieć pokazał mi, że ja te obrazki, czyli kadry mogę poukładać sobie na jednej planszy.
0: Jednym słowem, był to zew przeznaczenia i po prostu nie miałeś wyboru.
1: Nie miałem wyboru, co więcej, ja potem chciałem już wyłącznie rysować komiksy. I ja tam jakąś taką ścieżkę edukacyjną przeszedłem, bo byłem i w bydgoskim plastyku, jestem z Bydgoszczy, w bydgoskim plastyku i nawet próbowałem troszeczkę sił również potem na uczelniach wyższych w tych kierunkach, ale już wtedy był produkt, więc to trwało tylko parę miesięcy.
0: Zaraz będziemy gadać dalej o tym, jak to jest być komiksiarzem i tak od 5 roku życia trwać w swojej pasji. A teraz przed Państwem Pussyfair i tutaj już z góry powiem, że na koncert, jeżeli ten numer Was chwyci, możecie wpaść do Stodoły 28 października.

0: Ze mną w studiu Michał Śledziu-Śledziński, którego pewnie większość osób dorastających w latach 80., 90. kojarzy. Przestrzeliłam, nie? Bo widzę, minę robisz taką dziwną. Nieważne, nie liczmy. Matematyka, bardzo ciężki temat dla komiksiarzy, którymi obydwoje jesteśmy. W każdym razie znany przede wszystkim chyba z magazynu Produkt, którego, jak wspomniałam, byłeś sercem i mózgiem. No i teraz zastanawiam się, jak udało ci się w ogóle dokonać tego wyczynu, bo to było takie okno... nie tylko na komiks zupełnie nowy, taki, którego wcześniej w kioskach nie dało rady dostać, absolutnie. Przynajmniej dla mnie to był szok w ogóle, wejście w posiadanie numeru, niechcący. No i też i na muzę, i w ogóle styl życia, subkultury. Jak ty tego wszystkiego dokonałeś?
1: Przypadki znajomości. To znaczy, ja rysowałem od połowy lat 90. komiksy w magazynach o grach wideo. Więc ja w ten sposób poznałem ludzi, którzy znali prasę. Wiedzieli, jak wydawać magazyny, nadzorowali te magazyny, pisali dla tych magazynów. Ja tam rysowałem, byłem takim, powiedzmy, na dalszej troszkę orbicie autorem, bo jednak nie pisałem recenzji, nie pisałem publicystyki. Jakby dostarczałem co miesiąc paski, plansze komiksowe, ilustracje pod artykuły. Ale byłem w redakcjach, siedziałem w redakcjach, nasiąkałem tym klimatem. I kiedy zdarzyła się taka okazja, żeby stworzyć magazyn, no to wszedłem w to jak w dym. I ten magazyn powstał, czyli Produkt, on powstał po to początkowo, żeby opublikować Osiedle Swoboda, czyli mój komiks, taki nieuczesany i trochę niegrzeczny. To było oczywiste, że nie wydamy go w albumie, bo to nie był czas dla polskiego komiksu i w ogóle dla komiksu w tym kraju, żeby takie tego typu nieuczesane treści publikować w wyższym nakładzie. Ale magazyn, czemu nie? Magazyny tak troszeczkę sobie pod radarami egzystowały i tym bardziej komiksowe. Tych magazynów komiksowych trochę było, ale one były absolutnie niezależne w undergroundzie, bo jakby polski komiks na dekadę do tego podziemia zszedł. I poznając odpowiednich ludzi, udało się czegoś takiego dokonać. I to jest tak, że ja nie wydałem ze swojej kieszeni, ponieważ byłem człowiekiem i nadal człowiekiem, nie jestem jakimś specjalnie zamożnym, ale nie wydałem ani grosza z własnej kieszeni, żeby ten magazyn powstał. Mimo tego pojawił się w sporym nakładzie i namieszał, co trzeba było, to namieszał.
0: No, płaciłeś na pewno czasem niesłychanym, żeby to wszystko doprowadzić do końca.
1: No tak, to właśnie czas był moją jedyną walutą.
0: I tak to jest, drodzy państwo, z twórcami. Ja wiem, że magazyny prześlizgiwały się pod radarem, bo sama, kiedy pierwszy numer ukazał się w grudniu 99, magazyn ukazywał się do 2004, więc może się to wydawać relatywnie niewiele, ale jednak jak na żywotność magazynu komiksowego to jest dużo. A ja sama miałam jakieś 12 lat, kiedy zaczytywałam się pierwszymi numerami.
1: I byłaś stanowczo za młoda na treści, które prezentowaliśmy.
0: To wiele wyjaśnia, drodzy państwo, doboru osobliwości, o których wam opowiadam co miesiąc, to wszystko przez ciebie, Michał.
1: Cóż, trzeba z tym żyć.
0: Myślałam, że powiesz, że jesteś zaszczycony. No nic. W takim razie przechodzimy do muzyki.

0: Rozmawiamy z Michałem Śledzińskim między innymi o magazynie Produkt, a to wszystko trochę z okazji wystawy, która trwa obecnie w Łodzi. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem wystawy, którą obejrzałam przy okazji festiwalu komiksu, jak co roku, coś nowego i coś niezwykłego i coraz fajniejsze są te wystawy. Ta moim zdaniem jest chyba najbardziej odjazdowa z wszystkich do tej pory. Przede wszystkim wchodzimy już tam właściwie tak, jakbyśmy wlezli na karty komiksu.
1: Nawet nie komiksu, tylko do środka magazynu. To był pomysł Marcina Łuczaka, czyli kuratora wystawy i też człowieka odpowiedzialnego za to, że ten magazyn po 20 latach przerwy wrócił, bo jednak ukazały się kolejne numery i pracujemy nad następnym, który ukaże się zaraz, mam nadzieję. I on miał taki pomysł, żeby każdy, kto wejdzie na tę wystawę, faktycznie wszedł do środka magazynu. Zaczynamy wstępniakiem do poczytania takim kuratorskim moim i Marcina. Potem przechodzimy przez Osiedle Swoboda, docieramy do tej tak zwanej strefy akcji, gdzie były komiksy, które mniej były nacechowane jakby komentarzem społecznym, bo oczywiście na tym Produkt troszeczkę urósł, nie? Że byliśmy blisko człowieka, blisko ulicy, blisko jego problemu, szczególnie problemów młodego człowieka wtedy, przełomu wieków. Po czym przechodzimy do strefy kwasu, czyli komiksów dziwnych, eksperymentalnych, momentami troszeczkę obrzydliwych, tak też się zdarzało. No a potem mamy jakby miejsce, gdzie powstawał Produkt przez dość długi czas, czyli tak zwane Studio Bonin Poznań, bo Produkt powstawał tam, gdzie mieszkałem, a mieszkałem w różnych miastach, więc ten Produkt i cała ta idea przenosiła się razem ze mną i też dzięki temu ja poznawałem lokalne środowiska komiksowe i dzięki temu ta redakcja nam puchła, jeśli chodzi o autorów. Także można powiedzieć, że cała Polska tworzyła ten magazyn.
0: No ja tylko czuję się tutaj w obowiązku objaśnić panu, co to było to Studio Bonin, bo to brzmi bardzo szumnie. A tymczasem mamy rekonstrukcję takiej pięknej perelowskiej kanapy, stoliczka, gdzie jest serwetka w kwiaty pod szkłem i kilka telewizorów, które służyły do grania na konsoli po pracy do późnych godzin zapewne nocnych na starym komputerku.
1: Właściwie to czas był bardzo płynny. Tak, to nie było tak, że my idziemy spać w nocy i wstajemy rano, bo my bardzo często po nocach tworzyliśmy, więc odsypialiśmy później tak naprawdę od 8 do 12, do 13 wstawaliśmy i działaliśmy znowu. No i tak studio brzmi szumnie, ale faktycznie to był tak naprawdę jeden pokoik na poznańskim Boninie, który jest chyba częścią w ogóle Winiar, czyli takiego większego osiedla. No i my tam tworzyliśmy na kupie po prostu, jeden na drugim. Na kanapach, na stołach, na łóżkach, no wszędzie, gdzie się dało rysować i tworzyć. I co więcej, z nami też, bo to po prostu było wynajęte jakieś mieszkanko. I z nami nawet mieszkał niejaki Krzysztof, którego pozdrawiam, może nas słucha w tym momencie, czyli człowiek kompletnie niezwiązany z Produktem, czyli po prostu studiował w tym Poznaniu. Biedaczek znalazł się po prostu w tym młynie razem z nami. Większość czasu właściwie egzystował na swojej części kanapy gdzieś pod kołdrą, żeby się wyspać, pouczyć, a my działaliśmy tam dość głośno.
0: No i teraz jak to się stało, że ty złożyłeś to my? Jak wyście się w ogóle znajdywali na tym przedinterneciu?
1: Ojejku, dzwoniło się, pisało się listy, zresztą te listy na wystawie również są do poczytania, czyli autorzy piszą do mnie, ja piszę do autorów. Dosłownie, to było coś takiego, to było też szukanie wręcz nazwisk w książce telefonicznej, że znajduję autora, którego prace mi się podobają, na przykład Filipa Myszkowskiego, po czym szukam go w książce telefonicznej, dzwonię, trafiam, rozmawiamy i od samego jakby startu rozmowy nadajemy na tych samych falach, bo nie było nas wtedy tak wielu, jakby teraz jest więcej twórców i szczególnie twórczyń komiksowych, bo no Produkt był chłopięcy, prawda? Mocno. Wiążą się z tym plusy i minusy tej sytuacji. No ale tak się znajdowało.
0: I rzeczywiście dokonałeś czegoś niesamowitego, jeśli chodzi o ten dobór ludzkości swoim czujem przede wszystkim, oprócz tego, że książką telefoniczną. Bo kiedy się spaceruje po wystawie, to robi wrażenie to, jaki super poziom naprawdę graficzny prezentował magazyn. Tam po prostu nie ma rzeczy słabszych. Jest, no po prostu zwala z nóg mnie to, jak to wszystko się działo. I rzeczywiście teraz, jak sobie przypominam siebie czytającą magazyn, no to potem nic się już nie wydawało aż tak ekstra jak Produkt.
1: Ojejku, bardzo dziękuję, jakby w imieniu całej ekipy. Ale faktycznie można powiedzieć, że Produkt i też troszeczkę ja zebraliśmy tam niezłą śmietanę ludzi i to naprawdę młodych, bo to ja miałem 21 lat, jak ten magazyn wystartował. Chłopaki byli ode mnie też młodsi, czasami o 2-3 lata. Tomek Leśniak starszy o rok. No i jak się okazuje, każdy z potężną łapą, z potężną krechą, z potężnym pazurem, również do pisania tych historii, które oczywiście miały swoje warsztatowe braki, ale szczerości im odmówić nie można.
0: I co wzruszające, większość z was nadal w tym zawodzie, czy to komiksiarskim, czy w animacji, trwa.
1: To prawda. Właściwie można policzyć na palcach jednej ręki, nawet nie. No to są dwie osoby, które tak naprawdę z komiksu gdzieś tam uciekły w bok, ale też nie zarzuciły kreacji, bo to jednak i malarstwo, muzyka to jednak są przecież kreatywne sprawy. Reszta została w komiksie, część przeszła do animacji, ale nadal tworzy komiksy. Troszeczkę mamy ludzi, którzy poszli w kierunku gier i pracowali przy naprawdę wielkich tytułach, ale nadal tworzą komiksy i oczywiście jak zapraszamy, bo teraz produkt wrócił i jak robimy nowe numery, no to oczywiście bardzo chętnie do tego tematu wracają.
0: I my zaraz też wrócimy do rozmowy, a jeszcze ode mnie chwila muzyki. Poprzednio leciał numer, drodzy Państwo, Trigger Finger, który również wystąpi w Warszawie 25 w Warszawie, 24 w Poznaniu. A teraz Dead Bob z numerem Nothing Changes Everything. Oni z kolei wystąpią 16 października. Na pewno zamotacie się w tych datach, ale wszystko do sprawdzenia. Dead Bob to jest nowe wcielenie No Means No, tak tylko podszepnę od siebie.

Produkt, o którym rozmawiamy z Michałem Śledziem-Śledzińskim, miał swój też comeback stosunkowo niedawno. I ciekawa jestem, kiedy

0: kopii swojego komiksu, to można mówić o dużym sukcesie. Komiks japoński jest bardzo popularny i komiks japoński sprzedaje się świetnie. Komiks amerykański oczywiście superbohaterski i na fali filmów i sentymentu jakby wszystkiego też leci sobie bardzo pięknie. No ten komiks polski, lokalny nasz cały czas próbuje dobić do tych jakichś fajnych wartości, ale jeśli chodzi o to, ilu autorów i autorek w tym momencie tworzy ten komiks, jakie jest spektrum tematów poruszanych w tych komiksach, no to żyjemy absolutnie w złotych czasach medium.
1: Też mi się tak wydaje, że to się staje coraz bardziej popularny środek wyrazu, po prostu ekspresji. Zresztą są rozmaite warsztaty. Wielu twórców przekazuje gdzieś tą wiedzę dalej też swoją. Pewnie też pracujesz czasami z młodymi ludźmi.
0: No dosyć często, szczerze mówiąc. I jeszcze jest tak, że moje pokolenie, tych 40-50-latków, ono dosyć często współpracuje z młodymi twórcami przy antologiach, przy komiksie niezależnym. Więc my mamy ten kontakt, którego na przykład zabrakło troszeczkę, jeśli chodzi o starych mistrzów, których ja czytałem. Właściwie tylko Tadeusz Baranowski i Charlotte Paweł byli tacy bardzo otwarci na nas, już oboje nieżyjący w tym momencie. I oni byli świetni, jeśli chodzi o ten kontakt z nami, młodymi, takimi, no, takimi jeszcze młodymi psami troszeczkę, prawda? I wściekłymi oczywiście. Ale to się zmieniło, to prawda. My mamy lepszy kontakt i staramy się no, współpracować po prostu, bo to jakby na tym to polega. Jakby przez tą współpracę my też przekazujemy naszą wiedzę i nasz warsztat młodszym twórcom i twórczyniom. No i co ważne, dziewczyny. Dziewczyny, teraz polski komiks z dziewczynami stoi. Najciekawsze debiuty to są dziewczyny. I też dzięki temu to spektrum tych tematów, które komiks porusza, też się mocno poszerzyło i przez to poszerzyła się baza czytelników i czytelniczek oczywiście. I to jest taka fajna kula śnieżna, która rośnie, rośnie, rośnie.
1: To prawda. Ostatnio podczas nagród festiwalu wśród laureatów przeważały w ogóle dziewczyny, więc absolutnie jest tak, jak mówisz. Natomiast tym kopem dla wielu obecnie tworzących był właśnie produkt. Dziękuję Ci bardzo, Michał, za dzisiejsze spotkanie nasze. Myślę, że naprawdę warto wstąpić do EC1 na wystawę poświęconą produktowi. I co? Będziemy się widywać na festiwalach komiksów.
0: Będziemy się widywać, zapraszam na wystawę i co więcej, będą kuratorskie oprowadzania, czyli ja, na przykład Marcin Łuczak, będziemy na miejscu i paszczowo wszystko o tych pracach opowiemy. Tym warto śledzić profil EC1, Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, bo tam się pojawią odpowiednie daty.
1: Także, drodzy Państwo, z tą wiadomością Was zostawiam. Wspierajcie nadal polski komiks, tak jak swoim czasem opłacił to Michał niegdyś i robi to nadal. A ja dziękuję Państwu bardzo za dzisiaj i do usłyszenia za miesiąc.

0: Jest 20. tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Stany Zjednoczone. Prezydent Donald Trump mianował swojego wysłannika na Białoruś Johna Cole'a specjalnym wysłannikiem do spraw zakładników. Jak uzasadniał, Cole zapewnił już powrót do domów 65 obywateli USA i państw sojuszniczych z Europy oraz uwolnienie ponad 800 więźniów z wielu krajów Europy Wschodniej. Komentatorzy twierdzą, że ten ruch może wiązać się z nową polityką USA wobec Rosji, w której sankcje na nią będą znoszone wraz z uwalnianiem więźniów politycznych. To teraz Rosja. Niezależne media podają, że prawie 200 osób trafiło do szpitali w obwodzie irkuckim z podejrzeniem zakażenia dżumą. Po śmierci 27-letniej pracownicy Instytutu Przeciw Dżumie w regionie wprowadzono ograniczenia. Kwarantanną objęto kilka szpitali w Irkucku, w zakładzie aluminium, w Szelechowie obowiązują maseczki. Władze podają, że u osób mających kontakt ze zmarłą nie wykryto na ten moment objawów choroby. Warszawa. W piątek rusza Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. W programie znalazło się 190 filmów i 330 seansów, w tym produkcje nagradzane w Cannes, Berlinie i Sundance. O filmach otwarcia mówiła na naszej antenie Joanna Szymańska-Szczęśniak, dyrektorka festiwalu.
1: W tym roku będziemy mieć dwa filmy otwarcia, to taka wyjątkowa sytuacja. Debiut oczywiście Jessego Eisenberga, a drugim filmem otwarcia będzie Błogosławieństwo Ziemi Hansa Petera Molana. Otwarcie w tym roku organizujemy w Muzeum Historii Polski na Cytadeli Warszawskiej.
0: Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy startuje w piątek 9 października i potrwa 10 dni. A na koniec kalendarium dziś obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. Tymczasem z posesji w Orzyszu na Mazurach uciekł serwal sawannowy, zwierzę wabi się Gustaw. Służby poszukują kota i jednocześnie apelują, by nie próbować łapać go na własną rękę. W razie zauważenia tego kota należy natychmiast zadzwonić na numer alarmowy 112. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: 6 minut po godzinie 20, depesze na dobry wieczór. Jest tam taki fragment: czekałem, aż zapadnie noc, teraz wszystko jest do zniesienia i teraz w tej ciszy wszystko, co czujesz, to zupełny spokój. A w jakich sytuacjach spokój czuje profesor Urszula Zajączkowska, to za chwilę się okaże. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, cześć.
0: Ula, powiem ci bardzo szczerze, że kiedy spotkałyśmy się całkiem niedawno przy okazji premiery poszerzonego wydania twojej książki Patyki Badyle, to żegnając się z tobą powiedziałam, że w końcu mam taką wizualizację pięknego umysłu, bo autentycznie zachwyca mnie to, jak potrafisz łączyć taką twardą naukę z czystym zachwytem, którego się nie wstydzisz. I pomyślałam sobie, że mnie to zachwyca, więc trzeba to puścić dalej. Wiem, że oczywiście pojawiasz się w porannej mannie u panów, u pana Wojciecha i u Mariana, ale dzisiaj myślę, że będziemy się mogły rozgadać, z czego się bardzo cieszę. To zapytam o ten spokój. Kiedy ty czujesz zupełny spokój, taki jak o tym, ten spokój, o którym śpiewają depesze. To wybrzmiało przed chwilą.
1: Wtedy, kiedy znikam. Kiedy wyłączam myślenie, kiedy wyłączam w sobie skupienie się na sobie. Tylko po prostu znikam w rozmaitych sytuacjach. Może być to po prostu las. Może być to też myślenie. Wiedza. Może być to po prostu przyglądanie się, nawet przyglądanie atlasu. Ja wiem, że to może wyglądać trochę absurdalnie, że można oglądać istoty inne. Rośliny, owady, grzyby nawet. I po prostu skupić się na nich bardzo. Wtedy znikam. I nie chodzi tu o umniejszanie siebie, swojego życia, że jestem nikim, tylko po prostu na planie pierwszym nagle jest ktoś inny i wtedy jest ten wspaniały spokój. Znaczy, że spokój, który w jakimś sensie dostajesz od świata. Znaczy to, że nie jesteś sama na przykład, że jest to otoczenie rozmaitych innych istot, że ten świat jest tak skomplikowana, jednocześnie jakoś tak szalenie prosty. I że jesteśmy też wszyscy jakoś bardzo do siebie podobni. To daje chyba jednak pewien rodzaj wiedzy, ale takiej wiedzy bardzo podstawowej o funkcjonowaniu świata i odpuszczanie, tak, odpuszczanie sobie. Czyli nie ja, tylko inni. To jest dla mnie źródłem spokoju. Tak sądzę.
0: To od razu miałam też przed oczami takie rozgwieżdżone niebo, kiedy patrzę taką kołdrę granatową z takimi punktami, to myślę sobie, że ojej, jestem taka malutka i to stwierdzenie jakoś mnie uwalnia. Że cieszę się, że jestem tylko małą częścią tak wielkiego wszechświata. Słuchaj, zaznaczyłam sobie fragment, bo wróciłam sobie po raz kolejny do twojej książki przed naszym radiowym spotkaniem i przyznaję, że ten fragment mi gdzieś uciekł wcześniej, więc tym bardziej się ucieszyłam, że go złapałam i on brzmi następująco. I nie mogę wprost uwierzyć, że włoski na ogonkach liściowych dyni zapanowały nad wolą tak rozczochranego człowieka, który nieraz złamał komuś nos, który tłukł się do krwi, który wiał przed policją w Wołominie, przed ochroniarzami pociągów, w których z kolegami wybijał szyby, który bronił niemożliwie, który sam był trzaskany w pysk i skopany w piwnicach blokowisk, z tlącą się jakby wiarą, że istnieje gdzieś jakieś nie wiadomo jakie piękno i że ja to kiedyś zobaczę. Tak, to ja. A teraz stoję przed drzwiami i boję się włosków dyni. Czy naprawdę komuś złamałaś nos? Tłukłaś się do krwi?
1: Tak, jasne, że tak. Tylko właściwie nie mogę powiedzieć komu, bo obiecałam wtedy jako dziewczynka z podstawówki, że nie powiem kto, bo się ten chłopak strasznie wstydził. Po prostu taka bójka była i okazało się, że mu rozwaliłam ten nos. On zaczął uciekać. Ja zaczęłam uciekać, bo się przestraszyłam tej krwi. On mnie gonił i tak żeśmy się zmęczyli w Wołominie gdzieś tam na drodze. Przy pompie myłam mu ten nos, twarz i on wtedy do mnie powiedział: słuchaj, nie powiesz nikomu. Więc nikt o tym nie wie, kto to jest. ale tak się stało. Więc tak, mam takie łobuzerskie.
0: Ale wiesz, historie. Jak to fajnie brzmi, kiedy ja cię pytam, czy to prawda? A ty, jasne, że tak, z tym swoim delikatnym, eterycznym głosem. Tak, rozbijałam nosy, lałam się, wybijałam szyby. Tak. I właśnie to połączenie różnych skrajnych emocji, które pojawiają się w mojej głowie, kiedy o tobie myślę, bardzo mi się podoba. Czyli siła i kruchość. Taka dusza naukowczyni, a jednocześnie rebeliantka, która mówi, że jest hejterką szkoły, więc te wszystkie wątki dzisiaj będziemy poruszać. Ale wyszłam od tych bijatek w pociągu między innymi, ale też wybijania tych szyb, żeby zapytać o tę dynię. Co ty badałaś konkretnie? Bo dla wielu to jest abstrakcyjne. Tak, kiedy się pyta, co robią w pracy, a ty mówisz, że badasz co?
1: Badam dynię. Badam jej włosy. Rzeczywiście jeszcze bardziej abstrakcyjne jest to, że niedawno ta praca naukowa została zacytowana przez japońskich inżynierów z Politechniki Tokijskiej, w której wykorzystano tę obserwację, to zjawisko do patentu dotyczącego hydraulicznego układu w widelcu jakiegoś tam prototypu roweru. Więc to jest jeszcze dziwniejsze. Te włoski dyni okazały się być rezerwuarem ciśnienia osmotycznego, hydraulicznego. Trochę tak jak wieże ciśnień, które są po to, żeby, prawda, utrzymywać w instalacjach schowanych pod ziemią często pewien poziom ciśnienia wody. I okazuje się, że roślina, która z natury jest trochę na pewien krótki czas, jest jednoroczną rośliną, ma taką architekturę wewnętrzną byle jaką, no bo rośliny te, których życie jest krótkotrwałe, one nie starają się tworzyć jakiegoś specjalnego, symetrycznego, wewnętrznego u siebie piękna, tylko są no rzeczywiście tak, jakby były w pośpiechu. Nawet ten układ komórek jest taki, jakbyśmy byle jakie sobie narysowali. I tylko taka czysta funkcjonalność w byle jakiej formie. I one ratują się tym, że ich ogonek liściowy, który jest pusty, w ogóle cała ta roślina jest krucha, ale ma ogromne liście, które są wrażliwe na oczywiście tę zmieniającą się pozycję słońca na niebie. I dziwiło mnie to, jakim cudem te liście potrafią dźwigać się. Znaczy ten ogonek potrafi dźwignąć tak wielki liść. I zauważyłam u siebie w ogrodzie, że po prostu kotek, który przeszedł po tych roślinach, kiedy przetarł te włoski, po prostu one są bardzo kruche, bardzo łatwo się rozłamują, ten liście nie podniósł. I to mi wystarczyło, żeby z dynią iść do Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Tam między rozmaitymi maszynami rosła dynia. Panowie nie wiedzieli, jak się ją obsługiwać. Było takie fajne. Badaliśmy rozmaitymi technikami jej detale po to, żeby udowodnić tę hipotezę i ją się udało udowodnić. Czyli one są po to, żeby wspomóc roślinę takim wewnętrznym, taki dodatkowy mięsień, jeśli mogę w taki sposób to jakoś określić, po to.
0: Dzisiaj spotykamy się, drodzy Państwo, z profesorką SGGW, biolożką roślin, poetką. A chciałam, żebyśmy porozmawiały między innymi o takich spotkaniach, które zmieniają nasze życie. I bardzo lubię taki fragment, kiedy piszesz, opowiadasz o tym, że niechcący przeczytałaś pewien artykuł. Najpierw mi wytłumacz, jak się niechcący coś podczytuje, chociaż tak naprawdę człowiek teoretycznie czymś innym powinien być zajęty.
1: No, ty ma się swoje ulubione czasopisma, które publikują takie, a nie inne rzeczy, bardziej przeglądowe, bardziej odważne, bardziej eksperymentalne. Takie, które nie są, jak to często niestety w nauce jest, dopisywaniem detalu do istniejącej prawdy. Tylko takie, które są naprawdę odważne, takie, które otwierają drogi, w które można iść i które mogą po wielu latach objawić się jako ślepy zaułek. Tym się prawdziwa, piękna, według mnie, nauka podstawowa zajmuje. Czyli rzeczywiście szukamy czegoś, co jest nieodkryte i nie boimy się zgubić. Szukamy prawd przyrody, a jest ich zdecydowana większość, jest nieodkryta. To taka naprawdę 99% i nieskończoność dziewiątek. mam wrażenie, że wciąż jeszcze no, wciąż chodzimy w niewiedzy mimo wszystko. Tak złożone to się wydaje. No i ma się takie czasopisma, zerka, przegląda, ciekawe tytuły od razu rzucają się w oczy. Przeczytałam o ruchach roślin, które mnie fascynują i o tym dramacie właściwie w niepoznaniu, w naszym mijaniu się z roślinami przez to, że one ruszają się po prostu zdecydowanie wolniej niż my. Natomiast reagują na zdecydowanie więcej niż my, a odpowiadają później. I już w historii człowieczeństwa, naszej kultury, dlatego też umiejscowiliśmy je gdzieś bardzo, bardzo daleko, u Arystotelesa, zaraz za kamieniami. Więc to jest poniżające dla roślin. To nie jest miejsce, jakie im się należy, no bo one kształtują właściwie życie na ziemi, przede wszystkim rośliny. I dlatego te ruchy roślin są dla mnie ciekawe. Dlatego są one taką ekspresją ich życia. I dlatego też pokazują to tylko wtedy, kiedy się ich nie dotyka. Przeczytałam artykuł profesora Fisana i Barlowa. No i po prostu bardzo... No on mnie poraził wprost. Poraził mnie. Czasami literatura piękna czy poezja dokładnie w ten sam sposób potrafi mnie porazić. Do tego stopnia, że boję się czytać dalej. Znaczy, że tak jak znajomi, moja mama, moja córka czytają w taki sposób, że rzucają się na wszystko, jak mi się coś spodoba. A ja odwrotnie. Czasem muszę zamknąć książkę, jeden wiersz, dwa wystarczą i boję się iść dalej. Więc ten artykuł był tego rodzaju wstrząsem u mnie. Dlatego też wstydziłam się napisać do autora głównego i napisałam do pobocznego, żeby się dowiedzieć trochę szczegółów po prostu. Trochę jak w podstawówce. Czy znasz tego kolegę z czwartej B?
0: Zapytaj go w moim imieniu.
1: Właśnie. To ja dokładnie w ten sposób zareagowałam. Dopychając się do profesora Petera Barlowa z Uniwersytetu w Bristolu. No ale odpowiedział na drugi dzień. Od razu przekazał profesor Fisan wiadomość i zaczęła się współpraca.
0: To był artykuł, który opowiadał między innymi o ruchach liści fasoli. Mhm. I tam można było się z tego tekstu dowiedzieć, że silnie kontroluje te ruchy księżyc, tak. A dokładnie jego masa wpływająca na grawitację Ziemi. Faktycznie, kiedy sobie pomyślę księżyc, fasola, księżyc, rośliny, na jakiś kosmos. Tak. I nagle zaczynacie badać. I jest taki fantastyczny fragment, kiedy piszesz, kiedy bardzo często profesor Barlow zadawał ci pytanie, co o tym myślisz, albo mówił nie wiem. Tak. Piszesz, eksperymentowałam pazernie i na żywo, niemal w trybie wideokonferencji. Z telefonem przed nosem nagrywałam wszystko i dzieliłam się tylko z nim, wiedząc dobrze, że wreszcie nie jestem jakimś przewrażliwionym, niesystemowym odchyleńcem, tylko tak. Że jesteśmy w nim oboje, a to już coś. Często się czułaś takim odchyleńcem?
1: Często się nim czuję. Bardzo. W świecie nauki bardzo. Że łączę różne światy, że łączę różne perspektywy. W pracy wśród moich koleżanek, kolegów w Katedrze Biologii Lasu, w ogóle na Wydziale Leśnym, nigdy nikt mi nie dał w żaden sposób do zrozumienia, że jestem jakimś odmieńcem. Natomiast faktem jest, że ja się tam czuję, że pewne rzeczy mnie szalenie nie interesują i z miejsca nudzą. Że nie interesuje mnie i odpycha pewien rodzaj konstrukcji zasadniczej systemu nauki, który opiera się na takim pospiechu i na sukcesie. Znaczy, że musimy bardzo intensywnie spowiadać się z punktów, z punktozy rozmaitej. I to naprawdę działalność i naukowa, i edukacyjna, i jakaś tam organizacyjna. Tam wszędzie są pewne zakresy, gdzie trzeba to wszystko spełnić. Ja to rozumiem, że to są warunki pracy, bo przecież mamy ten zaszczyt pracować na uczelni publicznej, ale to generuje coś takiego, że ludzie boją się ryzykować w pracy naukowej. Znaczy boją się założyć takie eksperymenty, takie doświadczenia, na które trzeba czekać wiele lat niż jeden okres sprawozdawczy. I że jest w tym jakaś jawna niesprawiedliwość, że naukowcy polscy publikują, później ministerstwo po pewnym czasie publikuje listę punktową i okazuje się, że ktoś miał chrapkę na 140 punktów, a ma 40 i mogą go zwolnić. Bo to jest ten rodzaj takiego układu, że to jest, jeśli się nie uda, no, to cię zwalniamy.
0: Trzeba grać w tę grę.
1: Trzeba grać w tę grę i dlatego muszę się chronić przed tym dość mocno. To znaczy grać w to, prowadzić. Fascynuje mnie dydaktyka. Bardzo lubię uczyć studentów. Tegoroczni wydają się być strasznie fajni. Bardzo wrażliwi. Miałam już pierwsze z nimi spotkanie. Bardzo fajnie mi się z nimi pracowało, więc jaram się na tę współpracę. Natomiast ten system, no, staram się po prostu wypełnić jego warunki, by nie zwariować po prostu. I już. I pisać, i tworzyć, i dzielić się z ludźmi, bo okazuje się, że tutaj ten świat nauki jest też poza całością bardzo niewdzięczny. Wydaje się, że człowiek się natyra, a często profesorowie nabierają w czasie więcej frustracji niż miłości dla materii oraz ludzi, więc niekoniecznie muszę w tym tak intensywnie być. Bardzo ciężko pracuję w laboratorium, ciężko pracuję w terenie obecnie, ale zdaję sobie przestrzeń na to, że część może się po prostu nie udać. Więc aby wypełnić system, trzeba pracować na 200%, także w nocy. No i nie, prawdę mówiąc, nie narzekam. Natomiast no, mogłoby być trochę więcej zaufania do nas.
0: Drodzy Państwo, księżyc już na pewno jest na niebie, niezależnie od tego, czy Państwo nas słuchają teraz w samochodzie, czy gdzieś w domu, zawsze można wyjrzeć przez okno. A profesor Urszula Zajączkowska w książce Patyle mi się zrobiło, patyki, Patyle, napisała: księżyc zatłuczony meteorytami, cały w kraterach, z dziobatą twarzą zagląda tu, wychyla się zza ramion Ziemi od dobrych 4 miliardów lat. Przybliża i oddala wyrysowane w swoją orbitę. Przecinek w naszej rozmowie i kolejny utwór od ciebie, Krzysztof Popek. Mm-hmm. Skąd taki, a nie inny wybór?
1: Lubię to grać, bo lubię grać, gram na flecie poprzecznym, więc kiedyś byłam jest taka cykliczna impreza jazz na Starówce w wakacje. No i zakochałam się w tej muzyce. To jest, szczególnie ten utwór jest też, on jest prosty do grania, prosta jest linia, ale myślałam, że tak, że fajnie jakby ludzie posłuchali tego.
0: Bardzo proszę.

0: ale delikatnie nam zagrało. 20:31, profesor Urszula Zajączkowska dzisiaj w Niezapominajkach z wizytą. Ula, to zapytam cię o to granie też twoje, ten flet poprzeczny. Czego wymaga od ciała i jak się czuje w ciele ten instrument, to współgranie?
1: Jest wspaniałą formą też znikania, bo pracuje całe ciało, cała dusza, wszystkie zmysły, bo trzeba mieć i postawę, trzeba pilnować przepony, trzeba napełniać powietrzem swoje płuca i cały dół ciała. To się czuje bardzo głęboko. Wdychać łapczywie między frazami i wypuszczać bardzo silny, bardzo kontrolując strumień powietrza przez usta, przez przeponę, przez podniebienie częściowo. Do tego musi być synchronizacja 10 palców, bo to 10 palców pracuje na flecie. No i no oczywiście i czytanie, i reakcja, i interpretacja. To jest wspaniała, szczególnie jak się z kimś gra. Bo tak są utwory solo, ale współgranie z koleżankami, kolegami, z muzykami jest czymś najwspanialszym. Ja pamiętam na studiach, żeśmy nieraz na ćwiczeniach terenowych w Rogowie, gdzie tam prowadziliśmy różne bardzo zajęcia w lesie, to w przerwach wieczorami piliśmy piwo i razem żeśmy grali, czy tam pamiętam były bębny kongi, kongo, gitary, flet, były śpiewy, bo cała masa śmiechu, więc to było fajne, bardzo fajnie, bardzo to wspominam dobrze, ten czas.
0: To znowu mi się jakoś tak łączy z książką Patyki Badyle, bo tam też przecież piszesz o tym, że żadna roślina, ale też tak naprawdę żaden człowiek nie przychodzi na świat po to, żeby być sam, tylko że my tworzymy różne systemy, wspólnoty. Ale zapytam cię jeszcze o miętę, bo z tego spotkania z profesorem, o którym przed chwilą opowiadałyśmy, wynikła też kolejna obserwacja. Miętę uwielbiam za jej zapach, ale też za to, że ona się bardzo szybko rozprzestrzenia. Zatrzymam się przy tym zapachu. Uruchamiamy teraz zmysł powonienia. Która z roślin, którą opisujesz w książce, najprzyjemniej ci się kojarzy?
1: Chyba wszystkie mi się świetnie kojarzą. Ciężko jest mi wybrać, dlatego że one są, każda jest inna.
0: A gdybyś miała stworzyć takie codzienne perfumy, taką mgiełkę faktycznie, w którą chciałabyś wpadać rano, to
1: sosna.
0: Z czego?
1: Sosna. Sosna, jodła d'aglezja, generalnie te cytrusy, które uwalniają się z igieł wtedy, kiedy je rozcieramy. Nawet napisałam kiedyś taki wiersz, chyba to jest w książce Piach, o nocnym szwędaniu się po Wołominie. Kiedy chwytam taką z takiej jesiennej babrańny, chwytam kawałek żywotnika, który wyglądał za ogrodzenia, żywotnik, czyli tuja, i on tam go rozcieram. I właśnie uwalniają się mi taki wtedy i cytrusy, i takie gaje oliwne, i te wszystkie rozpalone pagórki z południa. I nagle mi się tak to rozświetla wszystko przez ten zapach. Więc generalnie tak, rośliny iglaste, nagozalążkowe.
0: To tutaj już głos naukowczyni wybrzmiał. I powiedziałam Państwu przed chwilą, że Urszula Zajączkowska na przykład bada włoski dyni, ale też odbiera poezjofon. Czy Państwo wiedzą, co to jest poezjofon? Ja nie wiedziałam, ale nie należy się wstydzić słowa nie wiem, tylko się cieszyć, że można odkryć. Więc poproszę o wytłumaczenie, czym jest poezjofon i czy można się dodzwonić jeszcze do ciebie kiedy, bo trochę trzeba będzie poczekać, ale warto zdecydowanie.
1: Poezjofon to jest słowo, które wymyśliłam na rzecz takiej interakcji z ludźmi podczas festiwalu Znaczenia. Poeci i poetki są zwykle bardzo silnymi introwertykami i nie przypadają za czytaniem takim wystąpieniami publicznymi. Dlatego też w ramach tego wołomińskiego święta literatury, bo naprawdę tak można powiedzieć, zwykle w trzeci weekend września odbywa się dwudniowe świętowanie wybranej książki, jej tematu, przerabianej przez różne bardzo ekspresje, czy to spotkań, czy zabaw. Mieliśmy na przykład kolorowy marsz na koniec świata, bo jak już umierać, to razem. Mieliśmy w tym roku, przerabialiśmy kobiety z czasów PRL-u, ich życie codzienne. Rozpoczęliśmy grzybobraniem, po prostu autobus zawiózł ludzi do lasu. Naukowiec opowiadał o lesie. Były różne działania aktywujące, to jest okropne słowo, ale po prostu wchodzące z literaturą, ze sztuką w miasto z ludźmi. Czyli nie na zasadzie przychodzi oto pisarz, poczyta, opowie, a wy go słuchajcie. Tylko razem go tworzymy, razem działamy. Kiedy była mowa o kuchni PRL-u i kiedy przyjechała fantastyczna pisarka, kiedy lokalsi stworzyli spotkanie bazujące na tym, że sami poprzynosili różne rzeczy, które sami zrobili w domu. I spotkanie skończyło się po prostu fantastycznym obżarstwem. To właśnie dla mnie jest najlepszym dowodem na to, jak literatura może działać na rzecz łączenia ludzi. Bo cały ten festiwal jest po to, aby wybierać książkę i żeby mieć pretekst do zabawy i do spotkań między ludźmi. I to robimy w Wołominie, już 6. edycja była. No a Poeziofon to jest... To są 2-3 godziny zwykle podczas nocy, kiedy siedzą poeci w bibliotece. Jest numer telefonu publicznie podany i można do nich dzwonić. Poeci czytają. I są to fantastyczne momenty. Zwykle na początku jest trema. Oni to są prześmieszne sytuacje. Na początku boją się odebrać ten telefon, ale zwykle jest kilkadziesiąt pod 100 telefonów, króciutka rozmowa, zwykle na dobranoc czytają. Tak, i no, trochę śmiesznie też. Pamiętam, nie wiem, jeden z poetów, był telefon i była informacja, że pan prosił o sekundkę, aż się dobrze ułoży. I powiedziałam, że już
0: trzeba
1: dobrze...
0: w odpowiedniej pozycji odbierać
1: tak.
0: poezję.
1: I teraz już proszę. I ten wiersz wybrzmiał, więc albo na przykład rok temu akurat, pamiętam to, Adam Pluszka był u nas i czytał. Było pytanie, czy, bo tam była jakaś rodzina, czy jest coś, co możemy dla pana jeszcze zrobić? A Adam powiedział, tak, wstańcie i bijcie brawo. I oni wstali i było słychać, hurra, brawo, brawo. Taka bezpośrednia interakcja, która jest bez spotkania bezpośredniego, tak? Tylko i wyłącznie przez dźwięk. No i taki prywatny wiersz do ucha.
0: A jakie jest zapotrzebowanie na poezję w prozie życia? Czyli krótko mówiąc, ile takich telefonów odebrałaś?
1: Ja występowałam... Raz tak prawdziwie, a drugi raz tylko w zastępstwie. No właśnie ostatnia edycja musiałam zastąpić, bo poetka nie dała rady dobyć. Więc to około setki pewnie będzie tych czytań.
0: No to bardzo dobry wynik.
1: Tak. No, myślę, że właściwie dlaczego by nie stworzyć tak jak jest telefon jakiejś pomocy, to czemu nie zrobić telefon nocnych czuwań poetów? Naprawdę jest coś w tym i jest ogromna moc poezji w tym czasie zabiegania. Czemu nie pomyśleć inaczej? Czemu nie wejść inaczej? Czemu nie pozwolić słowom, by zadziałały w nas tylko na naszych warunkach? Znaczy... W taki sposób, jaką my mamy wrażliwość. I nie bać się tego, że wiersz może nic nie zrobić nam. Znaczy może odbić się od nas. Bo to też jest działanie tego tekstu. Więc poezja w Polsce ma się dobrze. Na pewno niekoniecznie z czytelnictwem i z nakładami. Natomiast sami poeci naprawdę wciąż... świetnie to wygląda, ale to też pewnie dlatego, że sama plastyka języka, sam sposób formowania fraz, myślenia poetyckiego jest głęboko zasadzony w samej naturze języka polskiego. Dlatego też podejrzewam, że też nam w jakiś sposób może jest łatwiej pisać.
0: Całkiem niedawno wprowadziliśmy do sobotniego Brzasku taką poezję w prozie Brzasku, w prozie życia. I poruszające są czasami wiadomości od słuchaczy, kiedy pan po 40 pisze, że się rozpłakał przy radiu i nagle też nie do końca wie dlaczego, ale poczuł poezję. I zastanawiam się, Ula, czy na pewno masz swoich ulubionych poetów, ale czy możesz powiedzieć, że niejednokrotnie faktycznie wiersz, poezja trzymały cię na powierzchni? A jeżeli tak, to kto był takim wsparciem? Bo czasami faktycznie nawet człowiek nie jest w stanie i nawet nie chce rozkładać na czynniki pierwsze, dlaczego coś tak na niego działa. Ale jest to, co się czuje w ciele i tutaj nie trzeba już żadnych innych argumentów.
1: No myślę, że ja lubię wracać do Jacka Denela. Dlatego, że lubię jego sposób myślenia w poezji. Ja wiem, że to jest nie akurat to, czego się szuka w samej poezji, ale bardzo lubię. I Margaret Atwood również. Ten sposób przyglądania się, ten sposób współistnienia, ten sposób przeżywania pewnych strat przez nie nadmiar słów, tylko właśnie przez jej szaloną redukcję. Lubię wiersze zredukowane językowo. Dawno, dawno temu bardzo ceniłam sobie Wisławę Szymborską do momentu, kiedy dostała Nagrodę Nobla, bo uznałam wtedy, że już nie będzie taka moja. Że teraz wszyscy będą ją uwielbiali, więc tak, Szymborska, dlatego, że ona no, pisze w pewien sposób taki, którym bardzo silnie zarysowuje pewną puentę i widać w tej poezji u niej też niesamowitą ciekawość życia po prostu. Widać to zapętlenie się w pytaniach rozmaitych. I dotykanie wszystkiego, od mikroskali po kosmos, poprzez właśnie gwiazdy, do myślenia o żabie, czy o fotografii małego Hitlera. Więc ta jej wszechstronność w myśleniu, w wyciąganiu pewnych rzeczy, które są pewną formą kondensacji człowieczeństwa, bardzo mnie poruszają.
0: Urszula Zajączkowska dzisiaj gości u Państwa w domu. Jesteśmy też z Państwem w drodze, bo wiem, że to jest taka pora niedzielna, kiedy spora część naszych patronów zmierza właśnie do domu. Proszę jechać ostrożnie. Kolejny przecinek w naszej rozmowie i za chwilę kolejne piękne dźwięki, które wybrałaś. Nils Fram. Z czym Ci się kojarzy?
1: Akurat ten utwór mi się bardzo kojarzy z polem owsa, bo tak to jest bardzo króciutki kawałek. I on jest zwizualizowany po prostu takim ujęciem jednym kadrem na falujący na wietrze owies. I rzeczywiście można usłyszeć tam te drgania pojedynczych źbeł. Więc bardzo liryczny znowuż.
0: No to zamieniamy się w słuch.

0: Urszula Zajączkowska dzisiaj razem z nami. No to teraz powiedziałaś przed chwilą o tym, że były autobusy, które zawoziły publiczność festiwalową do lasu na grzyby. To teraz
1: nawet wracały.
0: Wracały do miasta. Czasami aż się nie chce wracać, wiesz co, z tego lasu. Ale ponieważ radio to jest teatr wyobraźni, to teraz Państwa zabieramy też do lasu, żeby sobie pospacerować gołymi stopami po tych mokrych dywanach. Piszesz fantastycznie o mchach. No i powiedzmy trochę o tych roślinach, bo faktycznie zastanawiające jest to, jak one się rozwijają, jak one żyją bez korzeni. Zapisałam sobie zresztą i sprawdziłam, jak wygląda widłoząb miotlasty. I jutro w lesie go przywitam z imienia i nazwiska. Napisałaś, że tworzy łukowato zagięte listki. Cały jest zwykle zaczesany w jedną stronę. To powiedz, kogo jeszcze badałaś i co chciałaś odkryć?
1: Zadziwiają mnie mszaki do tej pory. W ogóle cały mch, w ogóle cała grupa roślin zarodnikowych jest bardzo ciekawa, dlatego że jest bardzo, bardzo stara. To są 400-500 milionów lat żyją teraz, do tej pory. Więc pomyślmy sobie, że człowiek żyje około... funkcjonuje około, nie wiem, 200-300 tysięcy lat na Ziemi, a to są grube miliony lat. Więc to są... My się zachwycamy, popatrz, zachwycamy się, kiedy znajdziemy jakiś dowód na istnienie człowieka sprzed 100, 200 czy kilku tysięcy lat, jakąś starą, zardzewiałą monetę. Natomiast prawdziwych... historycznych obiektów mamy dookoła siebie ogrom. Każda roślina jest sprzed milionów lat. Sprzed milionów lat. Więc rośliny zarodnikowe, czyli paprocie, mchy, skrzypy, są to rośliny, które są szalenie stare, o wiele starsze niż wszystkie drzewa. Więc zastanawiające jest to i wzruszające też, że one wciąż tu są. Znaczy, że przeżyły wszelkie katastrofy, które się wydarzyły na Ziemi. Zaadaptowały się w taki, a nie inny sposób. No i mchy jako jedne z pierwszych w ogóle roślin lądowych, że im się w ogóle chciało z tego wspaniałego oceanu wyłazić, że im się chciało ewoluować. To też jest niezwykłe, tak, że świat ten roślin lądowych powstał z takiego brudnego osadu na skałach, wynikającego z globalnego ocieplenia, ze spadku poziomu wód. Że właściwie to też powinno nas uczyć takiego jakiegoś wdzięczności dla tej długiej drogi ewolucji, która cały czas trwa. I że nasz Adam i Ewa to jest właśnie ten osad, że to są te mikroorganizmy, które funkcjonują do tej pory zresztą, ale te, które są pierwotne. Więc mchy są bardzo starą grupą, bardzo pierwotną, która w jakimś sensie się zassała w swoim rozwoju i jej to wystarcza. Natomiast dominującą cechą u nich jest to, że poza prostotą całą ciała, to jest też to, że one są takie bezbronne. Znaczy, że nie są okryte korą, nie są okryte żadnymi woskami ich listki. Nie mają właściwie wiązek przewodzących, nic nie mają. Są takimi otwartymi, wręcz jakbyśmy sobie zdjęli skórkę z liścia i wyciągnęli właśnie te wnętrzności na powietrze, to tym z punktu widzenia funkcjonowania roślin, częściowo oczywiście, są mchy. Więc one dlatego trzymają się siebie, tworzą sobie mikrokosmosy, oparte na takiej dość dużej wilgotności, że dotykają się listkami i przez ten dotyk potrafią sklejać kropelkę wody i się nią dzielić. Oczywiście to nie jest żaden gest dobroci, to jest po prostu fizyka, no ale jakoś ewolucja to wsparła w taki sposób, że ich końcówki liści też są do tego przystosowane. To jest w ogóle niewidoczne gołym okiem. Ja sama się zdziwiłam, jak bardzo fajne są te formy dostosowania tych roślin po to, żeby się trzymać razem, żeby się dotykać, żeby tworzyć kolonie. Dzięki temu one dają radę i no bo zobacz, nigdzie nie zobaczysz pojedynczej łodygi mchu. One zawsze tworzą kępy. Więc bardzo mnie to ciekawiło i również no, jest to rodzaj takiej ciekawości no, po prostu dziecka. No, w ten sposób jestem niedostosowana do współczesnego świata nauki całkowicie. Więc po prostu interesowało mnie to, jak to się dzieje. No i powstała cała kaskada różnych zdarzeń z rozmaitymi naukowcami. Jeździłam z mchami, bo jeszcze wtedy nie miałam maszyny wytrzymałościowej na Politechnikę do Katowic, gdzież my ściskali te kępy po to, żeby udowodnić, wyciągnąć liczby z tego, jak to jest, że one w kępie, prawda, o wiele bardziej się wspierają, że ta szyszka, która z wysokiego drzewa spadnie, nie spadnie na dno, tylko się unosi na tych łodyżkach, a nawet cała gałąź potrafi być. Jak to jest możliwe, kiedy mchy są zbudowane niemal właściwie tylko z wody i cienkiej celulozy. Więc to jest, to były takie zdziwienia, że ta architektura, że ta geometria w nich jest bardzo pomocna w tym układzie. No i też potem były badania takie czysto biologiczne i oczywiście anatomia i zachwyt. Tak.
0: U złotowłosu listki, jak piszesz, są zakończone haczykowatymi wyrostkami, dzięki czemu mogą się zazębiać i trzymać mocniej. I jak rozumiem, to wszystko można zobaczyć tylko w powiększeniu bardzo dużym. Tak. Gołym okiem tego nie jesteśmy w stanie wychwycić.
1: Nie jesteśmy. Nie jesteśmy w stanie. Natomiast na pewno możemy skurczyć się, pochylić do kępy jakiegoś mchu. Jest ich sporo. I popatrzeć, i przyjrzeć, jak się dotykają, ten kontakt przyjrzeć, zaobserwować. Oczywiście że u nich jest też tak, że trochę jest suszy i ten kontakt się rozrywa, no bo te łodygi się kurczą. Natomiast wystarczy tylko trochę wilgoci, wystarczy mgła. I one już nabierają, bo one całym swoim ciałem chłoną wodę i całym swoim ciałem ją tracą w związku z tym. Dlatego są tak wrażliwymi takimi obiektami.

0: przyciski, układy scalone, wybebeszone, nagrania uderzeń kropel w liść, kamera, start, potem analizy, pomiary. Płakać mi się chciało dopiero po wszystkim. To o źródła tego płaczu też zapytam, a teraz język ukraiński zabrzmi.
1: Tak jest.
0: Podzieliłam się poza anteną z tobą takim wrażeniem, że kiedy on się rozkręca, to na początku myślałam, że to jakieś takie dźwięki z języka hiszpańskiego i nagle słyszę ukraiński.
1: Tak, wybrałam ten utwór, żeby zabrzmiał język ukraiński. Bardzo lubię ten zespół, lubię tego wykonawcę i cały czas mocno trzymam kciuki za nasze siostry i bracia za granicą.

0: Jest 21, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Przypominam kierowcom i nie tylko, że zaczyna robić się mgliście. Alerty IMGW w tej sprawie zostały wydane dla większości kraju. Prognozowana jest gęsta mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Tak będzie do jutrzejszego poranka. W przyszłym tygodniu czeka nas też zmiana pogody. Od czwartku ma zacząć silnie padać, ale w najbliższych dniach będzie jeszcze słonecznie. A jutro?
1: Miejscami mglisto.

0: nieco chłodniej, temperatura maksymalna około 17 stopni na północy, 18-19 w centrum, do 21-22 na południu kraju.
1: Mówił synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz, a teraz sport. W piątek Polska zmierzyła się z Rumunią w meczu Ligi Narodów. Polacy walczyli o pierwsze zwycięstwo w tej edycji rozgrywek po remisie z Bośnią i Hercegowiną oraz porażce ze Szwecją. Wygrali 6-0. Ostatnim akcentem tego maratonu będzie drugie, tym razem wyjazdowe, starcie z Bośnią i Hercegowiną. To jutro o 20:45. Spauzować musi jednak kapitan. Robert Lewandowski popisał się hat-trickiem i dostał żółtą kartkę i jutro zastąpi go Mateusz Żukowski.
2: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, nie? Co, nie wiem, po Piotrku Zielińskim, nie wiadomo ile Piotrek nam jeszcze będzie grał. Rzeczywiście są to zawodnicy nieocenieni.
1: Mówił Jan Urban, selekcjoner. A na koniec zaglądamy do kalendarza. Dziś mijają 34 lata od katastrofy izraelskiego samolotu na przedmieściach stolicy Holandii. Towarowy Boeing wystartował z lotniska Schiphol, jednak na wysokości niespełna 2000 metrów doszło do awarii. Pękł jeden z elementów silnika, co doprowadziło do jego oderwania i uderzenia w drugi z czterech silników. Ten też odpadł. Maszyna nie zdołała wylądować. Uderzyła w bloki mieszkalne na przedmieściach Amsterdamu. Na początku mówiono o ponad 1000 ofiar śmiertelnych. Ostateczny, finalny, oficjalny bilans zamknięto na liczbie 43 osób zabitych. Dane te jednak wydają się mało wiarygodne. W tamtym czasie wspomniane bloki zamieszkiwali w przeważającej mierze imigranci. Wielu z nich mieszkało tam nielegalnie, bez meldunku. Dla wielu rodzin zgłoszenie zaginionych bliskich wiązało się ze strachem przed deportacją. Nie udało się ustalić, ile osób dokładnie zginęło. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: 5 minut po godzinie 21. Otwieramy drugą godzinę Nie zapominaj jak. Państwo piszą, że profesor Urszula Zajączkowska działa na Państwa terapeutycznie. To bardzo dobra wiadomość. Pozdrowienia tutaj Państwo ślą z różnych miejsc Polski i świata. Pani Ewa napisała, że uwielbia Panią profesor od pierwszego usłyszenia, a Pani Ula wrzuca zdjęcie, że właśnie czyta książkę Patyki Badyle. Więc cieszę się, że tutaj równolegle Państwo są z nami myślami.
1: Bardzo dziękuję.
0: I jeszcze Ci przekażę kolejny komplement od Pani Anny, która napisała: ach, jestem zachwycona piątkowymi wejściami Pani Uli. Tu i teraz z wydłużonym czasem antenowym na pewno będzie pięknie. I jeszcze pozdrowienia z Nysy od Pani Małgosi. I napisał do nas, bardzo słusznie, Pan Przemek. Panie Przemku, dziękuję i biję się w pierś. Szanowna Pani redaktor, o tej porze bez szans ujrzeć dziś księżyc na niebie, jest przed Nowiem i wzejdzie koło północy w Poznaniu o 23:55. Za to około 7 rano będzie widoczny wysoko, ale słabo nad horyzontem. Pozdrawiam serdecznie panią redaktor i panią profesor Urszulę Zajączkowską, której opowieści bardzo lubię słuchać i jej podejście do przyrody, nauki jest mi bardzo bliskie. No i jest pytanie, pierwsze od pana Przemka. Ciekawi go na przykład, jak rośliny zimozielone radzą sobie z fotosyntezą zimą. Ja bez lasu długo nie wytrzymam, dodaje pan Przemek. Pozdrawiam serdecznie z Poznania.
1: Fotosynteza jest procesem bardzo silnie angażującym enzymy. Enzymy to są takie duże białka, które potrzebują bardzo optymalnych, odpowiednich warunków, czyli zwykle temperatury dobrej, no i dostępności substratów. Czyli w momencie, kiedy jest temperatura plus 4 albo minus 15, to tej fotosyntezy praktycznie właściwie nie ma. Czyli nie ma jej.
0: No i mam nadzieję, że pan Przemek jest usatysfakcjonowany tutaj odpowiedzią. To mogę wrócić do tych kępek mchu w maszynach Politechniki.
1: Dobra,
0: napisałaś, że płakać ci się chciało dopiero po wszystkim. Dlaczego chciało ci się płakać?
1: No z tego zdumienia, z tego zachwytu. Również, wiesz, to jest ten rodzaj... Kiedyś to się trochę wstydziłam tego... takiego, wiesz, emocji po prostu w nauce. Wydawało mi się, no jesteś inżynierem, zasuwaj tutaj w tym laboratorium, twórz po prostu prace naukowe, które obecnie operują językiem takim jak instrukcja, wiesz, taką karteczkę wyciągasz z aspiryny. Więc ten rodzaj języka funkcjonuje w momencie, kiedy masz opisywać żywe piękno, oczywiście zjawiska naukowe, ale tam nie ma w ogóle już człowieka w porównaniu z pracami naukowymi jeszcze sprzed 50 lat. No więc masz coś takiego, że jak odkrywasz coś, co cię porusza, masz ciarki, po prostu całe regularnie twoje ciało reaguje. Albo trochę tak jak, nie wiem, wychodzisz, otwierasz drzwi i nagle uderza cię to światło. To nagle jesteś w tak bardzo innej i dobrej rzeczywistości, jasnej, dobrej. Odkrywasz jakąś prawdę, którą zresztą profesor Heller w swoich książkach wielokrotnie podejmuje ten szukanie tej prawdy, że dowiadujesz się o jakichś prawach przyrody, rzeczywistości i zastanawiał się, czy to jest żywe piękno, czy można zdefiniować to jako piękno. I pewnie tak. Więc w momencie, kiedy obserwujesz na Politechnice, tu akurat warszawskiej, na Melu, kiedy kropla spadała na liść, oni mieli taką kamerę, która nagrywała z prędkością kilkudziesięciu tysięcy klatek na sekundę. Więc ta kropla była rozciągnięta na długie, długie spadanie, więc w detalach można było obserwować jej zachowanie. I okazuje się, że to jest zupełnie coś innego niż wydawało ci się za każdym razem, kiedy nawet w takim spowolnieniu w filmikach widziałaś, jak kropla rozpryska, bo tam nic nie rozpryska. To jest po prostu pochłanianie, wchodzenie w całe to ciało od razu w tych poduchach. No i że to ma też oczywiście szalenie ważny sens biologiczny. A używaliśmy metody, którą lotnicy wykorzystują do badania zachowania się kropel w kontakcie ze skrzydłem. samolotu. I wiesz, i dotykasz tego i oglądasz i później zaglądasz do środka i oczywiście masz te liczby, masz ten cały dowód, masz, ale masz ten ogrom jeszcze zachwytu, i na którego nie ma języka. I tutaj może być i poezja, ja wtedy często szwendałam się po nocy, wiesz, chodzenie, jakieś te nadmiary swoje musiałam gdzieś rozpuścić. No i tak, czyli znowu dziecko w piaskownicy, wiesz, no zachwyciło się czymś po prostu.
0: To zapytam cię o taką substancję, którą mam nadzieję, że jestem w stanie wymówić. Fluorosteina. Podobno też dzięki niej można zobaczyć takie światy, które tak, tutaj nam, którzy jej nie posiadają, są niedostępne.
1: Tak, to było czary mary. To też koledzy z Wydziału Biologii na SGGW mi pomogli. To jest taki barwnik, który świeci wtedy, kiedy podświetlimy preparat ultrafioletem. Po prostu świeci na zielono w żywych komórkach. I okazuje się, że kiedy właśnie puszczałam kropelki wody z malutkim dodatkiem fluoresteiny, to w momencie, kiedy te dwa listki się dotykały, zaczęły świecić całe rośliny. Znaczy widziałam, jak ten barwnik przenosi się z liścia na liść. To trwało paręnaście sekund. Tyle czasu przekazują sobie, tak szybko przekazują sobie wodę mchy. Więc ta woda w tych mikrokapilarach, w takich mikroszczelinkach właściwie w liściach, bo liść nie jest taki gładki, jak kojarzymy liście na przykład, nie wiem, drzew, tylko tam są takie szczelinki podłużne z takich wystających komórek i tworzy to mikrokapilary, mikroszczelinę, którą woda po prostu przechodzi. No i w momencie, kiedy liść się spotyka z drugim, tworzy to taki układ rozświetlonych neonów, podłużnych strumieni światła, które się poruszają w kilkanaście sekund, kilka minut, już cała roślina ma ten barwnik. Roślina, której ty nie dotykałaś, to nie ją zakropiłaś wodą z dodatkiem fluorescyjny. To było oszałamiające. Po prostu.
0: Pan Przemek otworzył nam tutaj ten temat jesieni w ogóle w świecie roślin. U ciebie w książce Patyki Badyle, wydanej przez wydawnictwo Marginesy, jest taki fragment: jesień i zima są dla mnie porami, w których przyroda wydaje się najbardziej autentyczna. Wiosnę łatwo podziwiać, bo jest więcej światła i ciepła, bo daje formy rozpoznawalne i estetycznie atrakcyjne, wytęsknione, bo po okresie mroku. Nie dziwią więc zachwyty nad krokusami, tulipanami. To sięga 200 tysięcy lat wstecz, gdy szwendaliśmy się po burych stepach. Kto zauważył czerwone jagody, ten je zjadł, ten przeżył. Wrażliwość oka została. Jesień i zima odsłaniają coś innego. Proces, który w żadnym stopniu nie ma obowiązku być przyjemny w odbiorze. Fenomen rozpadu jest cierpliwy, dobry, rozciągnięty, lepki od wilgoci, brudny. Te fazy pomiędzy są najtrudniejsze do uniesienia, a przecież właśnie one są fundamentem przeistoczeń żywych. A jak często badałaś to, co dzieje się pod ziemią? Myślę o tym, czego nie widzimy. Dla mnie też niezwykłe jest to, że wsadzasz na przykład cebulkę wspomnianego tulipana i on wie, kiedy ma się obudzić i wysunąć ten swój zielony peryskop do życia. Absolutny kosmos.
1: Tak, bo jest coś takiego jak zegar biologiczny rośliny. Dlatego też niektóre gatunki można sobie próbować wysiać w laboratorium w zimę i one dają radę, a niektóre bardzo ciężko kiełkują. No i oczywiście, że jesień jako czas panicznego umierania, panicznego szykowania się już, właściwie to jest taka końcówka tego, bo u drzewa, można powiedzieć, przygotowują się do jesieni już w czerwcu. Już w momencie, kiedy my właściwie zaczynamy czerpać pełnię lata, to one już wiedzą, że zaraz będzie jesień, już cały arsenał mają. Widać to w anatomii, że już się szykują. Na przykład taka aktywność największa liści jest gdzieś tak do miesiąca po otwarciu pąka, więc to jest bardzo krótkie właściwie. Większość to jest zwijanie się, można powiedzieć, u nich. Bo u nas zaraz będzie ta jesienna babranina. Jest szara, brudna jesień. Więc oczywiście, że to wszystko jest związane z ich adaptacją, z tym, żeby przeżyć ten trudny czas, a korzenie funkcjonują trochę na innych zasadach. Znaczy, u nich w sumie nie za wiele się zmienia poza temperaturą. U nich jest taka przestrzeń bardzo dobrze rozpoznana przez te najdrobniejsze fragmenty, które tak diametralnie nie giną, mówię tutaj o drzewach, w porównaniu z całą koroną. To jest przeogromne przeobrażenie. Taką ogromną część swojego ciała nagle wycofuje z życia, bo tam barwniki, ze względu na to, że to są wielkie cząsteczki, to jest wielka klucha, można powiedzieć, taki chlorofil. Tam jest mnóstwo atomów, a dodatkowo jest jeszcze magnez, który jest super cenny. Więc rośliny rzadko kiedy je będą wywalać, zrzucać. Będą je chciały z powrotem te barwniki zabrać, więc te barwniki są zabierane i nagle pojawiają się te barwniki, które do tej pory były niejako przysłonięte tym chlorofilem, więc dlatego mamy przebarwianie się kolorów. No i później ten moment taki dość trudny dla roślin, a mianowicie zabicie, samozabicie, jest to samobójcza śmierć komórek, które w takim punkcie, w takim pasemku tuż przy przyczepie liścia, nawet to się nazywa naukowo strefa odcinania. Tamte cieniutkie komórki po prostu popełniają samobójstwo. Liść odpada. I zaraz wtedy trzeba pamiętać o tym, że powstaje blizna. Powstaje punkt, który jest otwarty, w którym są wiązki, w którym cały czas mogą patogeny wejść. I w tych punktach, te punkty korkowacie ją, zasłaniają się korkiem i widać to bardzo pięknie na przykład w bliznach liściowych u kasztanowca. Jest taka tarcza, dość duża, wielkości niemalże małego paznokcia i tam widać takie punkciki brązowe. To tymi punktami kilka lat temu płynęła woda, płynęły cukry, płynęły hormony i są pozamykane, zabarykadowane przed obcymi. Więc jesień jest taką formą rozciągniętą w czasie. Widać, że to niekoniecznie już tylko te przebarwienia, ale zdecydowanie wcześniej już jest to takie pracowite, wolne przygotowanie się do czegoś, co nie jest radosną wiosną.
0: A jak wygląda czkawka drzewa? Też potrafi być uporczywa.
1: Może być. Mówimy o embolizmie tak zwanym. Czyli w momencie, który jest obecnie jedną z podstawowych problemów, który wykańcza drzewa na świecie. I to wszędzie. Czyli w momencie, kiedy woda płynie w drewnie, w naczyniach, w cewkach, w różnych komórkach drewna, może się zdarzyć tak, że ten taki pod ogromnym ciśnieniem, taki sznureczek, taka niteczka cieniutka rzędu kilkudziesięciu mikrometrów, więc to są takie cieniuteńkie strumienie bardzo, woda jest w naczyniach drzew w takim stanie w metafazie, czyli czymś takim, co jeszcze jest cieczą, a jeszcze nie jest gazem. Czymś takim bardzo pomiędzy, rozciągniętym. Więc bardzo łatwo w momencie, kiedy jest susza, albo wtedy, kiedy jest bardzo gorąco, żeby mimo wszystko to się rozerwało. Wtedy pojawia się zapowietrzenie tego układu. Do pewnego stopnia rośliny są w stanie, drzewa są w stanie sobie poradzić z tym, wypełnić te naczynie z powrotem wodą. To jest bardzo skomplikowany proces. I do pewnego stopnia, kiedy powiedzmy, nie wiem, do 50%, czyli połowa tych elementów, które transportowały wodę, mają już powietrze, to jeszcze drzewa są w stanie dać sobie radę, a potem jest już zdecydowanie coraz trudniej. To jest ten kluczowy obecnie, kluczowe zjawisko, które dzieje się dookoła nas.
0: To za chwilę, drodzy Państwo, będziemy tańczyć, bo rośliny rosnąc tańczą i zapytam Ulę Zajączkowską o to, czy każdy w jakimś innym stylu tańczy. To wszystko będziemy rozkładać na czynniki pierwsze. Za chwilę 21:20 dla tych, którzy gdzieś zagubili się w czasie i w przestrzeni. My nadajemy do Państwa z ulicy Ostra i Państwo wysyłają pozdrowienia z różnych miejsc Polski i świata. 4 dzień października już w kalendarzu.

0: Kiedy już Państwo przeczytają książkę Patyki Badyle, to bardzo jasne stanie się dla Was, że myślenie o roślinach bywa głębokim myśleniem o życiu i o śmierci. Podsycamy apetyt dzisiaj na taką spokojną lekturę. Dzisiaj razem z nami profesor Urszula Zajączkowska. No i zapowiedziałam, że będziemy tańczyć, bo napisałaś, że rośliny tańcząc rosną. Mhm. Czy każda ma jakiś swój styl na tym parkiecie, że tak to metaforycznie ujmę?
1: Najwyraźniej tak. Chociaż są oczywiście pewne typy, to jest wszystko posegregowane, jak to w nauce, typy ruchów, ale mnie najbardziej interesują ruchy niby niezależne, tak zwane nutacje, czyli w momencie, kiedy roślina rośnie, zatacza okręgi, elipsy i to dotyczy jej wierzchołka, jak i korzenia też. Czyli trzeba sobie wyobrażać rośliny i wzrost, tak jak sobie wyobrażamy historię życia człowieka, że on od takiej maleńkiego bobaska do długiego, dorosłego człowieka, a później znowu do takiego zawiniątka, staruszka się rozrasta i przeżywa swoje życie, to rośliny, kiedy rosną, niejako wkręcają się w przestrzeń, wkręcają się w powietrze i w ziemię. I oczywiście są pewne stadia też dojrzałości, że drzewa są też drzewami sędziwymi, że są takie momenty u roślin, kiedy już one nie są w stanie się zregenerować, po prostu umierają. Chociaż z punktu widzenia takiej biologii, to właściwie w warunkach laboratoryjnych można odtworzyć roślinę z każdej jej części, ponieważ one skubane wyewoluowały tak, że są roślinami, tu dość trudne słowo, totipotencjalnymi organizmami. To znaczy, że w każdym komórce mają genom, teoretycznie genom całego organizmu i w takich wysublimowanymi technikami laboratoryjnymi można na przykład z kawałka liścia odtworzyć cały organizm. My z kawałka wątroby czy z kawałka palca nie odbudujemy reszty. Więc to jest ta ich wyższość nad światem zwierzęcym i fakt, że one właśnie w taki sposób poruszają się, też jest dowodem na to, jak bardzo cały czas bez przerwy narażają się, bo dla mnie jest to bardzo często też pewna forma narażania się, czyli wychylam się, nie mam oczu, wychylam się po to, żeby poczuć, gdzie trzeba rosnąć, by rosnąć zgodnie z wektorem grawitacji, czyli z punktu widzenia energii, jak najmniejszą energią. Więc zataczają te okręgi, cały czas rozpoznają przestrzeń, trochę jakbyśmy zamknęli oczy i dotykali przestrzeni dookoła, żeby sobie ją wyobrazić. W jakim sposób? Ja to antropomorfizuję specjalnie po to, żebyśmy sobie poczuli trochę to, jak to jest nie mieć oczu, jak to jest nie mieć uszu, a jednak mieć apetyt, gigantyczny apetyt na życie i na rozrost. Więc ten dotyk także w obrębie własnej korony drzewa, własnych konarów, ma znaczenie i jest informacją dla nich.
0: Napisałaś takie bardzo poetyckie zdanie, że rośliny są jak linie papilarne powietrza i to zostaje mocno na twardym dysku w głowie. I mówiłaś o tej odrębności. Odrębna jest anatomia każdego gatunku drzewa, nie to co puder i jamnik, które tak. W środku wyglądają niemal tak samo. Chciałabym, żeby Państwo teraz, którzy oczywiście nie prowadzą samochodu, mają gdzieś pod ręką komputer, wpisali sobie też film, w którym pokazujesz, jak rośnie fasola. Powiedzmy, kiedy wpadłaś w ogóle na ten pomysł, żeby połączyć świat ludzki z roślinnym i pokazać te metamorfozy roślin?
1: Film powstał podczas badań takich nudnej, technicznej pracy przy analizie obrazu ruchów roślin. Czyli mamy po prostu jedną klatkę, w której mamy kilka roślin. Kamera patrzy z góry na kępę. Ja klikam punkt na jej wierzchołku. Później kolejna klatka, którą aparat sfotografował po 5 minutach. Ten punkt się przesunął, znowu klikam. Tych klatek było kilkadziesiąt tysięcy przy jednej roślinie. Tych roślin było bardzo dużo, więc to była taka nudna praca, a niestety w żaden sposób cyfrowo nie jestem w stanie znaleźć żadnego oprogramowania, które by mi to rozróżniało od całości, dlatego że no, wierzchołek rośliny bardzo często przypomina jakieś tam zagięcie listka i z punktu widzenia obrazu cyfrowego to jest wciąż to samo. Więc te punkty potrafią przeskakiwać, jest chaos, więc to się robi, ja to robię ręcznie, dlatego że używam do obserwacji, obserwuję rozmaite rośliny. Więc są programy, które są specjalnie wymyślone pod jeden gatunek. Ja nie mam czegoś takiego. Mnie interesują różne rośliny. No więc to jest szalenie nudna praca. Wtedy się słucha muzyki i wtedy się zauważa, dostrzega, że to jest przepięknie rytmiczny ruch. Że jest w roślinach rytm, który jest takim pulsem wewnętrznym. Trochę jak wdech i oddech. Jak to, że nasze serce tak jakby jest za każdym razem, samo reanimuje się, bo jest ten moment, kiedy nic się tam nie dzieje, ułamek sekundy, a jednak jest ten puls komór. Więc jest ten taki moment też u roślin, on jest okołodobowy, ale też z przesunięciem na dobę księżycową. Więc to się cały czas tak odbywa i rośliny robią to też trochę po swojemu. Czyli ten wierzchołek zatacza okręgi, czasem elipsy, czasem zupełnie inne są te rysunki, więc niestety jest to całkowicie nieodkryte, nieodczytane, bo można chyba jakoś postrzegać jako pewien prywatny język roślin. Oczywiście one nie komunikują niczego nikomu, natomiast na pewno coś to mówi i widać to, jak w różnych warunkach, w różnej witalności rośliny się poruszają. Technika, rozwój techniki pozwala coraz częściej nam najbardziej precyzyjną obserwację i zachwyty. A dawno temu Darwin też zauważył to. Popatrz, jak ludzie bez aparatów, bez przyspieszenia poznawczego potrafili po prostu tylko spokojną precyzją oka i zauważyć coś, że coś się zmienia w ogóle. Popatrz, jaki był poziom wrażliwości na rzeczywistość, jak ludzie nie byli bardzo pozamykani, bo teraz są pozamykani zmysłowo bardzo mocno, żeby przeżyć nadmiary świata. Tego jest bardzo dużo wszystkiego, od tych kolorów poprzez dźwięki. No i rośliny oczywiście odbierają całość tę w bardzo rozmaity sposób, natomiast też z taką samą wrażliwością reagują na wszystko, co się zmienia. No, ja wystarczy, że przesunę roślinę o kilkanaście centymetrów i ona przestaje się ruszać na kilka godzin. To jest dla niej zmiana rzeczywistości. Więc bardzo jest to nieodkryte, a Darwin, od którego zaczęłam ten wywód długi, zauważył to i obserwował po prostu metodą ołówka i przezroczystego pergaminu, w którym rysował punkty, jak się przemieszcza cień. I jego rysunki są bardzo kanciaste, bo przychodził do rośliny najwyraźniej co pół godziny, właściwie co godzinę według mnie, a nawet rzadziej, więc to nie są takie piękne okręgi, które można cyfrowo uzyskać, tylko kanciaste rysunki, no ale jednak jest ruch. Więc prawie, można byłoby powiedzieć, prawie już jak zwierzęta, co?
0: No a powiedz, kiedy w ogóle, jaka była reakcja tancerza Baletu Narodowego, Patryka Walczaka, tak? Dobrze pamiętam?
1: Tak, Patryk Walczak, solista Baletu Narodowego, zgodził się od razu. No, bardzo, bardzo wspaniały człowiek. Wspaniały, otwarty, mądry tancerz. I zgodził się, obejrzał fragmenty, miał ogromne pole do własnej interpretacji. Nagrywaliśmy film na SGIW w różnych, w laboratorium, w pracowni. Był nieprawdopodobnym profesjonalistą i zrobiliśmy to naprawdę w kilka dni. Czyli on tańczył tak jak rozmaite formy roślinne nagrane w laboratorium, od liści, poprzez korzenie, poprzez całe łodygi, od rozwoju, bo ta historia, ona trwa tylko 4 minuty. Zaczyna się rozwojem, taką intensywnością, a kończy się śmiercią. jest taka klamra. No i ten film powygrywał kilka festiwali. Tak na próbę powysyłaliśmy go na różne festiwale światowe. I to i Festiwal Światła w Miami, i festiwal w Sydney, i festiwal jeszcze tam jakiś. To nagroda główna w Sydney i nagroda publiczności. Kilka tysięcy osób. Z budżetem $10.
0: I to jest dla mnie dowód na to, że prawda i pasja się zawsze obroni. Może nie zawsze. Bo to by było dokładnie, to by było naciąganie tutaj rzeczywistości, ale że są takie chwile, kiedy aż serce rośnie, że jednak ta prawda i taka czysta miłość do tego, co się robi, się przebija. Drodzy Państwo, można pisać oczywiście niezapominajki@nowyświat.online, a za chwilę przyjrzymy się Dębowi Bartkowi. Mhm. I wierzbie białej, którą raniłaś wielokrotnie. W jakim celu tak. To wszystko się okaże?

0: No i ciekawa jestem, kto z Państwa rozpoznał, że ta muzyka pojawiła się oczywiście w filmie Urszula Zajączkowska, powiedz.
1: Trzy kolory białe.
0: Białe. A muzyka czyja?
1: Preisnera.
0: Dokładnie tak. No to drodzy Państwo, przed chwilą dostałam pochwałę, bo ze wstydem myślałam, że tutaj zostanę zbesztana, ale przyznałam się, że trochę jak dzieciak kilka dni temu stwierdziłam, że rozbiję sobie takim kopem, takim porządnym purchawkę. No i purchawka, że tak powiem, dość szybko mi się odwdzięczyła. Cały dół spodni miałam po prostu, no wyglądał, no użyję ładnego sformułowania, że jak z błota. Wyglądał trochę gorzej niż jak z błota.
1: Zarodnikowo.
0: No ale powiedziałaś, że ja jej zrobiłam przysługę tak naprawdę.
1: Tak, ona po to robi wypukłe kule, żeby wybuchały. A że przeniosłaś zarodniki, czyli jej geny jeszcze dalej, no to... A zauważ, że ona stoi, została w jej strzępki, całość jej życia została w tamtym miejscu, więc tak naprawdę zrobiła się wielką robotę.
0: Przyczyniłam się do rozmnażania.
1: Tak, a ona nie ma nóg. Użyła ciebie.
0: Byłam jej nogami. Jak to można romantycznie do tego podejść? Nie, naprawdę. To aż lepiej o sobie myślę od tego momentu. To teraz zapraszamy Państwa do opery w Barcelonie. I to będzie taki punkt wyjścia do tego, że czasami robimy takie gesty, które ładnie się sprzedadzą w obrazku, ale bez żadnej refleksji. Wspominasz moment 22 czerwca. To był ostatni dzień korono zamknięcia, to czyli jeszcze czasy pandemii, wspominasz w książce. No i odbył się koncert, o którym piano z zachwytu w zasadzie wszędzie. Powiedz, na czym ten koncert polegał?
1: W Filharmonii w Barcelonie ustawiono rośliny w miejscach przeznaczonych dla ludzi, w miejscu też przeznaczonym dla ludzi i zagrano roślinom. Jako taki akt podziękowań, wdzięczności dla przyrody, która ratowała ludzi w zamknięciu. Więc no, moja perspektywa jest często odroślinna, drzewienna, więc nie sposób było mi się nadziwić. Jest to oczywiście wzruszające, jest to takie dobroduszne, chcemy coś zrobić takiego, ale dla roślin to było okropieństwo. To nie było ich miejsce, nie ich światło. Przed chwilą mówiliśmy o tym, tak jak dużo robi przesunięcie rośliny o kilka centymetrów, a tu nagle rozłożenie całej filharmonii roślinami doniczkowymi w dziwnej temperaturze, w klimatyzacji, w tym towarzystwie, to jest po prostu jeden wielki, oczywiście dla roślin, stres. Zdecydowanie więcej zrobilibyśmy dla tych roślin, bo to były rośliny z Ameryki Południowej, gdybyśmy wpłacili złotówkę na rzecz niewycinania Puszczy Amazońskiej. To byłaby większa, mądrzejsza akcja wdzięczności dla przyrody.
0: Tylko nie tak widowiskowa, prawda?
1: Tylko nie widowiskowa.
0: To ja zacytuję, nie odmówię sobie tej przyjemności. Napisałaś w książce Patyki Badyle, zapewne nikt ich wcześniej nie podlał, przecież swajdoliłyby się błotem na plusz. Wszystkie były w potężnym szoku fizjologicznym, wynikającym z gwałtownej zmiany środowiska i współrzędnych geograficznych. Obiecałam Państwu, że zatrzymamy się przy Bartku. No to powiedzmy najpierw, kim jest Bartek? I bez żadnej wątpliwości mówię, kim i jak tego Bartka badałaś?
1: 700 lat ma dąb Bartek, około. Udało mi się po prostu być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, ponieważ no, pojawiło się takie pytanie, to leśnicy zadali to pytanie, w jakiej kondycji jest to drzewo? I jakie zalecenia, co możemy zrobić, żeby chronić go najlepiej, jakie zabiegi, żeby wydłużyć mu życie, bo ma to drzewo niesamowicie ważną rolę, ważne znaczenie dla naszej kultury, dla naszej historii, w ogóle dla naszej tożsamości. Więc zaprzęgnięto arsenał naukowców. Ja tam byłam tylko małym trybikiem, ale miałam szansę być z tym drzewem tylko jeden do jednego. Z drabinami badałam jego transport wody i tyci anatomię przy użyciu takiego wybijaka. jeden centymetr tam kwadratowy, sześcienny, wyciągnęłam drewna do analiz. Więc to jest taki drobiazg. I wysoko właziłam na te konary, po to, żeby montować taki system do badania transportu. On polega na tym, że wierca się takim milimetrowym wiertłem dwa otwory, wprowadza się tam sondy. To jest niemalże zerowa ingerencja w drzewo. No i tam jest po prostu puls ciepła, który się roznosi. I jak szybko roznosi się w wodzie ten puls, można zdiagnozować, jak szybko płynie woda. No i okazało się, że znakomicie, że mimo, że większością ciała tego pnia jest powietrze, że on na obwodzie ma tylko resztki drewna, że on jest podpierany po to, żeby utrzymywać tę koronę, po to, żeby w tej koronie tworzyły się bardzo ważne hormony, które spływają przez pewną tkankę i pozwalają mu żyć. Bo bez tej korony to bardzo szybko by całe drzewo umarło. Była ta opowieść właściwie bardzo, oczywiście dla mnie to było wzruszające, być tam na górze. Ja widziałam takie przedszkolaki, które były prowadzone przez panią i były opowieści o tym, że właśnie po to jest ten płot, żeby nie dotykać, a ja właśnie w tym momencie młotkiem z wybijakiem musiałam uderzyć, bo to jest taki chirurgiczny ruch, raz a dobrze, po to, żeby tę kosteczkę wybić. I te dzieci tak po prostu zepsułam, zgorszyłam je. Bo
0: one nie mogły sobie tego zintegrować w głowie. Tak. Tutaj tak mówią, a ta dorosła pani tam na tym drzewie.
1: Przyroda, ja z tym młotem tam. Więc, ale no trzeba było. I wyszło, że to drzewo ma się całkiem nieźle, mimo że ma już swoje lata i że jeszcze sobie pożyje. No tak, no, to wielki zaszczyt dla mnie. Wielki, wielki zaszczyt.
0: To teraz przyjrzyjmy się wierzbie białej. Piszesz, że jak żadne inne drzewo ma nieziemską moc regeneracji. Z czego ta moc się bierze?
1: Taka jest. Wiesz, taka jest, że łatwo się regeneruje po cięciach. Jej anatomia jej pomaga w tym, że jest taka ażurowa, że to jest typ, użyjmy tego słowa naukowego, rozpierzchłonaczyniowy ma drewno. Czyli takie, które składa się, wyobraźmy sobie taki układ rurek, które są mocno ażurowe, które są mocno podziurkowane, więc jeśli jedna się zatka albo wbijemy gwóźdź, to ta woda szybko znajdzie drogę dookoła. Zupełnie inaczej niż u niektórych na przykład u dębów czy wiązów. Więc ona i w dodatku też po cięciach ona szybko tworzy tkankę przyranną, która szybko się przekształca, różnicuje się w zawiązki pąków, zawiązki liści, czyli odtwarza swoje ciało z niesamowitą mocą. No i dlatego też łatwo, ona ma w ogóle też strategię życia taką, że jej drewno jest kruche, w związku z tym ona szybko się rozpada i też z takich leżących konarów potrafi zregenerować się. Też jest takie, zawsze mi daje, wiesz, do myślenia to. Popatrz, jak ciężko jest znaleźć wierzbę jako pomnik przyrody.
0: To prawda.
1: Że ona się rozpada i często wieloletnie, kilkusetletnie drzewo będzie wyglądało jak kupa próchna z młodymi pędami. To nie zasługuje wciąż na pomnik przyrody, bo zasługuje na niego kloc dąb, pień gruby, grube drzewo, stare drzewo. Natomiast forma wierzby kruchej, która rozpada się, odtwarza się, tworzy takie... Nie jesteśmy przyzwyczajeni, żeby w taki sposób rysować, w ogóle zasadzać sobie wyobraźni, postać drzewa jak wierzbę, rozłupaną z jakimiś wątłymi początkami liści, które są przyszłą koroną. To nie wygląda jak żadne drzewo, które byśmy sobie narysowali jako wielki okaz. I dlatego też ona regeneruje się, ona się odtwarza. Dlatego też w historii, w ogóle w Polsce, czy w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej, jest używana do różnych cięć, do tworzenia płotów, do wcześnie puszczają jej pąki, w związku z tym była używana do wykarmiania zwierząt. No jest taka naprawdę bardzo bliskie bardzo kochane drzewo w naszej rzeczywistości i niesamowicie niedoceniane.
0: Patrzę sobie jeszcze na fragmenty książki, które sobie zanotowałam. Jest takie, które może przyda się komuś po drugiej stronie, który akurat ma gorszy czas. Wyraźnie zobaczyłam podobieństwo między ciałem a liściem w listopadzie. Ten listopad, umówmy się, już wcale nie jest tak daleko. Oba bywają w miejscu, w którym nie da się udawać pełni. Można się rozpaść. Można się też ułożyć inaczej. I za taką prawdę też w tej książce ci dziękuję. I zapytam cię jeszcze o przednówek. Czyli kolejna twarz Urszuli Zajączkowskiej, artystki, bo przygotowałaś taką instalację, która, no właśnie, o czym opowiada? Bo to jest coś, co od razu zwróciło uwagę, zresztą zostało nagrodzone. Ale powiedz, o czym można opowiadać i w jaki sposób? Bo to jest kolejna z form, do której zapraszasz tak naprawdę.
1: Przednóbek jest instalacją, którą wymyśliłam i współtworzyłam z koleżanką Megi Malinowską. Była tworzona jako część ekspozycji Pawilonu Polski w Osace na Expo. Czyli pół roku w pawilonie, cała masa ludzi, tam kilka milionów było odwiedzających. I instalacja artystyczna Pawilonu Polski dostała złoty medal, czyli tam kilka ich było, więc nasza sztuka okazała się najlepszą na świecie. O czym bardzo było cicho zresztą w Polsce. To było w zeszłym roku. Instalacja przednówek, jej idea polega na tym, jest skonstruowana na tym, że dominującą częścią przyrody są formy przejściowe, są pomiędzy, czyli jeszcze nie rozwinięty liść, jeszcze nie liść, który umarł, jeszcze nie dojrzały owoc albo już częściowo zgniły. Dominantą form, które mamy dookoła, to jest coś takiego pomiędzy. I mi to dało też do myślenia, że taką formą pomiędzy jesteśmy my sami też. Znaczy my ciągle sobie zakładamy jakiś ideał, jakąś metę, do której dążymy, natomiast całkowicie zapominamy o tej macierzy, w której jesteśmy, w tym przekształcaniu się, w naszej drodze po prostu. I przednówek składa się z 120 kul żywicznych, w której zatrzymane były formy przejściowe roślin, które zbierałam w lesie w Wołominie oraz na kampusie na SGGW. Zasuszone w formie najbardziej naturalnej, w takim żelu krzemionkowym, czyli niespłaszczone zielnikowo, które wyglądają magicznie właściwie. Na takich sznurach były rozwieszone te kule, tworząc taką obszerną, rozległą zasłonkę. Te sznury jeszcze obracały się, bo kula jest bryłą obrotową, w związku z tym sama kula, nie było widać w tej swojej przezroczystości, że się rusza, natomiast ten obiekt w środku, tak. I podświetlona była taką białą, łagodną blendą z tyłu, tworząc taki, no, Japończykom się to bardzo podobało. Widziałam to, że obserwowali też z lupką, fotografowali. Moja uczelnia się stara go sprowadzić, natomiast Polska Agencja Inwestycji i Handlu cały czas, nie wiadomo, chyba cały czas go przetrzymuje. Teoretycznie miało być to, i niestety mogę to publicznie powiedzieć, chyba miało to iść wszystko, cały polski pawilon do utylizacji.
0: Ale dlaczego? Przecież...
1: Nie wiem. Uczelnia moja się stara do tej pory sprowadzić. Może uda się jakoś zaapelować, żeby jednak to się udało nam, bo naprawdę byłam wzruszona, bo rektor zechciał sprowadzić i udostępnić w naszej bibliotece. Mhm. Dla wszystkich.
0: Tak.
1: Po prostu. To są pieniądze publiczne. To jest nasz przednówek. I byłby w publicznej, na publicznej uczelni dostępny dla ludzi.
0: Na lata.
1: Na lata. Więc cały czas czekamy, aż się ten cud wydarzy. Może ktoś nam pomoże.
0: No to, drodzy Państwo, trzeba o tym mówić głośno, bo cuda się same nie zdarzają, więc tutaj czasami ten lobbing społeczny, czy presja społeczna, nazwijmy rzecz wprost, jest potrzebna. A ja jeszcze, zanim się pożegnamy, chciałam Ci podziękować za to, że stworzyłaś też taki zestaw wyjątkowych, urodziwych imion. Zawsze mi się wydawało, że specjaliści od owadów są tutaj mistrzami, ale widzę, że botanicy również, i wypisałam sobie. Nawarecja sztywna, parczoch hiszpański, krzywoszczeć przywłoka, olejara żelazna, olbrzymka rzekoma, czarcik kęsik kluska, głodek mroźny, podejrzon księżycowy, zaraza alzacka, to brzmi bardzo groźnie, no ale chyba moje ukochane to jest niedźwiedzie ucho lewandolistne i kosmos podwójnie pierzasty. Czy masz czasami, kiedy rozmawiasz w laboratorium z roślinami, kiedy je badasz, wymyślasz jakieś takie neologizmy, takie słowa, zwroty, którymi się do nich zwracasz?
1: Chyba nie nadaje mi imion, ale mówię, chodź teraz to zrobimy, teraz to faktycznie teraz jak sobie myślę, to rzeczywiście tak jest. Chodź teraz zrobimy, a teraz ci dam, a teraz się podleję. Ale to raczej w myślach, nie głośno. No, ostatecznie zawsze są obok studenci czy inni pracownicy, to chyba byłoby głupio. Chociaż
0: ja gadam na głos, wiesz? Tak. No powiedzmy to, przestańmy się tego wstydzić. Jak podlewam, jak wchodzę do lasu, to tam mówię dzień dobry, dzisiaj jakoś cicho, albo i każdego dnia jest inaczej. No dobra, to została nam minuta, to zapytam cię o to, gdybyśmy uwierzyły w to, że istnieje reinkarnacja i możemy przyjść na świat w postaci jakiejś rośliny, drzewa, to czyjego życia tego roślinnego chciałabyś spróbować i dlaczego?
1: Chyba żadnego. Mi się wydaje, że im jest bardzo trudno i bardzo, bardzo są wrażliwe, więc nie wiem, czy bym chciała jeszcze większej wrażliwości niż mam. Im jest, a poza tym świat się zmienia i one są teraz w czasie przeogromnych przemian. W niespotykanym dla nich tempie. Rzeczywistość, klimat się bardzo mocno zmienia. Skład gleby, skład atmosfery chemiczny, nie tylko zmiana temperatury, się zmienia. I one muszą się dostosować. One to robią. Też trzeba pamiętać o tym, że

0: rozmawiam w porannej mannie. Doświadczam, jak wspaniałymi słuchaczami, słuchaczkami są tutejsi słuchacze Radia Nowy Świat. Jak inteligentni, wrażliwi. To jest, ja nie wiem, to radio wywleka, po prostu wyciąga, wysupła ze społeczności strasznie fajnych ludzi. To jest, ja myślę, że jak tutaj jesteście i tutaj długo pracujecie, to oczywiście cieszycie się, ale chyba trochę człowiek z zewnątrz i człowiek z laboratorium, który musi patrzeć z różnych perspektyw na to, widzi to chyba jakoś trochę mocniej. Naprawdę wspaniali ludzie.
1: Człowiek z laboratorium przybędzie pędem do państwa w piątek, do porannej manny.
0: Nie będzie.
1: Nie? Czyli będę, muszą poczekać.
0: Będę w jeździe do Katowic.
1: No to, co wyczekane, dużo bardziej smakuje. Prosimy o cierpliwość. A za dzisiejsze niezapominajki dziękuję Grzegorz Muranowicz za konsolety, Maria Zamachowska, wydawczyni, Weronika Wawrzkowicz i przede wszystkim Urszula Zajączkowska.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję.

Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.

0: Minuta po 22:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Laureatem tegorocznej Nagrody Literackiej Nike został Szczepan Twardow i jego powieść Nul o żołnierzu walczącym na ukraińskim froncie.
1: My żyjemy dzisiaj może nie w takim strachu, ale żyjemy w wielkim lęku. Ta książka między innymi potrafi zmieniać nas i uczyć, gdzie my popełniamy błędy. Ktoś powie, że to jest nagroda kontekstowa, a bo kontekst, wiadomo, proszę Państwa, z jednej strony tak, z drugiej nie. Bo świetna książka, świetna literatura, jak mówił klasyk, to jest to lustro, które odbija to, co się dzieje. Ale nie, nagroda nie wynika z kontekstu, to jest po prostu świetna literatura.
0: Mówił przewodniczący kapituły Witold Bereś, a tak mówił autor Szczepan Twardoch.
2: Myślę, że to jest najważniejsza powieść, jaką napisałem. Nie wiem, czy najlepsza, bo nie jestem od oceniania własnej prozy, ale najważniejsza, bo Nul wyniknęło z takiego splotu szeregu okoliczności, które jakby doprowadziły mnie do tej powieści. Ona się wzięła z tego, że wojna zawsze była moim tematem, z tego, że ta wojna wybuchła tak blisko i kiedy wybuchła, zaczęła mnie ku sobie ciągnąć.
0: Wcześniej do Twardocha trafiła Nagroda Czytelników. Te wyróżnienie i nagroda jury przyznawane są niezależnie. Zdarza się jednak, że obie strony wybierają tego samego autora. Tak jest i tym razem. O statuetkę, dyplom i 100 tysięcy złotych walczyło 7 autorów, a w finale znalazły się książki z różnych gatunków. Powieść, reportaż, biografia, opowiadania i poezja. Łotwa. Po przeliczeniu głosów ze wszystkich lokali Sojusz Zjednoczona Lista wygrywa wybory do Sejmu z ponad 35% poparciem. To przekłada się na 41 mandatów w 100-osobowej izbie. To najlepszy wynik jednej siły politycznej od 1993 po odzyskaniu przez Łotwę niepodległości. Wygrywa więc centrowe ugrupowanie obecnego premiera Andrisa Kulsberga. Na drugiej pozycji z wynikiem ponad 13% uplasowała się prawicowa Łotwa, na pierwszym miejscu 17 mandatów. To ugrupowanie opowiada się za tradycyjnymi wartościami chrześcijańskimi. Podium zamyka z wynikiem prawie 12% konserwatywny Sojusz Suwerennej Władzy oraz Związku Młodych Łotyszy, 15 mandatów. Ta partia uznawana jest za wspierającą rosyjskojęzyczną mniejszość na Łotwie. Warto zaznaczyć, że we wczorajszym głosowaniu odnotowano najniższą od lat 90. frekwencję, zaledwie 51,8%. Na koniec wracamy do Polski. Do jutra benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6 zł 73 grosze, olej napędowy 7 zł 88 groszy za litr. To efekt przywrócenia pakietu CPN po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pakiet obowiązuje do końca roku.
3: Obniżka VAT-u, obniżka akcyzy oraz sztywna marża będzie stosowana na stacjach, będzie właśnie cena maksymalna. To jest największy program osłonowy w zakresie wsparcia kierowców w całej Unii Europejskiej.
0: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Rząd szacuje, że obniżka cen paliw będzie kosztowała budżet państwa około 5 miliardów złotych, z czego 4 miliardy złotych ma dać wspomniany podatek. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór. Niestety znów jestem zmuszony, choć to dużo powiedziane, bo sam to sobie zrobiłem, ale przeprosić za moją dzisiejszą niedyspozycję, tym bardziej tym razem już nie chorobową, może jakieś resztki. W ogóle to podobno COVID znowu szaleje, miałoby to sens, bo i powonienie w minionym tygodniu straciłem i smak bez gorączki, ale z zatokami. Ale dobra, nie interesują Was przecież kwestie chorobowe. Podpowiem, że nazywam się Marcin Mann, personal Bigos, to wiecie. Audycję realizuję, to dużo powiedziane. Odpalił ją Wojtek Ratasiewicz, ponieważ i to jest ta niedyspozycja właśnie moja. Niestety jestem nagrany. Siedzę sobie właśnie w Bielsku Białej. Jestem na koncercie, to nie jestem, ale w garderobie przy okazji wyjazdu Piotra Bukartyka i Wojciecha Manna na ich występy. Myślałem, że może zostaniemy na noc i będę mógł audycję stąd poprowadzić na żywo. Niestety, a może i na szczęście, bo szybciej wrócimy do domu. Musimy szybko wracać zaraz, jak skończą panowie. Więc dziś stawiam się w roli słuchacza. Nie wiem, czy dam radę, bo słuchanie własnego głosu nie należy do najprzyjemniejszych, zwłaszcza jeśli audycja będzie nagrana, więc wiem, że będzie trochę kwadratowa. No ale winny się tłumaczy, więc może już wystarczy. I co? W związku z tym, że ja będę w trasie, nie będzie... No właśnie, myślałem, żeby sobie zagrać może samemu tak ostrzej pod... no może nie depnięcie, bo trzeba być ostrożnym, ale nie zasypianie po prostu. A wyszło zupełnie przez... no nie przez przypadek, ale taki jestem dzisiaj leniwy, trochę rozlazły, trochę śpiący. I taka wyszła playlista house'owo-jazzowa. Myślę, że się kręcimy cały czas w okolicach 120 BPM-ów. Może trochę szybciej zaczniemy, może będą jakieś wyskoki, raz zwolnimy, ale generalnie równe tempo i prawie na jedno kopyto, z drobnymi wyjątkami, ale będzie, to myślę, że to będzie prawie setem. Może nawet sobie pozwolę gdzieniegdzie te utwory ze sobą podmiksować, na tyle przynajmniej, ile pozwala nasz program emisyjny, czyli bez zmian tempa i filtrowania i tak dalej. No ale będą drobne odstępstwa od reguły i takim odstępstwem będzie już numer jeden, no i końcówka, może też po środku, będzie to pan, na którego występie wytańczyłem się na Jasnej w Warszawie w miniony, dzisiaj mamy niedzielę, w sobotę odsypiałem, czyli w piątek. W piątek grał Donato Dozzi i no, fajnie grał. Bardzo to było dobre doświadczenie. Wyszedłem z czystą, pustą głową. Może dlatego jeszcze wciąż jestem taki trochę... Nie, no dzisiaj to jestem może po prostu niedospany jeszcze. No to w takim razie zacznijmy właśnie od Donato. W tym roku wydaje nowe rzeczy. Zaczęło się... Chyba zaczęło... Nie, epka, od epki się zaczęło. Ona będzie pod koniec. Potem była płyta nagrana Exhale, tak? Taki jest jej tytuł, nagrana z Batu. A po drodze Astro i najnowsza Rioma.

Po szybszym niż reszta audycji początku potrzebny jest, no właśnie, jak to dobrze nazwać, bo to nie jest, czym się czyści dowody zbrodni, bleach, czyli rozpuszczalnik, no tak, rozpuszczalnik, może nie, chociaż czemu nie, niech to będzie rozpuszczalnik, krótki, acz treściwy. Na pomoc przychodzi Samantha Poulter, znana jako Logic 1000 czy Logic 1000. Pojawiała się już kiedyś w audycji i wydała właśnie nowy album, który otwiera 48 Fairmount.

Jakże byłem zachwycony, jak posłuchałem tego numeru. Krótkiego, niestety. Niestety tym bardziej, bo to jedyny taki na tej płycie, więc zachęcony zostałem bardzo i potem lekko się rozczarowałem, ale nie tak kompletnie, ponieważ trafiłem po prostu na innego rodzaju kompozycję, choć potrzebowałem takiego grania dzisiaj. Rozważałem, czy by nie pójść w tą stronę takiego rozpłynięcia, może bardziej nawet w jakieś vaporwave'y, ale gdzieś jednak house jazz wziął górę. Do pani Logic możliwe, że wrócimy przed końcem audycji, skoro robimy klamrę z Donato, to może też z tej płyty jeszcze jeden numer się pojawi. Tymczasem jednak, no chyba po prostu należy wpaść w rytm.

No to już wiecie, tak będziemy dzisiaj grali, z, tak jak mówiłem, może jakimś drobnym dwoma wyjątkami, ale to właściwie odpowiada i mojemu nastrojowi, i temu, ile mam w tej chwili siły. Nie wiem, czy to jest to, czego będę potrzebował za, niech ja spojrzę, dwie, trzy, no za 2,5 godziny mniej więcej w samochodzie, no ale wtedy będzie dopiero 21, czyli będę jeszcze miał godzinę, no wszystko się okaże. To Dusty Jazz od Samida, myślę, że można powiedzieć, że hicior, i takich będzie dzisiaj kilka. Dzisiaj się nie szczypałem, nie próbowałem szukać bardzo daleko. To wciąż będą w dużej mierze artyści, którzy, aha właśnie, bo o tym nie powiedziałem, których mało było w audycji, albo prawie w ogóle. Myślę, że playlista się w 80% składa właśnie z artystów, co jest częstym moim, nie wiem, zabiegiem, chyba nawet nie specjalnie jakoś, chciałem powiedzieć, wyszukanym, ale niech będzie. Tylko naturalnie to wychodzi, że mnie ciągnie do tych, których w audycji nie było, albo których znam mniej. No więc dzisiaj tak. Teraz Werkha, Falling Through the Wall.

Summit, który przed chwilą to irańskiego pochodzenia Brytyjczyk mieszkający w Berlinie, ale wychowany w Manchesterze, i Berkhat też jest z Manchesteru, choć już nie jest wychowanym tam Irańczykiem. Nie wiem też, czy trafił do Berlina. Wiem natomiast, że ten, który za chwilę, nie ma z nimi nic wspólnego, no może poza tym, że jest z Londynu i robi podobną muzeum.

Alexander's Endcliff Park, taki tytuł tego numeru, to rok 2017, ale że dobrze mi się pana słuchało, to jeszcze go dzisiaj powtórzymy, tym razem z... A nie, to z tej samej płyty, tylko z drugiej strony.

Opuszczamy teraz na chwilę Wielką Brytanię, żeby dotrzeć do Austrii. Tam zabierze nas Bernard Berni Weiss z Salzburga konkretnie. Co ciekawe, zaczynał, nie wiem czy ciekawe, ale myślę, że trochę ciekawe, jako perkusista i b-boy, czyli breakdancer. Podobno to bardzo wpłynęło na jego poczucie rytmu i miałoby to sens. No, a potem wpadł w house'y, lo-fi'e, disco, deep house'y, trochę soul'u, trochę funk'u. No i pod pseudonimem Demuja, tak bym to chyba wymówił, no zaczął robić muzę, wydawać i brzmi to na przykład tak. Move z epki o tym samym tytule. Cały czas rok 2017.

ponieważ wpadła nam tu znienacka do kotła mała 303, no to nie mogłem nie skorzystać z okazji i przed nami jeden z, chyba po drodze jedyny taki rodzynek. Wróćmy na chwilę do Donato. Można by mu poświęcić tak naprawdę całą audycję, ale niech to będą na razie takie smaczki. O rok do przodu i płyta zatytułowana Philo Loves the Acid. No zacznijmy w takim razie tytułowym Philo. Kto to? Co to? Nie wiem, choć mam pewne podejrzenia.

Dziękujemy Donato i w takim razie wróćmy, skoro jesteśmy przy znanych nam pozycjach, w jakimś stopniu przynajmniej, do składanki Future Sounds of Jazz. Tym razem cofamy się krok po kroczku. Była 15, chociaż w zeszłym tygodniu chyba 13 się pojawiła. No to teraz numer 14 i grupa z Kanady, Cobblestone Jazz, którą poznawaliśmy, nie wiem, chyba już z miesiąc albo dwa miesiące temu. Miło było ich zobaczyć na tej składance z numerem, który nie był jeszcze wśród moich polubionych. No i teraz już jest Midnight Sun.

Z Austrii wracamy do Wielkiej Brytanii, ale znowu nie takiej oczywistej, bo to urodzony w Ameryce, a wychowany w Walii brytyjski producent, obecnie stacjonujący w Berlinie, co może nie powinno aż tak dziwić. Dodi, taka jest jego ksywka, a naprawdę nazywa się Dodi Al-Janabi, czyli w ogóle tutaj mamy kolejny kocioł kulturowy. No i on trochę zaczynał od house'ów, od minimal techno, od krautrocka, ale też wpada w IDM-y. No i co? Nieznany mi wcześniej, niesłuchany i nie pojawiający się nigdy jeszcze nie na antenie Radia Nowy Świat. Dodi z, mam nadzieję, że dobrze, no chyba tak, Dodi z płyty Ghostly Swim 2, może to być bardzo ważne. To jest składanka i na niej Kolido właśnie od niego.

Składanka wydawnictwa Ghostly International, dlatego właśnie dwójka, bo to druga z serii. Ponieważ Dodi mi znowu tak podobnie, zresztą jak każdy prawie dzisiaj, ale wpadł przyjemnie w ucho i mówiłem też, że będą hiciory, no to w jego przypadku tutaj rzeczywiście się poruszamy w jakichś milionowych odtworzeniach. Nie dziwi to zupełnie, bo teraz płyta Theory of Colors i z niej Macadam Therapy.

Na razie oscylujemy w drugim dziesięcioleciu XXI wieku. Był rok 2017 i to całkiem sporo. Future Sounds of Jazz to był no, trochę później, bo 2018, a teraz wpadamy z 2017.

Mav Deep, czyli Dirk 81, czyli współzałożyciel i szef wytwórni, w której wydana została ta płyta, ta epka, Tartelet Records. No właśnie, taki label dosyć house'owy, dosyć jazzowo-house'owy, jazzujący mocno i sporo tam brzmień opartych, o właśnie pociąg przejechał po raz pierwszy od godziny. Dużo tam właśnie muzyki opartej na samplach i z takim analogowym charakterem. No to trzymajmy się jeszcze tego przez chwilę. Tartelet Records dalej. M. Fenster, taki tytuł płyty kolejnej. To jest rok 2013, czyli wciąż gdzieś w ramach, w których chyba trzymamy się, no poza Donato na pewno i Logic 1000, ale od początku. No i tutaj Mav Deep wspólnie z Maxem Greffem.

To znowu zestaw artystów, których nie było nigdy w Bigosie. Już nawet nie będę mówił, że to jest nadrabianie zaległości, bo to się nigdy nie skończy. Max Greff na tyle zwrócił moją uwagę, że jeszcze jeden będzie numer od niego. Taki łańcuszek nam się mały zrobił. Tym razem, nie, no nie tym razem, bo rok idziemy tylko do przodu, ale wciąż Tartelet Records, Rivers of the Red Planet. Taki tytuł tej płyty. I to znowu jest płyta, nie wiem czy pełna, ale z której na pewno Max Greff ma sporo, no trzymam się tej nazwy, że hiciorów, bo jak idzie w milionowe odtworzenia, to zakładam, że to już jest artysta znany i lubiany, albo w jakimś automacie odtwarzany na repicie. Nie ma to jednak znaczenia. Na miejscu drugim tej płyty o pięknej zresztą okładce It's a Hole.

zanim zaczniemy zwalniać poprzez początkowe przyspieszenie. Właściwie nie wiem, czy dzisiaj to będzie takie zwalnianie, bo jednak zakończymy na to. No to wspomniana Logic 1000 z tej płyty, którą prawie że rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję. Obiecałem, że spróbuję ją umieścić. No i w takim razie zagrajmy Confirmation.

zmiana klimatu przed nami. Niech to będzie przygotowanie przed końcem audycji. Rok 2012, czyli wciąż ta druga dekada, składanka Osgood Ton i to jej początki tych wydawnictw Panorama Bar, bo to numer 04, tutaj czterech różnych artystów, ale Demo to ten, który zwrócił dziś moją uwagę. No mówię także delikatnie inaczej niż wcześniej, ale może jest to potrzebne. Wydaje mi się, że znowu jeden z bardziej jego popularnych numerów, ale nie wstydzę się dzisiaj tego zupełnie. Bardzo mi to pasuje do tej, no mam nadzieję, że późnej pory w samochodzie i że wszystko jest dobrze i nawet tytułem to pasuje do potrzeb na autostradzie o tej godzinie. Hippie Speedball.

No i docieramy do końca. Nie wiem, jak zmiksują się ze sobą te dwa numery. Nie testowałem tego jeszcze, a nagrywam, zanim to sprawdzę. Najwyżej będzie to wielka katastrofa. No i znowu wracamy do czasów współczesnych. To już nie będzie druga dekada, to już jest trzecia dekada, druga i połowa właściwie, czyli 2026 rok, kwiecień i trzynumerowe wydanie od Donato Dozzi, czyli naszego dzisiejszego, no może nie bohatera, ale bohatera sprzed dwóch dni na pewno, piątkowego. Hypnotrance, taki to ma tytuł, na tym jest numer 0, numer 6 i numer 9. Posłuchamy tego pierwszego. Natomiast na koniec znowu będzie Donato, ale już trochę nowsze wydawnictwo, bo jedno z tych dwóch wymienianych przeze mnie na początku. Zaczęliśmy od Riomy. A numerem poprzednim, który na początku z jakiegoś powodu nie zwrócił mojej uwagi, ale może to był błąd, to Treasure Records i Astro. Tym skończymy. Mam nadzieję, że znośne to dzisiaj było, pomimo kwadratowości pewnie lekkiej, bo tak to jest, jak się człowiek nagrywa. No i co? Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Bardzo dziękuję i dobranoc.

0: Radio Nowy Świat.
1: Zaszczepiona w głowie myśl jak narkotyczny wiral. Najpierw miałem o tym sny, a później los mi sprzyjał. Kopię coraz głębiej w tym, już zaraz będę w Chinach. Gdy zamykam oczy, widzę czasem jak na skrzydłach frunę. Wśród wielu barw ten tunel pochłania jak sen. Głęboki sen, ej, wśród sumień i moich spraw.